0: osób. Katastrofę wywołała w środę potężna lawina błotna po przerwaniu fragmentu lodowca. Fala wody i gruzu zniszczyła drogi, mosty i całe osady. W akcję ratunkową zaangażowano ponad 4000 policjantów i wojsko, a do odciętych miejsc można dotrzeć głównie śmigłowcami. Według Czerwonego Krzyża katastrofa mogła dotknąć około 93 tysięcy osób w obu krajach. Blisko 2% różnicy. W faktach RMF FM sprawdzamy sondaże w związku z historycznym referendum na Islandii. Mieszkańcy arktycznej wyspy głosują nad wznowieniem rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Dziś ostatni dzień głosowania. A z bliska przygląda się temu nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. W tym głosowaniu liczy się każdy głos.
1: Wynik na ostrzu noża i walka do ostatniego głosu. Tak można opisać nastroje przed ostatnim kulminacyjnym dniem referendum. Zwolennicy integracji z Unią Europejską liczą na spadek inflacji, tańsze kredyty i większy dostęp do importowanych produktów. Przeciwnicy z kolei obawiają się utraty rybołówstwa i narzucenia unijnych przepisów na ograniczony już mocno przez przyrodę sektor rolnictwa. Ostatnie prace akcesyjne na Islandii zostały zamrożone w 2013 roku, a starania ostatecznie wstrzymano 2 lata później. Teraz mówi się tu o historycznym kroku i pójściu jedną z dwóch ścieżek. To jednak jeszcze niepełne wstąpienie, a rozważanie, czy w ogóle siadać z Unią do stołu. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Dochody będą wyższe niż w tym roku, ale wydatki i deficyt również. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Deficyt ma wynieść ponad 282 miliardy złotych, czyli o 11 miliardów więcej niż w tym roku. Jak rząd planuje rozdzielić publiczne pieniądze? O tym dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
3: Na obronność 198 miliardów złotych, czyli o 3 miliardy złotych mniej niż plan na ten rok. Wzrosną natomiast wydatki na ochronę zdrowia o ponad 26 miliardów złotych. Wydatki skutkują też coraz większym deficytem, a do tego rosną też koszty obsługi długu.
4: W roku 2027 wynoszą one 107 miliardów złotych, o 17 miliardów złotych więcej niż w roku bieżącym.
3: Minister finansów Andrzej Domański przyznaje, że to faktycznie istotny wzrost. Zmiany dokonały się także w ogólnych prognozach na niekorzyść. Bezrobocie i inflacja w przyszłym roku mają być wyższe niż przewidywał rząd jeszcze 2 miesiące temu, gdy przyjmował wstępne wyliczenia.
0: Jadą przez Polskę na zabytkowych motocyklach, by uzbierać pieniądze na dokończenie hospicjum dla dzieci na Podkarpaciu. Wczoraj dotarli do Zakopanego, gdzie powitali ich radni i urzędnicy, którzy wzięli udział w wyzwaniu polegającym na robieniu przysiadów.
5: Jedziemy starymi motocyklami, robimy zbiórkę na budowę domu hospicjum dla małoludkich dzieci w Skowierzynie. Ja jadę akurat Avo Simpson, 57 rok, za rok równe 70 lat.
6: Trochę daje w kości, ale jak się coś lubi, to nie męczy. Cel to jest szczytny, naprawdę. Wymaga poświęcenia. Pierwsze hospicjum budowane jest w terenach wiejskich i z własnych środków.
7: Oczywiście, że wspieramy. Trzeba wspierać każdą fajną, charytatywną, szczytną akcję. Ktoś jeszcze przyjeżdża do nas, do Zakopanego, no to jak tutaj nie wesprzeć, nie pomóc?
8: Nie było łatwo. Pan Jakub narzucił szybkie tempo, ale w szczytnym celu warto wyjść poza swoją strefę komfortu.
0: Mówili członkowie klubu motocyklowego z Grębowa, radny Zakopanego, były skoczek narciarski Jakub Kot i jeden z urzędników. Wysłuchał ich nasz dziennikarz Maciej Pałachicki. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Klub Prawa i Sprawiedliwości nie rozstrzyga spraw prywatnych swoich członków. Tak mówił na naszej antenie Radosław Fogiel z PiS, pytany o sprawę Marcina Romanowskiego. To reakcja na medialne doniesienia, że były wiceminister sprawiedliwości, ukrywający się przed organami ścigania w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości, miał rozważać uzyskanie azylu w Dubaju. Fogiel stwierdził także, że Romanowski nie chce unikać rozmów z prokuratorem o zarzutach.
9: Właśnie po to wystąpił, po list żelazny. Jeżeli prokuratura by naprawdę chciała go przesłuchać, to by mu ten list żelazny wydała. I no, pytanie, co jest kluczowe dla prokuratury. Przesłuchanie Romanowskiego czy robienie show medialnego? Jeżeli chcą go przesłuchać, to niechże mu wydadzą ten... Tylko wie pan co? Pan cały czas próbuje zbudować narrację, że jakikolwiek kontakt kogokolwiek gdzieś z Zonda Krypto czy z panem Kralem w momencie, kiedy służby podległe Donaldowi Tuskowi nic w tej sprawie nie robiły, jest okolicznością obciążającą. Tylko wie pan co, no to dziwnym trafem stawia pan chyba...
10: pamiętam, to już wtedy chyba było śledztwo.
9: Stawia pan w sposób może dość zawoalowany bardzo poważne zarzuty
10: wielkiej orkiestrze
9: świątecznej pomocy.
10: Niech,
9: no bo Zonda Krypto sponsorowała...
10: Nie,
9: ale no... panie redaktorze, ja po prostu wyciągam logiczne wnioski z tego, co pan mówi. No jeżeli po stronie Prawa i Sprawiedliwości ktokolwiek gdzieś ścieżka mu się przecięła z panem Kralem, no to pan mnie tutaj próbuje dociskać, czy się wytłumaczymy. Ale jeżeli TVN puszczał reklamy Zonda Krypto, jeżeli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy były banery, Zonda Krypto gra z WOŚP. I żeby było jasne, ja nie stawiam żadnych zarzutów Jerzemu Owsiakowi czy WOŚP, tylko idąc tropem pańskiego rozumowania, to należy uznać, to jest, że WOŚP do ciupy. Tylko wie pan, gadamy od 15 minut, bo pan próbuje cały czas stawiać jakieś tezy, dzieją się rzeczy dużo ważniejsze.
11: Ja próbuję
9: chociażby
11: pana
9: wczoraj
11: zapytać.
9: Wieczorem wiceminister obrony de facto podkopał podstawy polskiego bezpieczeństwa, ogłaszając, że Polska miałaby nie być zainteresowana udziałem w programie Nuclear Sharing, przechowywaniem broni jądrowej sojuszników.
11: Pośle,
9: i to jest z punktu widzenia bezpieczeństwa Polaków, to jest sprawa stukrotnie ważniejsza niż ten ping-pong, którego my tutaj uprawiamy.
11: Podsumowując naszą rozmowę, pańskim zdaniem, dla Prawa i Sprawiedliwości ta afera nie jest żadnym problemem politycznym.
9: To jest afera, która jest aferą przeoczoną przez Donalda Tuska, który jak zwykle nie stanął na wysokości zadania, jak zwykle pozwolił okraść Polaków na swojej warcie i jak zwykle nic w tej sprawie nie zrobił. A co więcej, broni człowieka, który okradł Polaków, jego mecenas jego i jego rodziny, prominentny polityk Koalicji Obywatelskiej, wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej. I to pana nie dziwi.
11: Ten człowiek, o którym pan powiedział, że okradł Polaków,
9: to nie ja mówię, to prokuratura mówi.
11: Prokuratura mówi, że okradł Polaków. Pan powtarza i cytuje słowa tejże prokuratury. Tenże człowiek i jego firma sponsorowała między innymi kongres CPAC, na który był wielkim wiecem wyborczym Karola Nawrockiego tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich, na którym pojawiali się i politycy Prawa i Sprawiedliwości, i politycy Konfederacji. I rozumiem, że to panu też nie przeszkadza.
9: Nie był wiecem wyborczym, bo gdyby tak było, to musiałby zostać ujęty w sprawozdaniu finansowym Komitetu Wyborczego.
11: Nie został ujęty, oczywiście.
9: Karola Nawrockiego.
11: Wiecem wyborczym, tak powiedzmy.
9: Ale wie pan, wyprzedziłem pańskie myśli. No jeżeli to jest pana zdaniem jakiś problem, że znowu, w sytuacji, kiedy żadne służby, żadna prokuratura nie ostrzegały przed tą konkretną firmą, ktoś ją bierze za sponsora, no to wracamy do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bo dokładnie na tej samej zasadzie, tak jak Zonda Krypto sponsorowało CPAC, który jest wydarzeniem amerykańskim, tak samo Zonda Krypto sponsorowała Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I będzie pan stawiał w związku z tym Jerzemu Owsiakowi tego typu zarzuty?
11: I pan też, panie pośle, tak jak Zbigniew Ziobro, gdyby miał pan swoją własną fundację, wziąłby pan pieniądze od Zonda Krypto, prawda?
9: Panie redaktorze, no powtarzam panu jeszcze raz, ja się nie będę bawił w spekulacje, co by było gdyby. Ja mogę rozmawiać o faktach, a fakty są takie, że państwo zrządzone przez Donalda Tuska nic w tej sprawie nie zrobiło, ani nie ostrzegło organizatorów CPAC-u, ani nie ostrzegło organizatorów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tylko pan dziwnym trafem widzi tylko jedną stronę tego medalu, a drugą stara się przeoczyć.
11: Pośle, pan próbuje nie odpowiedzieć na pytanie, ale doceniam to. A odpowie mi pan na pytanie, co z jedną listą na prawicy?
9: Panie redaktorze, no do wyborów jeszcze jest bardzo dużo czasu. Prawo i Sprawiedliwość zawsze swój własny komitet wyborczy rejestrowało i cóż,
11: to są oczywistości, ale pytam, co będzie z jedną listą na prawicy? Czy dogadaliście się, jeśli chodzi o Konfederację, czy dogadaliście się, jeśli chodzi o Rozwój Plus?
9: Pyta mnie pan o zdarzenia przyszłe i niepewne, to umówmy się tak. Odpowiem panu dosłownie minutę po tym, jak pan mi poda numery w Totka na przyszły tydzień.
11: Ale to nie ja sobie wymyślam i nie ja dążę do tego, żeby była jedna lista, żeby był pakt senacki. Rozumiem, to jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości.
9: Pakt senacki jest pomysłem, który pojawił się w przestrzeni publicznej. Mówili o tym i politycy Prawa i Sprawiedliwości, i politycy Konfederacji, i politycy bezpartyjnych samorządowców. I w tej akurat sprawie przecież pierwszy krok już został wykonany. Podpisane porozumienie z bezpartyjnymi samorządowcami. Nie siedzimy i gadamy, żebyśmy chcieli paktu senackiego, tylko do niego realnie dążymy, bo mam nadzieję, że w wyniku przyszłorocznych wyborów ten fatalny rząd zostanie w końcu odsunięty od władzy, bo właśnie poświęciliśmy bardzo wiele czasu na próby wmawiania Prawo i Sprawiedliwości jakichś związków z rządem, panie pośle, krypto, pozwoli tylko. A tymczasem ten rząd odpowiada za afery związane z okradaniem powodzian przez członków partii rządzącej, odpowiada za aferę Szpitala Południowego, znowu powtórzę, pan Kacprzyk sobie radośnie hasza na wolności. Kolejne afery, a do tego naprawdę dziwię się, wie pan, ja rozumiem, że to pan prowadzi ten program, tylko ja się dziwię, że najważniejsze radio informacyjne w Polsce nie zaczyna swojej porannej rozmowy od wydarzenia naprawdę ogromnej wagi. To znaczy wiceminister obrony narodowej sugeruje, że Polska nie powinna się starać o udział w natowskim programie Nuclear Sharing. To jest oburzające i to jest skandaliczne.
0: Całą rozmowę Piotra Salaka z Radosławem Foglem znajdziecie na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Dobra nocka. Dobra nocka. Tylko w RMF FM.

0: Kobieta. Moim gościem rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pani Agnieszka Prasek. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam.
0: Zacznijmy od tego, co nas czeka w sobotę. W których częściach Polski będzie najcieplej? Gdzie może popadać deszcz? Czy będzie odpukać grad?
1: No właśnie, przed nami dynamiczny i miejscami bardzo niebezpieczny pogodowo weekend, bo już w dzisiejszej nocy od zachodu nasunie się Zatoka Niżowa wraz z frontem atmosferycznym, która głównie na zachodzie i w centrum będzie przynosiła opady deszczu i ta intensywność z każdą godziną będzie wzrastać, gdzie już w sobotę spodziewamy się lokalnie nawalnych opadów deszczu, burz, gradu i porwistego wiatru. Także sytuacja przed nami jest trudna. Na tą chwilę już obowiązują ostrzeżenia dotyczące burz i intensywnych nawalnych opadów deszczu, zarówno i pierwszego i drugiego stopnia. Tutaj na tą chwilę najtrudniejsza sytuacja na zachodzie, południowym zachodzie, czyli tutaj województwa Wielkopolska, Lubuskie, Dolnośląskie, ale tutaj to jakby można powiedzieć Polska jest podzielona na pół i ta część zachodnia w tej najgorszej i najbardziej trudnej sytuacji. Jeżeli chodzi o temperatury w dniu jutrzejszym, no to będzie ciepło. 23-22 stopnie na północnym wschodzie, tam będzie najchłodniej. Natomiast w centrum 25, a na południu 26-27 stopni. I tutaj z soboty na niedzielę już sytuacja będzie się uspokajać. Właściwie pogodne niebo, jedynie tutaj na północy jeszcze opady deszczu, ale w niedzielę ponownie od północnego zachodu i zachodu ponowna strefa frontu atmosferycznego przyniesie opady deszczu, ale ta intensywność powinna być zdecydowanie mniejsza niż to, co się wydarzy dzisiejszej nocy i w ciągu jutrzejszego dnia. Ale temperatury też przyjemne, bo 23-24 stopnie na północnym wschodzie, w centrum 26-27, natomiast na południu temperatury mogą zbliżyć się do 30 stopni. I początek tygodnia właściwie przez cały czas ta dynamiczna pogoda z nami pozostanie, cały czas dość silny i porwisty wiatr i opady deszczu lokalnie intensywne, do tego burze, ale te temperatury nadal będą wysokie, bo one lokalnie do 30 stopni będą dochodzić. Tutaj głównie w części południowej. Mhm. Natomiast w centrum, tak można powiedzieć, umiarkowana ta temperatura 24-25 stopni i cały czas na północy najchłodniej, tam do 20-22 stopni. I tak będzie się kształtował najbliższy tydzień, gdzie cały czas na tym południu będzie zdecydowanie cieplej.
0: No, czyli już mniej więcej wiemy, jaką pogodą powita nas wrzesień, pierwszy dzień nowego miesiąca. A coś się potem zmienia? Wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, przyszły weekend?
1: Następne dni też będą ciepłe. Te temperatury, tak jak mówiłam, właśnie do 27-28, lokalnie nawet do 30 stopni właśnie w tej części południowej.
0: A cały czas lato.
1: Dokładnie, cały czas jeszcze to temperatury letnie z nami pozostają. No w centrum 23-24 stopnie, ale cały czas ta dynamiczna pogoda będzie nam towarzyszyła, czyli cały czas i opady, i burze, i grad, i porwisty wiatr.
0: A coś wiemy, jakie będą kolejne tygodnie września? Ten wrzesień będzie, nie wiem, bardziej suchy, czy tak jak pani mówi, będzie dynamiczny, czy...
1: No patrząc na te prognozy długoterminowe, oczywiście tutaj już będziemy mówić jedynie o scenariuszu, ale wrzesień ma być z tą temperaturą w normie, nawet powyżej normy, a jeśli chodzi o opady, no to tych opadów raczej charakter umiarkowany i też nie za dużo, czyli raczej powinien być to miesiąc suchy. No patrząc na sytuację hydrologiczną, no to jest trudna, bo cały czas obowiązują ostrzeżenia dotyczące suszy. To, że tych opadów mamy trochę, ale to są opady lokalnie nawalne. One nie mają możliwości po prostu zasilić wód gruntowych. One po prostu rozchodzą się na boki, właśnie powodując tak zwany spływ powierzchniowy, dochodzi do tak zwanych flash foodów. Także no, aby temu problemowi zapobiec, no, tych opadów powinno być słabo umiarkowanie i tych opadów powinno być naprawdę sporo przez kilka miesięcy, a na tą chwilę mamy do czynienia jedynie z tymi opadami nawalnymi.
0: A skoro będzie ciepło i jednak jakieś opady będą, szkoda, że nawalne, czy to jest dobra wiadomość dla grzybiarzy? Będą grzyby? Są już grzyby?
1: Jeśli mówimy o opadach i te opady będą występować, no to po opadzie jak najbardziej dla grzybiarzy będzie to dobry okres.
0: Bardzo pani dziękuję za te

0: Informacje Agnieszka Prasek, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jeszcze raz dziękuję. Miłego weekendu.
1: Dziękuję wzajemnie.
2: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: gdzie.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
2: Nas bardzo interesują kościoły, odezwała się Rita, a Harry przytaknął, nakładając sobie kolejną porcję gęsiny na talerz, zwłaszcza te sprzed wojny. No, z tym będzie pewien problem, bo niewiele kościołów sprzed wojny ocalało. Raczej są to powojenne rekonstrukcje i odbudowy. Oryginalny jest kościół wizytek, tu nieopodal hotelu na skwerze, i kościół świętej Anny. Część kościoła świętego Krzyża też ocalała, ale właściwie spalona. A może interesuje państwa jakiś konkretny? Magda starała się uściślić potrzeby turystów. Na razie nie wiem dokładnie. Dostosujemy się. Rita wydawała się lekko zawiedziona. Ja też pozwiedzałbym kościoły. Profesor wyraźnie się ożywił po popołudniowej drzemce. Nakładał sobie ogromne porcje gęsiny i pałaszował z energią godną 40-latka. Interesują mnie ze względu na moją pracę naukową. Jakiś szczególny kościół? Spytała Magda z długopisem w ręku, gotowa robić notatki. Na pewno przedwojenny w Śródmieściu, na Mokotowie albo Żoliborzu. Profesor był dość nieprecyzyjny w żądaniach. O, to my bardzo chętnie dołączymy, przytaknęli jak zwykle entuzjastycznie Rita i Harry. Podróżując po całym świecie, staramy się poznawać lokalne obyczaje, w tym religijne. Greg i Harry potakiwali radośnie, podobnie Pawełek, a Alice i Ethel uśmiechały się uprzejmie, zajadając się serami i gęsiną. Wszyscy zgodnie chwalili menu powitalnej kolacji. Rishi i Karol zachowali dyplomatyczną wstrzemięźliwość w kwestii chwalenia czegoś, co kiedyś dysponowało oczami, a teraz leży na półmiskach. Karol jadła niewiele, zajęta opróżnianiem kolejnych kieliszków. Najwyraźniej straciła humor, gdy zauważyła, że zdobycz rozpaczliwie unika złapania w sidła. Ale, wracając do religii, Rita porzuciła tematy kulinarne. Jak mówiłam, podczas podróży zawsze staramy się poznawać lokalne obyczaje, religijne też. Historię Polski znamy dość pobieżnie, niemniej czytaliśmy co nieco. Wiemy, że elementem polskiej sztuki sakralnej było budowanie stacji Drogi Krzyżowej. Były to w dawnych czasach niezwykłe wręcz dzieła artystyczne. Czy w Warszawie zachowało się dużo takich rzeźb? Pozwolą państwo, że na jutro przygotuję listę zachowanych tego typu miejsc na terenie miasta i zaproponuję do zobaczenia te najbardziej interesujące. Magda nie spodziewała się aż tak szczegółowych propozycji programowych. Ależ to wspaniale, jesteś aniołem, Madziu, kochana, pisnęła entuzjastycznie pani Jones. Powiedz Harry, że to wspaniale, trąciła męża w bok tak energicznie, że biedaczek wylał sobie na spodnie całą zawartość kieliszka. Och, ty niezdaro! Wrzasnęła do zakłopotanego Harego, dusząc tym atakiem cały gniew małżonka, który przeprosił towarzystwo i poszedł się przebrać do pokoju.

0: konsternacja wywołana pretensjami Rity szybko zniknęła, kiedy Alice zaczęła wypytywać Magdę o jej związki z Warszawą. Magdo, skarbie, powiedz nam coś o sobie. Tu się urodziłaś, prawda? Łaszyńska była w duchu trochę zła. Nie lubiła takich opowieści, co ich to obchodzi? Zdawała sobie jednak sprawę, że stanowi dla nich coś na kształt ogniwa łączącego ich ze starą ojczyzną i jest trochę jak egzotyczne zwierzę, dzięki któremu mogą skorygować swój obraz kraju przodków, zapewne mocno zniekształcony. Tak, urodziłam się w Warszawie, ale rodzina nie jest od pokoleń warszawska. Moi rodzice przybyli na gruzy zniszczonego miasta w latach 50. z Pomorza i z Małopolski. Przyjechali za pracą. Szybko rozbudowująca się Warszawa zapewniała wtedy, podobnie jak dzisiaj, większe szanse młodym ludziom. Po wojnie było to zupełnie nowe miasto. Odradzało się jak feniks z popiołów. Warszawa przypominała wtedy jeden wielki plac budowy. Pracy nie brakowało, opowiadała turystom z ożywieniem. A jak dużo prawdziwie warszawskich rodów ocalało i nadal tu mieszka? Zapytał profesor, który porzucił gęsinę i siedział zasłuchany. Szacuje się, że warszawiaków z dziada pradziada jest obecnie w stolicy jakieś 2,5%, odpowiedziała Magda. Ojej, to bardzo mało, pisnęła Karol współczująco. Nawet ona porzuciła topienie smutków w kieliszku i słuchała przewodniczki. Towarzystwo na chwilę umilkło, jakby te informacje trochę ich przytłoczyły. W tym momencie wrócił Harry w nowych spodniach. Wyglądał godnie i elegancko. Wkroczyli też kelnerzy i bezszelestnie zmienili nakrycia oraz kieliszki, po czym zaczęli serwować desery. A pan, panie Satyavati, ma pan jakieś specjalne życzenia co do programu? Spytała fakira. Hindus zamyślił się i po chwili się rozpromienił, jakby odnalazł swoje marzenie. Ja bym chcieć bardzo zobaczyć Wanna. Radośnie potoczył wzrokiem po zebranych wokół stołu gościach. Masz łazienkę z prysznicem? Zapytał Harry współczująco. Nie martw się, Magda załatwi ci pokój z łazienką, w której będzie wanna. Próbował pocieszyć Hindusa. Nigdy nie widział wanny? Halinka patrzyła na Rishiego niedowierzająco. Przepraszam, co pan chce zobaczyć? Magda starała się domyśleć, o co mu naprawdę chodzi. No wanna królewska, ogrodowa, tłumaczył Rishi tak entuzjastycznie, że aż turban chwiał mu się na głowie. A może łazienki królewskie? Odpowiadała Łaszyńska. No tak, bardzo chcę zobaczyć Parkata. Tam piękna łaźnia na wodzie, piękna. Entuzjazmował się dalej. Nie ma najmniejszego problemu, panie Satyavati, zwłaszcza, że będziemy tam na koncercie. Magda zanotowała i zwróciła się do ognistej wdówki. Pani Pembroke, pani jeszcze nie opowiedziała o swoich oczekiwaniach co do programu. Pan Karol także, zagadnęła mambę i ornitologa. Zach ponownie się speszył, usłyszawszy swoje imię w zestawieniu z nazwiskiem Karol, której chyba zaczął bać się jak ognia.
1: Kto ma ochotę na zabójczą wycieczkę? Kolejny odcinek już za chwilę w RMF FM.

Ja bym bardzo chciał zwiedzić zoo. Wykrztusił i powiódł po zebranych zachwyconym wzrokiem. Słuchacze za nie mówili. Po takich opowieściach, jakie usłyszeli, równie dobrze mógłby zaproponować wyjście na plac zabaw. Zach chyba zauważył konsternację na twarzach zgromadzonych, bo po chwili dodał: mają wspaniały pawilon dla ptaków i podobno halę wolnych lotów. Można tam zobaczyć korońca plamoczubego, turkuśnika indyjskiego, bibila zbroczonego i kę. Zakończył triumfalnie. I kę? Karol spojrzała na ornitologa jak na skończonego wariata. Najwyraźniej jej wiedza o świecie kończyła się na sieciach handlowych, czego wyraźny dowód miała na nogach. Magda ochłonęła jako pierwsza. Oczywiście, ma się rozumieć. Postaramy się odwiedzić ogród zoologiczny. Właściwie, proszę państwa, to wcale nie jest dziwny pomysł. Warszawskie zoo ma długą historię, również wojenną. Obecnie się rozwija. Przybywa tam wiele pięknych i ciekawie urządzonych pawilonów dla egzotycznych zwierząt. Zakończyła, po czym ponownie zagadnęła Mambę. Pani Pembroke? Cóż, mamy już tyle propozycji. Karol po raz pierwszy wydawała się zagubiona. Chwilę się zastanawiała i wreszcie powiedziała: chodźmy jutro wieczorem zabawić się do jakiegoś klubu. Magda obserwowała zgromadzonych. To była bardzo fajna propozycja. Alice i Ethel przyklasnęły. Rishi kłaniał się jak zwykle uśmiechnięty. Chyba jest na tak, pomyślała. Rita i Harry zrobili takie miny, jakby mówili: czemu nie? Nie będziemy się przecież ciągle katować kościołami. Ornitolog myślami był chyba przy turkuśniku indyjskim, ale o niego Magda się nie martwiła. Wdówka na pewno go wyciągnie. Halinka uśmiechała się kwaśno i już chciała zaoponować, gdy spojrzała na Pawełka. Miał wzrok nieznoszący sprzeciwu, więc niewiele myśląc kiwnęła głową i się zgodziła. Łaszyńska była coraz bardziej zdziwiona. Pawełek chyba jednak nie był do końca takim pantoflarzem, jak jej się początkowo wydawało. To wspaniale. Propozycje są naprawdę interesujące. Przemyślę je i opracuję na jutro program zwiedzania, tak aby każdy był zadowolony. Magda chciała jak najszybciej pójść do domu i odpocząć. Myślę, że na tym skończymy nasze pierwsze spotkanie. Państwo na pewno chcą się położyć po męczącym dniu, stwierdziła z perfekcyjnie ukrywaną nadzieją. O, tak, tak, Alice, trzeba iść spać. Na twarzy Ethel igrał tajemniczy uśmiech, w którym oko Magdy dostrzegło wiele rozkosznych obietnic. Dobranoc państwu. Profesor kłaniał się wylewnie. To było bardzo interesujące spotkanie. Resujące, bardzo resujące. Rishi kiwał głową tak zapamiętale, że turban zsunął mu się na oczy. Uśmiechnięty podreptał do windy krok w krok za profesorem. Reszta towarzystwa też powoli wychodziła z sali. Ornitolog prawie biegł przez hol, chcąc ujść szponom złotej wdówki, uczepiony poły Harego jak ostatniej deski ratunku. Kiedy ostatni goście pożegnali się i pojechali na górę, Magda z nieopisaną ulgą zatelefonowała po taksówkę.

Zbiórkę na kolejny dzień ustalono na 10 rano. Miała więc dość czasu, by przemyśleć program na jutro i wyspać się solidnie. Wsiadła do taksówki i zamknęła oczy, poddając się zmęczeniu. Nagle z tej krótkiej nirwany wyrwał ją dzwonek komórki. Matko Boska, czy ten świat nie ma dla mnie litości? Halo! Rzuciła wściekle do telefonu. Cześć, stara, co ci jest? Nie wrzeszcz na mnie. Baśka odruchowo podniosła głos. Basia Nowacka była najserdeczniejszą przyjaciółką Magdy, prawie jak siostra. Znały się od zarania dziejów, nieomal od piaskownicy. Pomagały sobie i wspierały się wzajemnie w kłopotach. Ach, to ty. Sorry, ale umieram ze zmęczenia, jęknęła Magda. Jak to? Przecież miałaś odpoczywać kilka dni, jogować, medytować i takie tam dyrdymały. Basia miała do jogi stosunek ostrożny i podszyty rezerwą. Uważała, że najlepiej odpoczywa się leżąc do góry brzuchem wśród mnóstwa gazet i książek. Zadzwoniła Judyta. Magda nie zdążyła nic dodać. A, no tak. Czy ta kobieta nie ma nad tobą litości? Założę cię na amen. Nowacka, też przewodniczka, była znacznie bardziej asertywna niż przyjaciółka. Nie mogłam odmówić. Płatne podwójnie. Anglicy z polskimi korzeniami i portfelami wypchanymi gotówką. Cały dzień lokowałam ich w Bristolu. Teraz pewnie idą spać. Mam nadzieję, że żadnemu nie przyjdzie do głowy wyłazić i paradować w nocy po mieście, bo jak się pogubią i zaczną do mnie dzwonić, pytając o drogę powrotną, to ich chyba powystrzelam. A, takie buty. Rozumiem. Nowacka miała wielki szacunek do każdej szansy zarobienia pieniędzy. Chcesz, żebym wpadła do ciebie? Czy wolisz od razu pójść spać? Padnij na chwilę, mam do pogadania. Mają dziwne wymagania co do programu, pomożesz mi to ogarnąć. Magda ziewnęła do telefonu. Okej, będę za chwilę i na chwilę, bo słyszę, że lecisz z nóg. To narka! Nowacka się rozłączyła. Kiedy Magda weszła do mieszkania, Baśka była już na miejscu. Obie miały klucze do swoich domów, żeby w razie potrzeby jedna drugiej mogła podlać kwiaty, wyłączyć żelazko albo sprawdzić, czy żyje kot, rybki i czy w ogóle mieszkanie jest zamknięte. Kupiłam po drodze flaszkę białego, bo miałaś taki głos przez telefon, że uznałam za konieczne przybyć z alkoholowym wsparciem. Baśka otworzyła lodówkę i wyjęła butelkę Chardonnay. Kochana jesteś, fakt. Muszę się zresetować. Magda padła na sofę, ściągnęła buty i oparła zmęczone nogi na oparciu fotela. Przyjaciółka przyniosła dwa kieliszki, miseczkę orzeszków i odkorkowała wino. Ciche, kojące bulgotanie nalewanego szlachetnego trunku sprawiło, że Magda westchnęła i z ulgą zamknęła oczy. Boże, jesteś aniołem, Basiu. No to opowiadaj, co to za typy ta twoja grupa? Zaindagowała Baśka. Z pozoru normalni, odparła Magda po chwili zastanowienia. Oni wszyscy są z pozoru normalni. Przyjaciółka miała ambiwalentny stosunek do turystów. 10 osób, zbieranina z Anglii. Oficjalnie potomkowie rodaków, którzy wyemigrowali w czasie wojny i potem. Przyjechali pogłębić wiedzę o krainie przodków i obudzić w sobie ducha tęsknoty za utraconą ojczyzną. Westchnęła Łaszyńska. A nieoficjalnie? Baśka słuchała z uwagą. Nieoficjalnie to niektórzy są dziwni. Fakt, paru z nich chce odwiedzić rodzinne groby, zobaczyć, gdzie mieszkali albo pracowali wujek, ciotka czy stryjenka, a jedna to przyjechała chyba tylko na podryw. Bardzo dobry powód. Tobie też by się przydał solidny podryw, ciągle ci to powtarzam. A nie ma tam w grupie jakiegoś przystojniaka pod 50, co?

0: Zbliżamy się do godziny trzeciej, zatem czas na kolejne wydanie Faktów. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Cztery kolejne osoby zatrzymane po śmiertelnym pobiciu 36-latka w Krakowie. Wojna z Iranem trwa już 6 miesięcy. Donald Trump zapowiadał, że konflikt będzie trwał najwyżej kilka tygodni. W Faktach także nowa szczepionka na czerniaka, która może być podawana pacjentom w drugiej połowie przyszłego roku. Policja zatrzymała wczoraj cztery kolejne osoby podejrzewane o bezpośredni udział w śmiertelnym pobiciu 36-latka w Krakowie. Do tragedii, przypomnijmy, doszło tydzień temu na osiedlu willowym w Nowej Hucie. W czwartek wieczorem ujęto 19-latka, przekazała RMF FM podinspektor Katarzyna Cisło, rzeczniczka prasowa małopolskiej policji.
1: Policjanci weszli do jednego z mieszkań na terenie Nowej Huty. Nie ukrywam, że było to wejście siłowe. Mężczyzna ukrywał się nie w swoim miejscu zamieszkania.
0: Policja zamieściła w sieci film z tego zatrzymania. To wideo możecie zobaczyć na rmf24.pl. Mężczyzna usłyszał w prokuraturze zarzuty. Jak powiedziała nam podinspektor Katarzyna Cisło, do kolejnych trzech zatrzymań doszło wczoraj na terenie Słowacji.
1: Są to dwie osoby dorosłe, dwóch mężczyzn i jeden nieletni. Oczywiście tutaj w ich przypadku będzie wdrożona procedura ekstradycyjna.
0: Śmiertelnie pobity 36-latek był kibicem Hutnika Kraków. Policjanci ustalili, że w zdarzenie może być zaangażowane środowisko pseudokibiców. Wczoraj minęło pół roku od rozpoczęcia amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran. Donald Trump zapowiedział, że konflikt będzie trwał najwyżej kilka tygodni. 6 miesięcy później końca wojny nie widać. O nastrojach za oceanem korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: To rzeczywiście stało się jednym z najważniejszych problemów politycznych Donalda Trumpa w 2026 roku. 6 miesięcy później nie ma trwałego porozumienia kończącego wojnę. Militarnie Iran został osłabiony. Ataki uszkodziły jego infrastrukturę wojskową i nuklearną, a irańskie kierownictwo poniosło duże straty. Nie udało się jednak doprowadzić do szybkiego zakończenia konfliktu ani politycznego załamania władz w Teheranie. Według AP irański system władzy przetrwał i zdołał odtworzyć przywództwo. Kluczowym problemem okazała się cieśnina Ormus. To prawdopodobnie najważniejszy gospodarczy element całej historii. Iran wykorzystał swoje położenie przy cieśninie Ormus, przez którą przechodzi ogromna część eksportu ropy i gazu z Zatoki Perskiej i w praktyce poważnie ograniczył regionalny eksport surowców. Zakłócenia na rynku energii okazały się znacznie trwalsze niż początkowo zakładano. Dla przeciętnego Amerykanina wojna stała się więc czymś bardziej namacalnym. Benzyna kosztuje ponad dolara za galon więcej niż przed rozpoczęciem konfliktu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Tysiące Norwegów żegna zmarłego króla Haralda V. W piątek mieszkańcy Oslo przynosili pod Pałac Królewski kwiaty i świece, a także ustawiali się w kolejkach do ksiąg kondolencyjnych. Wieczorem trumna z ciałem monarchy została przewieziona do pałacu. Termin pogrzebu w katedrze w Oslo nie został jeszcze ustalony. A teraz w Faktach coś dla czytelników. 14 października ukaże się nowa powieść Szczepana Twardocha Waldkaus. Akcja rozgrywa się w sierpniu 1920 roku na Górnym Śląsku. Pisarz o swojej książce Historii pełnej tajemnic opowiadał w radiu RMF24.
3: Sięgam w tej powieści do pewnego nieco już zapomnianego imaginarium, które jednak 100 lat temu niekoniecznie miał fantastyczny charakter. To znaczy to imaginarium ludowe, które sięgało jakoś za zasłonę rzeczywistości dla tych, którzy w nie wierzyli, albo nawet nie tyle wierzyli, co po prostu uważali je za prawdziwe, miało charakter najzupełniej realny.
0: Całą bardzo ciekawą rozmowę naszego dziennikarza Bogdana Zalewskiego ze Szczepanem Twardochem znajdziecie na rmfon.pl.
4: Fakty i zdrowie w RMF FM.
0: Nowa szczepionka na czerniaka może być podawana pacjentom w drugiej połowie przyszłego roku. Chodzi o innowacyjny preparat, który niemal do zera może znacząco zmniejszyć ryzyko przerzutów. Jest to obecnie jedno z najmocniej komentowanych w świecie medycyny odkryć naukowych. W pracach udział biorą też polscy badacze. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z profesorem Piotrem Rutkowskim oraz z kierownikiem Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, profesor Natalią Marek-Trzonkowską, o tym, na jakim etapie są obecnie badania nowego preparatu.
5: Niedawno zostało ukończone badanie kliniczne fazy drugiej B, czyli to jest takie badanie, które ocenia skuteczność leczenia, nie tylko bezpieczeństwo. Oczywiście to jeszcze nie jest koniec tych badań klinicznych, niemniej jednak wyniki na ponad 100 pacjentach przeprowadzone pozwalają nam wierzyć, że to jest dobry kierunek. Przede wszystkim jest to szczepionka personalizowana, czyli jest ona dobrana indywidualnie dla każdego pacjenta. Jest w taki sposób bardzo, powiedzmy, szczegółowy dobierana, ponieważ wyszukiwane są konkretne mutacje obecne w nowotworze chorego. Później na podstawie tych mutacji produkowane jest mRNA, które będzie znajdowało się w szczepionce i następnie to mRNA znajduje się w szczepionce, podawane jest choremu i w organizmie chorego produkowane są te zmutowane antygeny i są one prezentowane później przez komórki układu immunologicznego i aktywują odpowiedź przeciwnowotworową.
6: Ta szczepionka była podawana już osobie, która usłyszała diagnozę czerniak?
5: Tak, to są osoby, które są kwalifikowane do tego badania, to są osoby w zaawansowanym stadium czerniaka, też często z przerzutami, ale po chirurgicznym usunięciu guza i w momencie włączenia do badania nie mają one nowotworu w swoim organizmie.
6: Można powiedzieć, że to są osoby jednak, rozumiem, chorujące.
5: No tak, no są są osoby świeżo, powiedzmy, po usunięciu nowotworu, no w trakcie leczenia, bo otrzymują nie tylko szczepionkę przeciwnowotworową, otrzymują również lek, który ma za zadanie odblokowanie działania układu immunologicznego. To jest też już znany lek, też nazywany immunoterapią. To jest przeciwciało, które hamuje punkty kontrolne układu immunologicznego.
6: Tutaj mówimy o szczepionce mRNA. Wielu osobom, laikom kojarzy się to z pandemią. To jest ten typ szczepionki, o którym sporo dowiedzieliśmy się, wiele osób zastosowało właśnie w czasie pandemii koronawirusa.
5: Czy technologia produkcji jest właśnie taka jak ta, którą zastosowano do produkcji szczepionek przeciwko SARS-CoV-2, no ale oczywiście antygeny są zupełnie inne, są dostosowane do nowotworu, nie do wirusa, ale rzeczywiście myślę, że pandemia ułatwiła rozwój tych szczepionek.
6: Na razie mówimy o szczepionce dla osób chorujących na czerniaka ze zdiagnozowanym czerniakiem, czy tylko dla tej grupy?
5: To badanie kliniczne, o którym rozmawiamy, tak, dotyczy tylko czerniaka, niemniej jednak takie szczepionki można opracować dla każdego innego nowotworu, który rzeczywiście wykazuje jakieś unikatowe cechy i mutacje, a takich nowotworów jest masa.
6: Jak pani profesor przewiduje, jakie mogą być te kolejne kroki? Czy to może być nowotwór płuc, czy to może być nowotwór piersi, czy inne typy nowotworu?
5: Zapewne. Myślę, że pierwszym w kolejności będzie nowotwór płuc, ponieważ podobnie jak czerniak, on ma bardzo dużą liczbę mutacji, ponieważ jest wywołany na przykład przez dym papierosowy, który jest mutagenem, tak? Tak samo jak czerniak też jest wywołany przez promieniowanie ultrafioletowe, więc myślę, że to są takie nowotwory bardzo immunogenne, teoretycznie przynajmniej, i tutaj jest stosunkowo łatwo znaleźć odpowiednie antygeny szczepionkowe.
6: Patrząc praktycznie i próbując przewidzieć przyszłość, jaki może być kolejny krok, jeśli chodzi o tę szczepionkę? Na razie badania kliniczne, a kiedy ta szczepionka może być szerzej stosowana? Mówimy o miesiącach?
5: Nie wiem, myślę, że to jest bardziej pytanie do osób zaangażowanych w to badanie kliniczne i do firmy, która prowadzi te badania. Ja mogę tylko przewidywać. Niemniej jednak myślę, że to jest taki krok milowy, aczkolwiek to jeszcze nie jest koniec, bo też należy pamiętać, że szczepionki są nakierowane na komórki nowotworowe, które prezentują antygeny, a niestety mamy też takie populacje komórek nowotworowych, które tych antygenów nie prezentują. I to są na przykład komórki macierzyste nowotworu, które odpowiadają za przerzutowanie. I te komórki umykają tym szczepionkom, więc szczepionki to jest jakby jedna droga, ale równocześnie musimy jeszcze pracować nad tym, żeby wyłapać i zniszczyć komórki macierzyste nowotworu, które są bardzo niebezpieczne. Między innymi mój zespół nad tym pracuje obecnie.
6: I to narzędziem nie jest wtedy szczepionka, tylko zupełnie inny sposób?
5: Tak, znaczy myślę, że wiele technologii używanych do produkcji szczepionki przyda się tutaj w tej walce z komórkami macierzystymi nowotworu, ale to nie będzie się nazywało szczepionką. Nie będzie to taka szczepionka w naszym rozumieniu. To będzie terapia, pewnie też immunologiczna, ale jednak to nie będzie szczepionka.
6: Czy można jednak powiedzieć, że te najnowsze informacje dotyczące takiej konkretnej szczepionki dają i nadzieję, i to taką nadzieję bardzo realną, że będzie grupa, i to rozumiem wielotysięczna, polskich pacjentów, którzy być może w dalszej, a może bliższej przyszłości będą mogli skorzystać z tego?
5: Jestem przekonana, że te szczepionki szybko wejdą na rynek. Myślę, że przedłużą czas wolny od choroby, że tak powiem, ale myślę, że to jeszcze nie jest koniec walki z rakiem, niestety, ale to jest bardzo ważny krok i myślę, że to są teraz bardzo ważne chwile, które się dzieją.
6: I to właśnie szczepionka mRNA będzie tym głównym bohaterem, ten typ szczepionki?
5: Z pewnością jednym z głównych.
6: Jaki może być kolejny krok? Kiedy ta szczepionka może być dostępna?
7: Znaczy, w mojej opinii, ponieważ nacisk całego świata jest, żeby jak najszybciej pacjenci otrzymali to leczenie, bo wyniki rzeczywiście są fenomenalne, to sądzę, że około roku do półtora ona będzie dostępna powszechnie w Europie. Bo oczywiście proces jest taki, najpierw pokazano wstępne wyniki. Ostateczne wyniki będą pokazywane w tym roku w październiku na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Medycznego. Proces rejestracyjny pewnie zacznie się równolegle w Stanach Zjednoczonych i za chwilę w Europie. Jak wiadomo, agencje regulatorowe muszą sprawdzić wszystkie dane. Muszą sprawdzić bezpieczeństwo, które wygląda bardzo dobrze, ponieważ ta szczepionka, i to jest też trzeba powiedzieć, rzadko jest tak, że jak połączymy dwa leki, to nie mamy dodatkowej toksyczności, nie mamy dodatkowych działań niepożądanych. Tu nie ma.
6: Tu nie ma?
7: Tu nie ma. Ta szczepionka jest super bezpieczna. Bo szczepionki mRNA rzeczywiście mają bardzo dobry profil bezpieczeństwa, co już wiedzieliśmy ze szczepionkami na COVID. I jeżeli to będzie sprawdzone, będzie rejestracja, a później oczywiście będzie proces refundacyjny, plus jeszcze firma musi mieć przygotować całą logistykę na świecie, musi przygotować fabryki. To nie jest takie proste, bo my jak zaczynaliśmy badanie kliniczne, to na początku wiedzieliśmy, ile musieliśmy sami razem ze sponsorem tego badania, firmą Moderna i MSD, przezwyciężyć przeszkód organizacyjnych, logistycznych, żeby ten okres przygotowania szczepionki, właściwej oceny materiału był jak najszybszy. A oprócz tego firma musiała mieć wydolność swoich rzeczywiście fabryk, żeby wyprodukować nawet na potrzeby badania kliniczne. Badanie kliniczne to było 1100 chorych. Jeżeli popatrzymy, ile jest czerniaków na świecie, na świecie jest około 330 tysięcy zachorowań na czerniaki rocznie. Z czego niestety umiera mniej więcej 1/4 na świecie. Co oznacza, że tak naprawdę to jest grupa pacjentów, którzy są potencjalnymi kandydatami. To są tysiące pacjentów i dlatego jeszcze chwilę, ale ja myślę, że tutaj wszyscy zmobilizują się do tego, dlatego też firma Moderna pracuje z tak dużą firmą jak MSD, żeby te wszystkie działania były zintensyfikowane.
6: Ilu pacjentów w Polsce mogłoby skorzystać z tej szczepionki?
7: Ja mogę szacować tak, że zachorowuje około 4,5 tysiąca
6: rocznie
7: chorych na czerniaki. Około 1000 chorych jest w stadium zaawansowanym. Myślę, że gdzieś 800 pacjentów to jest grupa pacjentów, która ostatecznie mogłaby otrzymać tę szczepionkę, biorąc pod uwagę kwalifikacje, biorąc pod uwagę rzeczywiste wskazania, więc wcale nie mało.
0: Z profesor Natalią Maryk-Trzonkowską i profesorem Piotrem Rutkowskim rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. O nowym preparacie i szansach, jakie daje, piszemy na bazie komentarzy ekspertów na rmf24.pl. Polecamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Nie tylko sportowy świat jest szokowany tą informacją o zarzutach, jakie usłyszał minionej nocy w prokuraturze wciąż urzędujący prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, czyli Radosław P. Zarzut płatnej protekcji i zaspokajania grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. W sumie to wszystko oczywiście jest związane z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. W sumie może być tak, że prezesowi PKOL grozi nawet do 8 lat więzienia. Razem z nami Robert Korzeniowski, multimetalista olimpijski, czterokrotny mistrz olimpijski. Dzień dobry, Robercie.
2: Dzień dobry, Piotrze, witam wszystkich słuchaczy.
1: Co w tej chwili może zrobić PKOL w tej sytuacji? Czy może zawiesić prezesostwo Radosława P? Czy Radosław P poda się do dymisji? Czy jest jakakolwiek droga prawna, która spowoduje, że Radosław P nie będzie kierował Polskim Komitetem Olimpijskim?
2: Tak, dziękuję za tę serię pytań. Ja myślę, że na jedno jestem w stanie odpowiedzieć natychmiast, czyli Radosław Piesiewicz nie poda się do dymisji, bo miał już wiele momentów takich, w których mógł to zrobić i mógł to zrobić opierając się na jakichś resztkach przyzwoitości, bo nie powiem o honorze. Jeżeli chodzi zaś o Komitet Olimpijski i działania podejmowane w Komitecie Olimpijskim, to zdecydowanie te działania powinien podejmować i będzie podejmował zarząd. Zresztą to zarząd i prezes zostali wezwani przez walne zgromadzenie, które miało miejsce 15 czerwca, do wypełnienia wniosku o zwołanie innego walnego zgromadzenia odwoławczego Radosława Piesiewicza. Dzisiaj mamy sytuację o tyle zagmatwaną, że jeszcze nie wiemy, czy Radosław Piesiewicz będzie aresztowany tymczasowo, czy też wróci do domu i będzie śledztwo prowadzone z Radosławem Piesiewiczem na wolności, ale nawet gdy był w areszcie, to on formalnie dalej jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, chociaż w tym czasie mogą zostać podjęte procedury zarządowe. Właściwie wszystko w rękach kolegów moich, którzy są członkami zarządu. Oni są prezesami związków sportowych, oni są delegatami stowarzyszeń, które też ich delegowały do tego zarządu, czy też wybrani z wolnej stopy. To jest grono około 60 osób i według zapisów artykułu 21, jest taki artykuł w statucie, zarząd może skrócić mandat prezesa.

0: jeżeli powoła się na fakt, że nie jest on zdolny do sprawowania funkcji. Jeżeli i wtedy wybrać spośród siebie jednego z wiceprezesów, który będzie dokończał mandat w ramach mandatu Pekolowskiego, a ten wygasa w kwietniu 27 roku.
1: Robercie, wejdę w słowo.
0: Determinacji do gadania się, tak.
1: Robert, wejdę w słowo, czy w tej chwili masz jakiekolwiek informacje, żeby zbierało się jakieś pilne, w pilnym trybie, zbierał się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego, żeby zastanowić się, co dalej zrobić w tej sytuacji, no bo straty wizerunkowe dla PKOL-u, dla ruchu olimpijskiego w Polsce są potężne.
0: Straty wizerunkowe są nie do oszacowania nawet dzisiaj i tak, trwa dyskusja wśród członków zarządu, ale też trwa oczekiwanie, które pewnie potrwa 24 godziny, bo 48 godzin jest na zatrzymanie i potencjalnie postawienie zarzutu, złożenie wyjaśnień. Natomiast jeżeli to zatrzymanie będzie się przedłużać w formie aresztu, to na pewno do takiego działania dojdzie natychmiast, do takiego zebrania. Tak czy inaczej, ale to już jest moje zdanie, nie jestem członkiem zarządu. Uważam, że zarząd powinien się zebrać, koniecznie powinien się zebrać, niezależnie od tego, czy rozłapie się Wisz, pozostanie w areszcie, czy nie. Dlatego, że utrzymywanie sytuacji, w której wszystkie fakty świadczą o tym, że Radosław Piesiewicz nadużył zaufania i polskiego społeczeństwa, i w szczególności rodziny olimpijskiej, towarzystwa, którego i wybrało, i wspierało, to go dyskwalifikuje zupełnie dla sprawowania jakiejkolwiek dalej funkcji i każda minuta pozostawania jego na tym stanowisku będzie działaniem na szkodę PKOL, a poza tym też może wpływać na dobro prowadzonych spraw. To jest oczywiste, ale to już niech to ocenia prokuratura. Myśmy zapomnieli o tym, że mogą być stawiane kolejne zarzuty przecież Radosławowi Piesiewiczowi. Prowadzone jest w Gdańsku też śledztwo związane z nadużyciami VAT-owskimi finansowymi w Polskim Związku Koszykówki. To znaczy nie w polskim, tylko w trakcie pracy w Polskim Związku Koszykówki, bo Radosław Piesiewicz występował w trzech osobach, czyli był prezesem związku, prezesem Ligi Zawodowej i jeszcze sam pośredniczył w transakcjach sponsoringowych pomiędzy tymi podmiotami, to będzie wracać. Także dzisiaj myślenie o tym, że on byłby w stanie jakkolwiek sprawować funkcję, nawet broniąc się z wolnej stopy, to jest myślenie wysoce szkodliwe dla całego ruchu olimpijskiego i koniec.
1: A czy twoim zdaniem sytuacja jest na tyle poważna, że może do tej sprawy odnieść się również MKOL? Bardzo dziękuję za twój komentarz, bardzo dziękuję za spotkanie. Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski, dziękuję. Razem z nami w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy.
0: Dziękuję.
2: Radio RMF24. Jeszcze więcej.

0: dobry kochani, tutaj Doda i Doda Phone. Każdą niedzielę stycznia spędzaliśmy razem. Teraz odpalamy luty z super tematem: jak mówić nie.
1: Doda odpala Doda Phone. Tylko w RMF FM.
0: Zastanawiałam się, kiedy nauczyłam się odmawiać, czy może po prostu z tym się urodziłam, czy może ktoś inny mnie tego nauczył. Wydaje mi się, że wyciągnęłam to z domu. Zarówno mama, jak i tata do siebie byli bardzo asertywni i to nie zmieniało w żaden sposób szacunku do siebie nawzajem, do tego, że ja jako dziecko widziałam, że się bardzo kochają i bardzo wspierają, ale potrafili mówić o swoich potrzebach w bardzo asertywny sposób i dzięki temu właśnie to zrozumienie rosło w siłę. Nie zakopywali gdzieś tego pod dywan, jeden mógł wysłuchać drugiego i przede wszystkim zobaczyć perspektywę drugiej osoby, bo przecież kiedy boimy się mówić swoje nie, tak naprawdę boimy się mówić o swoich potrzebach. Ta druga osoba nie jest w stanie nas się nauczyć, nie jest w stanie się domyśleć i chcąc, nie chcąc, sami sobie podcinamy gałąź, na której siedzimy. Dlatego też nauczyłam się od swoich rodziców, że fajny związek, bo już są ze sobą ponad 40 lat razem, polega na tym, żeby umieć sobie mówić nie. Jako dziecko tak naprawdę też nauczyłam się bardzo fajnej rzeczy od swoich nauczycieli. Chodziłam do prywatnej szkoły podstawowej, gdzie bardzo ważne było wśród uczniów, żeby pobudzać w nich indywidualizm, żeby pobudzać w nich kreatywność, żeby pobudzać w nich odwagę do bycia sobą. Nasze lekcje nie polegały na tym, żebyśmy mówili to, co żeśmy się nauczyli na pamięć z podręcznika, czyli chcąc nie chcąc cytowali po prostu czyjeś słowa bezmyślnie, ale pobudzali nas do myślenia własnego. Pobudzali nas do tego, żebyśmy sami kreowali swoje zdania, co my myślimy na jakieś dane tematy, żebyśmy kwestionowali różne rzeczy, bo pamiętajcie, że kwestionowanie to jest bardzo krótka droga do właśnie myślenia, logicznego myślenia i rozwoju, co za tym idzie. Dosyć ważna rzecz w tym mówieniu nie w szkole jest też istotna, dlatego dziwi się, że nauczyciele w szkołach państwowych tak to nie w kwestionowaniu różnych profesorów ich mierzi. Wręcz przeciwnie, powinno w nich wzbudzać szacunek do ucznia. Ciekawe, co myślisz na ten temat, powiedz, co uważasz. Zwłaszcza, że wiele największych geniuszy właśnie najczęściej mówiło nie i w ten sposób miało odwagę dokonać swoich rewolucji, znaleźć swój sposób, iść krok dalej, innym otworzyć oczy. No i kolejna rzecz to jest to, że moi rodzice w wychowywaniu mnie, nie tylko siebie nawzajem, pozwolili mi mówić sobie nie. U mnie rodzice nie do końca mieli ostatnie słowo i dlatego mieli to ostatnie słowo, paradoksalnie. To jest niesamowite. Przede wszystkim dlatego, że mieli mnie bardzo, bardzo późno. Może byli bardziej doświadczeni, na pewno bardziej mądrzy i przede wszystkim cwańsi. I przechytrzyli mnie, cholera jasna. Przez to, że ja traktowałam ich jako przyjaciół, a nie srogich nauczycieli życia, gdzie bałabym się jakkolwiek im przeciwstawić, to mogłam mówić, co myślę i mogłam się nie zgadzać z ich opiniami. I to właśnie oni nauczyli mnie tego, że konwersacja, dialog, kwestionowanie to jest droga do kompromisu. Wielokrotnie nie zgadzałam się z różnymi ich opiniami, z różnymi ich decyzjami i to właśnie oni nauczyli mnie walczyć o siebie. To była pierwsza moja walka właśnie na tym polu rodzinnym. Walka w cudzysłowie oczywiście, bo musiałam ich przekonywać, dawać swoje argumenty, wysilić się jako to małe dziecko, kilkuletnie, później kilkunastoletni człowiek. Nie buntem, nie pyskowaniem, tylko merytoryczne argumenty. Coś, co ich zaskoczy, coś, co może czasem ich rozśmieszy, ale logiczne przedstawienie sytuacji. Wtedy widziałam w moich rodziców, w moich oczach podziw na zasadzie: wow, ten człowiek ma rację. I wtedy tę rację mi przyznawali. Ja po prostu tam glory, Ave Doda, w duchu wielka satysfakcja, ale tak dochodziłam do wielkich rzeczy. Tak dochodziłam do nocowania u koleżanek za zgodą rodziców.
1: Doda rządzi, Doda radzi. Doda nigdy was nie zdradzi. Doda Fon w RMF FM.
0: Dzisiaj radzę wam, jak skutecznie mówić nie. Lecimy z grubej rury. Adam, lat 28. Prezes jednej firmy, żona, dzieci, zaproponował mi FWB. Co to jest? Nie wiem, co to jest, słuchajcie. A, okej, dobra, rozumiem. Czyli Adamowi, lat 28, prezes jednej firmy, który miał żonę i dzieci, coś zaproponował. Chyba jakaś seksualna sytuacja. Ale dał radę powiedzieć nie. Halo?
2: Cześć.
0: Cześć, Adam. Mówi Doda. Witam cię na antenie Radia RMF FM.
2: Dzień dobry.
0: Słuchaj, bo ja tu próbuję przejść przez te kalambury. I co to jest te FWB?
2: Wiesz co, friends with benefit.
0: Friends with benefit. Czyli chodzi o to, że niby się kolegujecie, ale w międzyczasie się... Tak?
2: Si.
0: A, kumam. No dobra, no i co? No i prezes jednej firmy, który miał żonę i dzieci, ale musiałeś go tam, rozumiesz? Uwierz!
2: Masakra to była. To było tak patowa sytuacja. Co się wtedy wydarzyło? No, wyobraź sobie spotkanie, siedzisz w sali konferencyjnej i nagle, wiesz, rozmawiasz o biznesie i nagle zamyka laptopa i propozycja, nie?
0: Ale jak on to w ogóle ujął w słowy? Pierwszy raz się wtedy widzieliście na oczy?
2: To nie, my długo współpracowaliśmy już.
0: I nigdy nie było takiej sytuacji?
2: Nie, w sensie, wiesz, dosyłem gdzieś tam ten wzrok, ale jakoś nigdy tego tak nie odbierałem. No nie, żonę i dzieci, kurde, no.
0: No znamy sytuację, gdzie ktoś ma żonę i dzieci, a mimo to, wiesz, no, lubi się pobawić w western. A iha!
2: Słuchajcie, ja pamiętam, pamiętam wtedy, ja byłem w takim szoku, totalnie mnie zamroczyło, jakby pierwsze co, no moja wewnętrzna cud zrepostowała to oczywiście i od razu tak hasło do hasła, czy żona wie i czy chce się pobawić w trójkąt, nie? No jego odpowiedź, no gdzieś się nie dowie, nie musi. A ja to zapytałem laptopa, powiedziałem, że jest skończonym dupkiem i nie wchodzę w relacje z zajętymi facetami. Wtedy byłem... swoją drogą Elon, faktycznie, no. By the way, znowu jestem, więc come on, bitch.
0: No wiesz, czasami tak jest, ale nieważne, niedługo walentynki, to może ktoś tam się nawinie, byleby nie prezes z żoną i z dziećmi, bo jednak to mały tłum, przepraszam, i tłok.
2: Dokładnie, a na tyle osób nie mam zamiaru pracować. Ty w ogóle wycofałeś z oferty biznesowej, już na mnie od razu po spotkaniu ze wszystkich social mediów. Piotrko, tak swoją drogą pozdrawiam cię i twoją rodzinę. Gorąco wierzę, że ta sytuacja ci czegoś nauczyła.
0: Rewelacja. Powiem ci szczerze, że jestem zszokowana, że nadal no, dochodzi do takich sytuacji, że padają takie propozycje i jak ktoś odmawia, to są w stanie wiesz, zablokować kogoś też biznesowo, no.
2: Ale oczywiście, że tak dodaję, ja teraz jestem na etapie, gdzie jestem sam i gdzieś tam czasem wejdę na jakąś randkę, na jakieś spotkanie, na jakąś kawę i najgorsze jest to, ile sytuacji jest, kiedy nagle w trakcie spotkania dowiadujesz się, wiesz co, no bo ja jestem w związku, albo wiesz co, bo ja generalnie mam kogoś, nie? Albo się z kimś spotykam. Ja jestem też, wiesz, uczę asertywności, więc nie mam z tym problemu, żeby gdzieś tam odpowiedzieć asertywnie, ale to jest przerażające, to jak ten świat po prostu świetna, po prostu na scenie. No w sensie każdy niech sobie żyje jak chce. Ja jednak tak, boli mnie to, że w trakcie na przykład spotkania się o tym dowiadujesz, albo po fakcie.
0: A myślisz, że nagłaśnianie takich rzeczy właśnie w takiej firmie spowodowałoby, żeby tacy ludzie, bo teraz się odnoszę do tego, że no jednak straciłeś coś biznesowo.
2: Tak,
0: i
2: tak.
0: To by spowodowało, że na przykład tacy ludzie by się bali później czegoś takiego robić, bo wiesz, ja jestem fanką takich, no może niesłusznie do końca, niekoniecznie eleganckich zachowań, bo ludzie myślą, że elegancko to znaczy po cichu, zakopać pod dywan, zniknąć, nic nie mówić, no ale ci ludzie wtedy rosną w siłę i dalej sobie pozwalają na wszystko.
2: I niestety potem też środowisko biznesowe traci, bo w momencie, kiedy mogą firmy nawiązać naprawdę te relacje biznesowe, przez takie sytuacje tracimy te szanse i ten potencjał biznesowy, który często jest bardzo wysoki, nie? Jednak znam bardzo dużo moich znajomych, moich bliskich kolegów, koleżanki, którzy często mają, wiesz, też takie sytuacje. Moja koleżanka kiedyś mi opowiadała, że stała i wylała po prostu lampkę wina na niego, nie?
0: Ja uważam szczerze, że właśnie powinniśmy raz na zawsze zdjąć taki strach i poczucie wstydu i właśnie osoby, które słyszą taką propozycję, a potem kiedy powiedzą nie, wiesz, padają na nich konsekwencje nieadekwatne do tego, no bo to są zupełnie dwie niezależne rzeczy, powinni przede wszystkim, ja uważam, że ja bym tak zrobiła, od razu napisała pismo do tej firmy, napisałabym oficjalnego maila i wysłałabym no wszystkich absolutnie tam pracowników, że taka propozycja padła i że mam nadzieję, że twoja odmowa nie będzie rzutowała na sprawy zawodowe i jakby decyzja tego szefa i jego personalne wycieczki nie będą niszczyć interesu firmy i przede wszystkim do osoby, która jest jeszcze nad nim.
2: Tak, no wiesz, to z perspektywy czasu pewnie bym tak zrobił, to było kilka ładnych lat temu. Pewnie z perspektywy czasu teraz bym raczej tak zrobił, gdzieś tam ta pewność biznesowa jest bardziej osadzona. To, co też chciałbym powiedzieć słuchaczom i radia, żeby w przyszłości, jak będą się spotykali z czymś takim, bo niestety środowisko biznesowe jest równie obrzydliwe, że naprawdę nie warto, nie warto bać się odmówić, nie? Bo często też mogą mieć myśli, że dobra, pójdę w to, bo nie chcę czegoś stracić. No nie, macie prawo powiedzieć nie i macie tak samo prawo w bardzo ładny i elegancki sposób podziękować za taką propozycję, ewentualnie poprosić o zmianę opiekuna biznesowego.
0: Więc, oczywiście, że tak, tym bardziej, że czy talent, czy wasze predyspozycje, czy w ogóle umiejętności zawodowe w ogóle nie powinny iść w parze z usługami seksualnymi. To jest w ogóle uwłaczające. I to się nie, to jest też błędne koło, bo w pewnym momencie coraz więcej ta osoba będzie chciała coraz więcej, będzie uzależniać, będzie szantaż emocjonalny. Na samym początku trzeba natychmiast to przerwać.
2: Tak. I naprawdę warto reagować, mówić nie i nie bać się powiedzieć nie. Asertywność jest, ja zawsze powtarzam, że asertywność to jest przede wszystkim, to jest taka sztuka i umiejętność, to jest taki as w rękawie. No ale też nie zawsze każdemu się to podoba, więc trzeba mieć też pewność siebie i odwagę. I też nie bać się powiedzieć nie, bo to jest tak samo jak i u ciebie w środowisku, w tym środowisku całego obszaru artystycznego. Tam też jest równie dużo takich propozycji. Ja gdzieś tam miałem styczność pośrednio, ale gdzieś tam byłem bliżej tego środowiska i powiem ci, że jestem przerażony, to jest jak to się tam odbywa, nie? Więc to chyba niezależnie od środowiska, Doda.
0: No właśnie, jeszcze dodatkowo można też dodać, że jeżeli nie mówicie tego nie dla siebie, to przede wszystkim też powiedzcie dla innych, żeby chociażby pomóc tym mniej odważnym w przyszłości, bo ta osoba z pewnością nie powiedziała tego incydentalnie. To jest taka nagminna moim zdaniem sytuacja, bo to jest zbyt duży tupet i odwaga w zadawaniu pytań zaraz po zamknięciu laptopa, więc wydaje się to być rutynowa propozycja seksualna, więc dramat. No Piotr, tak? Ma na imię ten prezes. Naprawdę współczuję żonie i dzieciom.
2: Tak, ja też. No nie widzę nic na social mediach, pousuwał mnie od kilka lat temu, więc generalnie nic nie widzę, ale naprawdę gorąco wierzę, że się doigrał z perspektywy lat, że się czegoś nauczył, bo to jest najważniejsze, żeby się czegoś nauczył i mam nadzieję, że ta sytuacja, którą, ta propozycja, którą mi złożył, nigdy więcej jej nikomu nie złożył, bo była obrzydliwa. Swoją drogą nie był pierwszej urody.
0: No
2: więc,
0: tak.
2: Więc nawet nie byłoby czego żałować, gdyby był alone. Więc,
0: no tak, no wiesz, no musiał się posiłkować wykorzystywaniem swojej pozycji, skoro nie był tej pierwszej urody.
2: Słuchaj, Doda, to jest standard po prostu. Ja mam wrażenie, że naprawdę faceci, którzy mają braki w pewnych obszarach estetycznych, muszą sobie to rekompensować swoimi pozycjami. Bardzo, nie wiem, czy też masz takie doświadczenie, że oni zawsze bardzo podkreślają swoją pozycję.
0: Bardzo ci serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja Była niesamowita. Fajnie, że zaczęliśmy od takiego ważnego telefonu, mocnej rozmowy. Pozdrawiam cię serdecznie. Chcesz kogoś pozdrowić? Poza Piotrem oczywiście, może jego dzieci?
2: Poza Piotrem, Doda, tobie życzę mnóstwa sukcesów i ogromnie gratuluję płyty, ale też całej trasy Aquaria. Byłem tyle razy.
0: Bardzo dziękuję.
2: Kochałem się, była wspaniała, wszystko było idealnie. Cieszę się, że miałem przyjemność doświadczyć tego doświadczenia.
0: Dziękuję bardzo, a ja się cieszę, że byłeś razem ze mną podczas tego rejsu Aquarii.
2: Chodziłaś tylko z tej muszli, w ogóle było pięknie. To, co robisz na scenie, jest niesamowite, fundujesz pełen wachlarz emocji, więc za to ci bardzo dziękuję. Swoją drogą pozdrawiam całe Radio RMF FM oraz moich bliskich, którzy są dla mnie zawsze najważniejsi. Ciskam
0: My też ci pozdrawiamy. Pa!
2: Pa, pa.
0: Adam poruszył bardzo ważną kwestię, czyli molestowanie w showbiznesie. Był taki ruch mitu dziewcząt, które w końcu postanowiły opowiedzieć o swoich historiach. Dużo dziennikarzy wówczas pisało do mnie, no bo było to modne, żeby usłyszeć różne opowieści od każdych sławnych twarzy. No i ja, choćbym się nie wiem jak zmuszała, nie wiem, wyszła w jakiś wehikuł czasu, odkopywała w tej pamięci, przestawiała te klepki, zastanawiała się, nie mogłam sobie przypomnieć nawet jednej historii, która nawet by podchodziła pod taką sytuację. Ja chyba mam faktycznie ten bitch face wypisany i ta asertywność, ja się mogę spóźnić, ale asertywność zawsze jest na czas, ona wchodzi w ogóle przede mną razem z moim biustem, z nim się tak co prawda nie urodziłem jak z asertywnością, aczkolwiek no tu jest pełen synchron akurat w tej kwestii. Jeżeli chodzi o punktualność, więc nigdy w życiu nie dostałam takiej propozycji. Ja mam wrażenie, że mnie się raczej wszyscy bali, ale w sumie nawet dobrze. Teraz po czasie zupełnie tego nie żałuję. Wolę uchodzić za wariatkę, za totalnie nieprzewidywalną osobę, która jest w stanie zdemaskować każdego i wykrzyczeć to na środku ulicy, bo przynajmniej mogłam no, nie doświadczać jakichś traum i sytuacji takich jak ta.
1: Vodafone, tylko w RMF FM.
0: No dobrze, no to teraz dzwonimy do Kamili, również 28 lat. Razem z przyjaciółką, którą znamy się od dziecka, poznałyśmy jedną dziewczynę, szybko weszła w nasz team, okazało się, że ciągle próbowała skłócić nas z przyjaciółką, obgadywała jedną drugą, no tak bywa. Zrobiłyśmy spotkanie face to face i powiedziałyśmy krótko nie.
3: Halo?
0: Cześć Kamila, tutaj Doda z Dodafone. Witam cię bardzo serdecznie.
3: Cześć.
0: Na antenie radia RMF.
3: Cześć!
0: Cześć! Jak tam?
3: Jezu, nawet nie wiesz, jak ja oczekiwam na telefon od ciebie.
0: Słuchaj Kamila, no bo dzisiaj gadamy o asertywności, no i opowiadaj, jak żeście zrobiły to spotkanie face to face.
3: No, ja do niej zadzwoniłam, żeby wpadła sobie do nas, tak na babski wieczór. Jestem taka skryta bad bitch, wiesz o co chodzi, nie? Mm-hmm. Więc taki typowy zjadakalny baran, lubię się mścić. No i przyszła, wszystko pięknie, ładnie, tak sobie zaczęłyśmy rozmawiać, aż to nagle powiedziała mi ofen, że może teraz prosto w oczy powiesz nam to, co tak naprawdę o nas myślisz? I wiesz, i ona taki ząk nagle zrobiła, nie wiedziała w ogóle, co ma powiedzieć. Ale ja jestem tego zdania, że przyjaciele powinni dawać ci wiatr w skrzydła, żebyś mogła lecieć wyżej, a nie je podpalać potajemnie, żeby je podpalić i całkowicie, żebyś spadła, dlatego no...
0: No a jak się w ogóle dowiedziałyście, że ona próbowała was skłócić i obgadywała?
3: No myśmy, wiesz, ja się serwerem przyjaźni już ponad 10 lat, więc my jesteśmy takie, że my sobie wszystko rozmawiamy i jak ona tylko zaczęła nagadywać na mnie, a potem na Lwera, no to myśmy sobie to wszystko mówiły, nie?
0: Aha, czyli ona była jeszcze tak głupia, że ona nagadywała między wami o was, nie że komuś innemu.
3: Tak, ale żebyś ty słyszała, jakie one rzeczy ona zgadała, to jest aż naprawdę takie, wiesz, zmyślone rzeczy. Elwirze powiedziała, że ja jestem taka, że ja bym zostawiła męża i dzieci i odeszłam z byle jakim fagasem. Być na pewno nie z byle jakim, to po pierwsze.
0: No właśnie. Ale nie, to jakaś mitomanka, to może to jest jakaś choroba, wiesz.
3: Tak, ona sobie uwielbiała życie podkolorowywać, wiesz o co chodzi.
0: No nie, wiem, ja znam ten typ. A twoja przyjaciółka, jaki jest znak zodiaku?
3: Słucham?
0: Ta twoja przyjaciółka, z którą znasz się 10 lat, to jaki jest znak zodiaku?
3: Ryby.
0: O Boże. I jak ona przeżyła tą rozmowę?
3: Ona całkiem w porządku, ale to dlatego, że mówię, ona ma mnie. Ja jestem bardzo silną osobą, o bardzo silnej psychice i ja nie dałam jej potupaść, wiesz o co chodzi.
0: No ja wiem, ale ta zła czy ta twoja dobra ryby?
3: Aha, to dobra to jest ryby. Zła
0: a ta,
3: to jest
0: ta zła?
3: Rak.
0: A rak, okej. Okay. No, no to czyli no, patrzę na ten układ astrologiczny, to chcąc nie chcąc przeprowadziłaś tą rozmowę właściwie w pojedynkę, co?
3: Tak!
0: Sama wstawiałaś zarzuty i sama sobie odpowiadałaś.
3: No ale wiesz, że tak to naprawdę wyglądało, bo ja, no, jak to taki typowy detakalny baran, ja uwielbiam być w centrum uwagi, ja uwielbiam...
0: Nie, no ale to ona ci już nie musiała odpowiadać, bo ty już dokładnie wiedziałaś, co będzie i właściwie tak. Tylko by się pogrążała, a pewnie jak to rak tylko się wycofała do swojej skorupy, zupy, no a ryby, no to wiadomo, zbyt wrażliwe, żeby podejmować jakieś takie dyskursy, które prowadzą do demaskowania, a barany to kochają.
3: Tak, kochamy, to kochamy, uwielbiamy.
0: I know, girl, same. Też to uwielbiam. No ale nic, najważniejsze, że nie udało jej się was skłócić, bo cenne przyjaźnie są i warto o nie walczyć i raz na jakiś czas zawsze pojawi się jakiś, wiesz, jakieś kukułcze jajo.
3: Tak, ale to trzeba zbijać od razu w zarodku i normalnie...
0: Robić kogiel-mogiel.
3: Stryknąć, żeby pouciekała jak najdalej.
0: No wiem, także gratuluję ci. Czasami baran musi wziąć sprawy w swoje ręce. Ja wiem, mam matkę barana, nie wiem, co bym z niej zrobiła. Przyrzekam, że gdyby była 20 lat młodsza, to bym zrobiła z niej swoją menadżerkę, no ale na szczęście ma 74 lata i uwielbia oglądać Zranione ptaki i inne seriale na jedynce, więc nie ma czasu. No dobra, kochana, to co? Pozdrawiam ciebie i twoją rybkę.
3: Ja bardzo pozdrawiam i kochana, ja bym chciała tylko powiedzieć, że masz pozdrowienia ode mnie i od całego oficjala i bardzo, bardzo dziękujemy za cały akwariatur.
0: O, dzięk!
3: Jeszcze jedno, bo już wiem, że nigdy nie będę miała w życiu okazji, a to jest moje marzenie z dzieciństwa. Dodoś, chciałabym ci życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się twoich urodzin i spełnienia najskrytszych marzeń, naprawdę.
0: Dziękuję bardzo, kochana. Dziękuję. No, ty też będziesz miała jakąś urodziny, co? Marzec, kwiecień, nie?
3: 1 kwietnia jestem takim prymaprylisowym żartem.
0: No to ekstra. Uwielbiam takie, takie fajne daty. Ja właśnie jestem Światowy Dzień Singla. Nie za wesoło. No dobrze, kochana. Dziękuję ci za życzenia. Pozdrawiam w takim razie cały oficjal i ten. I całuję was bardzo serdecznie, no i ciebie najbardziej.
3: Dziękuję ci, papa, kocham, pa.
0: Pa.
1: Problemy miłosne i nie tylko. Dodafon w RMF FM śpieszy z pomocą.
0: Jakim cudem, kiedy podchodzą do mnie fani na ulicy, ja potrafię odmówić im wspólnego zdjęcia czy po prostu rozmowy. No nie, no a co, ja jestem Ewa Drzyzga i rozmowy w toku. Ludzie, kochani, ja powiem tak, wszyscy moi prawdziwi fani nie podchodzą do mnie na ulicy i oni o tym wiedzą po prostu i tak się, tak właściwie odróżniam prawdziwego fana od, nie wiem, początkującego czy takiego, który nie szanuje mojego prywatnego czasu i myśli tylko o jakimś wspólnym zdjęciu. Większość tych takich prawdziwych fanów, którzy wiedzą, że chcę odpocząć, że chcę mieć balans między sprawami zawodowymi a swoim prywatnym czasem, dają mi tę przestrzeń. Ja bardzo lubię takie oczywiście znaki sympatii, kiedy ktoś mi pomacha z samochodu, kiedy ktoś pomacha mi na ulicy, prześle całusa. No nie wiem, no po prostu tak, wiecie, nie angażując zbytnio mnie i przede wszystkim nie jest to jakieś takie przytłaczające i osaczające, bo znam sytuacje, kiedy ludzie naprawdę zaglądają mi do koszyka na zakupy, dyszą mi w kark w kolejce, w aptece, atakują mnie o telefon czy zrobienie zdjęcia u lekarza w kolejce. No naprawdę, no to są sytuacje, kiedy już jest przegięcie pały i chyba tam się nauczyłam tej asertywności w takich właśnie niezręcznych, intymnych sytuacjach, które po prostu były niesmaczne. I sobie powiedziałam, kurczę, no bez przesady. To jest mój czas dla mnie. Nie jestem 24H Dodą. Wschodzę ze sceny i muszę mieć czas dla siebie, dla swojego zdrowia psychicznego muszę odsapnąć, a jeżeli moi fani naprawdę mnie kochają i to uszanują, to i już.
1: Doda rządzi, Doda radzi, Doda nigdy was nie zdradzi. Dodafon w RMF FM.

0: No i to już prawie godzina piąta, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. IMGW ostrzega przed burzami w znacznej części kraju. Alert RCB dla trzech województw. Wizyta szefa CIA w Moskwie miała dotyczyć konfliktu w Ukrainie. Donoszą o tym amerykańskie media. Trwa ostatni weekend tegorocznych wakacji. Na koniec tych faktów oddamy głos najmłodszym, którzy powiedzą, jak je spędzili. IMGW ostrzega przed burzami i intensywnym deszczem. Alerty pierwszego i drugiego stopnia obowiązują w 12 województwach. Najgroźniejsza sytuacja prognozowana jest w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i części Lubuskiego. Możliwe są opady do 50 mm, porywy wiatru do 75 km na godzinę i grad. RCB ostrzega przed podtopieniami w części trzech województw. Służby pozostają w gotowości, a alerty obowiązują głównie do dzisiejszego rana. Front burzowy jest aktualnie nad Krakowem. Szef CIA poleciał do Moskwy, by przedstawić ponurą ocenę stanu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, a także by wezwać Rosję do zawarcia układu kończącego wojnę. Takie informacje przekazał dziennik New York Times, powołując się na wypowiedzi urzędników USA. O szczegółach korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.
1: Zdaniem gazety John Radcliffe przekazał ocenę wojny podczas spotkania z szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandrem Bortnikowem. Nie było tam ostrzeżeń, gruźb, a jedynie fakty na temat rosyjskiej inwazji. New York Times donosi, że analitycy CIA od dawna wątpili, czy doradcy Władimira Putina przedstawiali rosyjskiemu przywódcy prawdziwy obraz wojny i jej skutków. Dziennik twierdzi, że ta wizyta miała zachęcić stronę rosyjską do wznowienia negocjacji dotyczących zakończenia wojny. Doniesienia gazety stoją jednak w sprzeczności z wcześniejszymi informacjami Wall Street Journal i Politico, według których wizyta Radcliffe'a służyła przekazaniu władzom Rosji ostrzeżenia przed próbą ataków na państwa bałtyckie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Tymczasem Finlandia wzmacnia ochronę granicy. Helsinki poprosiły Szwecję o militarne wsparcie na morzu i w powietrzu. Szwedzkie myśliwce Gripen będą mogły patrolować południowo-wschodnią Finlandię i Zatokę Fińską, a korwety Visby działać na Bałtyku. Minister obrony Antti Häkkinen mówi o dużej aktywności rosyjskiego wywiadu i potrzebie szczególnej ostrożności jesienią. Szwedzkie wsparcie ma obowiązywać co najmniej do końca roku. Helsinki podkreślają, że chodzi m.in. o reagowanie na drony, które mogą przedostawać się z Rosji.
2: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Ponad 1000 miejscowości weźmie dziś udział w krajowym treningu reagowania. To rządowa akcja, podczas której mieszkańcy mogą bezpłatnie dowiedzieć się, gdzie znajdują się najbliższe schronienia i jak postępować w sytuacjach kryzysowych.
3: Przede wszystkim, jak spakować plecak ewakuacyjny.
4: Będzie ktoś, kto poda instrukcje?
3: Oczywiście. Przedstawiciele Straży Pożarnej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Również jak rozpoznać sygnały alarmowe.
5: Czyli jest to ciągły, można powiedzieć, taki modulowany dźwięk, powinien trwać co najmniej 3 minuty.
4: I co może oznaczać?
5: Że na danym obszarze, gdzie słyszymy tą syrenę, ten sygnał, może występować zagrożenie.
4: Ten pierwszy modulowany sygnał ma wywołać naszą reakcję?
5: Tak.
3: W sytuacji, kiedy usłyszymy syreny alarmowe, szukajmy informacji oficjalnych na sprawdzonych stronach rządowych czy poprzez alert RCB.
0: Z Karoliną Gałecką z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Karolem Krociem z Państwowej Straży Pożarnej rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Krajowe treningi reagowania są zaplanowane w większości miast powiatowych. A teraz Kraków. Stolica Małopolski szykuje się do wyjątkowej rocznicy. Tereny zielone przy Tauron Arenie zamienią się w parkiet pod gołym niebem. Okazją są 35. urodziny krakowskich dzielnic.
6: Na terenie imprezy dużo atrakcji, strefa zabaw dziecięcych. Można przyjść z dzieckiem, oddać pod opiekę animatorowi, samemu się zrelaksować, posłuchać muzyki. Wszystkie dzielnice wystawią swoje namioty. Będą też atrakcje sportowe, treningi, które przygotował Zarząd Infrastruktury Sportowej oraz ciekawa strefa RMF FM.
0: Zapowiadał Marcin Andrukowicz z Krakowskiego Forum Kultury. Początek zabawy przy Tauron Arenie o 14:00. Cały program znajdziecie na rmf24.pl. To ostatni weekend tegorocznych wakacji. Czas na pierwsze podsumowania. No, jedno z nich poprosiliśmy najmłodszych.
7: W tym miesiącu albo w tamtym wyjechałem na Albanię na tydzień, albo na 2 tygodnie.
8: Czyli już się nawyjeżdżałeś, już więcej nie trzeba.
9: Ja chyba się nie będę wyjeżdżał.
10: Mój kolega do Włoch poleciał. No i my mu chcemy zrobić niespodziankę z kolegami, gdy wróci, że zrobić taki jakby bunkier pod ziemią.
0: Razem z naszym reporterem Dominikiem Smagą z Lublina trzymamy kciuki za powodzenie tych ambitnych planów. A jak wy planujecie spędzić ostatni weekend wakacji? Piszcie na adres fakty@rmf.fm.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
1: Tak zakręcam.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
6: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
5: Bez cukru i glukozy.
6: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
5: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
6: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
5: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
4: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
5: Dziękuję. Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
8: O, dobra, możemy, bo to się, kurczę, człowiek nie może skupić. Aha, ja miałem odpalać?
5: Mhm.

0: Tak sobie pomyślałam, że jeszcze trochę i będziemy mieć oficjalny fanklub tego dżingla, bo piszecie do nas, że go kochacie, że przenosi was w czasie, że uwielbiacie go słuchać, że myślicie o wakacjach.
1: Profil na Instagramie. Tak. Zobaczymy, ile followersów zbierze, no nie? Tak. Dżingiel RMF-u.
0: Ten dżingiel zostanie influencerką. Tak przewidujemy. Tak. Paulina Sawicka.
1: Paweł Jawor, cześć, ale to jest OK Boomer, więc żadnych tam influencerów na razie prosimy nie. Będzie Leoncio od Świnio między innymi i fryzury lat 90.
0: To OK Boomer w RMF FM i ostatnio rozgadaliśmy się o fryzurach robionych na cześć idoli. Ty miałeś taką na Cristiano Ronaldo, tak? Najprostsza?
1: Nie na tego Ronaldo.
0: Nie?
1: Ja powiedziałem ci, że na Ronaldo, a ty myślisz Cristiano Ronaldo.
0: Bo Cristiano miał ten żel na włosach,
1: tak.
0: A tamten Ronaldo miał łysą.
1: Tak, no bo to jeszcze, wiecie, była FIFA 98, tam się grało. Ronaldo.
0: Ja na przykład byłam na Rihanna, dopóki nie trafiłam na nie tą fryzjerkę, co trzeba i wyglądałam na Rihannę po przejściach.
1: Masz zdjęcie, nie?
0: Nie, mam, ale nie. Jak tam u was? Sprawdzamy to. W latach 90. zapuściłem włosy i utleniłem je biało na Wiedźmina. Darek tak zrobił.
1: Moi koledzy próbowali tak się utlenić. Mieli takie białe plamki i byli takimi biedronkami.
0: A myślę, że nie białe, tylko żółte, bo to tak bardzo często taki żółty kolor wychodzi.
1: Oni stosowali wodę utlenioną do tego.
0: Tak.
1: No to tak mocno wybielało rzeczywiście.
0: Ale jeszcze jedna taka wiadomość od Asi. Grzywka dwucentymetrowa, bo ją poprawiałam kilkukrotnie i potem już nie dało się nic zrobić.
1: Nie, no wiecie, mama ścinała od garnka, od patelni.
0: Gorzej było z moją siostrą, bo mój tata stwierdził, że on jej podetnie grzywkę, bo już wchodziła jej do oczu. I tak jej podcinał, ale krzywo i poprawiał, aż siostra miała taki kikutek mały. Niestety zrobiła mi wtedy zdjęcie.
1: Dlatego w latach 90. bardzo modna była fryzura noś czapkę. Czapkę z daszkiem. Bo nasi rodzice nas przycinali. OK, Boomer w RMF FM, rozmawiamy sobie o fryzurach. Cytowaliśmy już wasze wiadomości, co tam mieliście na głowie. Myśmy zrobili specjalne zestawienie fryzur z lat 90.
0: I przełomu 2000 też.
1: Tak.
0: I tak, zaczęłabym od fryzury Rachel z Przyjaciół. Bo ona miała takie podcięte włosy lekko. I to była fryzura na Rachel. Ona po prostu był szał na cały świat, jeżeli chodzi o tą fryzurę. A ona nie była zbyt twarzowa. To znaczy, Jennifer Aniston wyglądała w tym świetnie, ale chyba nikt poza nią.
1: Była też trwała na lwa.
0: Co?
1: Każda pani chciała mieć objętość, wiecie, jak taka dzika lwica.
0: Dzika lwica, no.
1: To wyglądało się, wiecie, jak Tina Turner.
0: Ale moja mama miała taką fryzurę przez krótki czas.
1: Mamuśka the best.
0: Co tam jest?
1: Mokry włos.
0: Ale to od żelu, tak?
1: To była taka masa plastyczna, nie włosy.
0: Ale
1: potem.
0: To była droga fryzura, bo trzeba było zużyć dużo żelu.
1: Kucyki i kolorowe gumki.
0: I warkoczyki na całej głowie. Były takie gumeczki kolorowe i robiło się warkoczyki na całej głowie, głównie na koloniach.
1: Nie daj Boże, taka dziewczyna jeszcze sobie tych waniliowych perfum użyła z lat 90.
0: A
1: pół klasy koleżanek mi tak pachniało. I pojechały na łąkę, jakie pszczoły zaczęły gonić.
0: Ale czekaj, nie podobał ci się ten zapach?
1: Nie.
0: Chyba żadnemu chłopakowi, co?
1: Absolutnie nie. A co do perfum, to jeszcze pamiętam ten zapach z windy, jak się wsiadało tak po godzinie 8, jak te wszystkie sąsiadki wyperfumowane zjechały na dół.
0: Ja nigdy... Pani Walewska.
1: Tak. Mojej mamie mówiłem, mamo, ty nigdy nie kupuj sobie perfum. Wsiądź do windy, wyjdziesz wypachniona na cały dzień.
0: Razem z wami cały czas OK Boomer RMF FM i podsyłacie nam cały czas tego TikToka, chłopak z gitarą i ja myślę, że to troszeczkę jak Shawn Mendes.
1: Okej.
0: Okay. Bo ładnie śpiewa i ładnie wygląda.
1: A spróbuj powiedzieć to na lata 90.
0: Czekaj, no. Shawn Mendes lat 90. A to nie będzie Enrique Iglesias? Ale w sumie...
1: Chyba nie? Tak, nie, no, mi się najbardziej kojarzy.
0: Ale nie, no jednak Shawn Mendes. Fajnie śpiewa, ale jeżeli chodzi o lata 90, to sprawił właśnie, że poczułam się, jakbym nadal siedziała w ławce szkolnej. Schowaj

0: To był Mateusz Ciawłowski, który wyśpiewał teksty nauczycieli. I czekaj, tam było schowaj ten telefon, dobrze pamiętam, tak, ale to tak. nie u nas.
1: Nie, schowaj ten kalkulator.
0: To prędzej, tak. Kalkulatory robione zdjęcia, stąd się to wzięło. Powiedz głośno, to wszyscy się pośmiejemy. Jak tego słucham, to naprawdę mam wrażenie, że wszyscy mieliśmy tą samą ekipę nauczycieli. Tych samych. To...
1: No a kto cię uczył matematyki? Mnie matematyk.
0: Matematyczka.
1: A to było ich dwóch. Na całą Polskę. Mnie polonistka na przykład uczyła.
0: Matematyki?
1: Nie, polskie. WF-u.
0: Nie zdziwiłabym.
1: Jawor, odmień piłka.
0: Dobra, to teraz szykujcie chusteczki, bo będzie bardzo wzruszająco.
1: Sprawdzimy, kto jest w naszej drużynie płaczków.
0: Ty jesteś?
1: Tak.
0: Tak? Ja to wiesz, o czym mówię, wiesz. I teraz się dowiecie już za chwilę, o czym my mówimy. Paulina Sawicka, Paweł Jawor, witajcie, cześć.
1: Okej, boomer, RMF.
0: Założę się, że też płakaliście. Na tym.
1: A ty mówisz o tym. A nie, to ja na czymś innym płakałem. Ale to zaraz.
0: Okej, boomer w RMF FM. A ostatnio właśnie, bo ostatnio Sobel wpadł z premierą piosenki i zeszło nam na Króla Lwa.
2: Wiele filmów, wiele sprawek, że płaczę, ale no...
0: Czy płakałeś na Królu Lwie może? Bo ja tak.
2: Nie, ja właśnie nie. Chociaż mój przyjaciel, tak, on kocha w ogóle Króla Lwa i mega wzrusza.
0: Nie ale płakałeś, ja jak on spadał, Mufasa?
2: Znaczy, w sumie to może, faktycznie.
1: Scena śmierci Mufasy, kiedy Simba próbuje go obudzić, to wiecie, taki jedno z najbardziej traumatycznych wspomnień z dzieciństwa.
0: Ale czekaj, to wyobraźmy to sobie. Próbuję tam tatę obudzić. O nie!
1: Ojej, zamówić prenumeratę chusteczek. Chusteczki na plan. Chusteczki na plan. Dobra, wystarczy, bo tu zaraz rozmoknie nam klawiatura.
0: Ale Boże, o nie.
1: Po latach wam zdradzę tajemnicę, to była tylko bajka. W sensie, to się nie wydarzyło.
0: O nie.
1: Okej, boomer w RMF FM, lata 90. To my ten czas, wiecie, dzieliliśmy pół na pół między oglądanie telewizji a podwórko i sprawdziłem, co było najchętniej oglądane w telewizji.
0: No.
1: Rekordy biły seriale z Ameryki Południowej. Niewolnica Izaura. Pierwsze emisje w latach 80., ale potem powtarzane w latach 90.
0: Ponoć ludzie nazywali dziewczynki Izaurami. Jeżeli słucha nas tu jakaś Izaura albo znacie jakąś Izaurę, tak, dajcie znać 3322. Kto z was ma imię po jakimś gwieździe kina.
1: Gdyby młodzi nas słuchali, to tłumaczę, to jest historia prześladowanej przez okrutnego plantatora Leoncio, niewolnicy imieniem Izaura. Ci aktorzy kiedyś przyjechali do Polski i wyczytałem taką historię, że na lotnisku witały ich tysiące osób, spędzili u nas tydzień, byli dowożeni do szkół, zakładów pracy. Do tego stopnia ludzie się wkręcili, że nie rozróżniali rzeczywistości od serialu. Na spotkaniach z aktorami przychodzili, wiecie, z takimi transparentami. Leoncio, ty wieprzu! No bo to był Chami Prostak, tak?
0: Właściwie najpopularniejszy serial w polskiej telewizji, z tego co czytałam.
1: Tak, ja chcę powiedzieć, że i tak te poziomy oglądalności są zaniżone, bo to i tak tylko liczą osoby, które nie oglądały tego przez dziurkę od klucza.
0: No właśnie, ale w latach 90. na czym się jeszcze pakało? Ty masz taką swoją topkę, mi powiedziałeś, tak, bo... to teraz wrażliwa odsłona Pawła Jawora.
1: Uwaga, moja topka. Będziecie płakać razem ze mną. Miejsce trzecie. Przegrana w Mario. Game over w Super Mario na Pegasusie po godzinach grania, kiedy już się dochodziło do tego ostatniego wielkiego potwora i cofało cię do tej wcześniejszej planszy. Beczałem, ryczałem, byłem wściekły, prawie rozwaliłem Pegasusa, ale nie zrobiłem tego, bo na drugiego mnie nie byłoby stać.
0: A teraz uwaga, miejsce drugie.
1: Tak, żeby nie było, że jestem całkiem bezduszny. Forrest Gump, 94 rok. Historia Forresta i jego miłości do Jen.
0: Miejsce pierwsze.
1: Finał Ligi Mistrzów 99 roku. Manchester United wygrywa z Bayernem Monachium, strzelając 2 gole w doliczonym czasie gry. Dla kibiców obu drużyn, wiecie, to były ogromne emocje, euforia, łzy, rozpacz.
0: Słuchajcie, on teraz ma łezkę wokół, ja nie wierzę.
1: Beckham dośrodkowuje rzut rożny i dokłada nogę. Ole Gunnar Solskjaer, gol! 93. minuta meczu. Nie wzruszacie to? Nic?
0: Nie.
1: A u ciebie jak to było? Titanic? Podarta karteczka z dalmatyńczykami.
0: Aha. Nie, no dla Titanica byłam za mała. Wtedy jeszcze. Mama nie pozwalała oglądać pewnie przez tą scenę w samochodzie. Król Lew to u mnie topka, zdecydowanie. Był płacz, był ogromny płacz. Ale głównie dlatego, że 4-letni brat chciał być Simbą i ugryzł mnie w ramię. Mam ślady do dzisiaj.
1: Gdyby Simba tak się zachował w tym filmie, Mufasa dalej by żył.
3: Okej, boomer w RMF FM.

0: reklama.
1: Przestronny balkon?
2: Jest.
1: Praktyczny układ?
2: Jest.
1: Dobra lokalizacja?
2: Też jest.
1: A cena?
2: W ofercie specjalnej Murapolu w sierpniu możemy otrzymać nawet 303 tysiące złotych rabatu na mieszkanie.
1: To doskonała okazja. Wreszcie zamieszkamy na swoim.
3: Sprawdź ofertę specjalną na murapol.pl i wybierz mieszkanie dla siebie spośród bogatej oferty ponad 3000 lokali w 14 miastach.
4: Głos i muzyka AI.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Mamo, chcę pić!
12: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
13: Pewnie plusz.
11: Tak! Plusz.
12: Już kupuję. To najlepszy wybór?
13: Na 100%.
14: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport. Te oryginalne.
13: Plusz.
14: O tak, to te z palatynozą. Idealną dla sportowców.
13: Na 100%.
14: Dziękuję.
13: Na zdrowie.
8: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
15: No to życzę szczęścia.
16: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
1: Jest godzina 6, zaczynamy Fakty RMF FM. Karol Płaczkiewicz.
17: Dzień dobry, zapraszam. Zamiast środka leczniczego podano środek do dezynfekcji. 12 dzieci trafiło do szpitala w Świnoujściu. Zakończyło się posiedzenie sądu w Katowicach w sprawie tymczasowego aresztu dla Radosława P. Polskie siatkarki w świetnym stylu zakończyły fazę grupową Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w Stambule pokonały 3-2 Turczynki. Sanepid, policja i prokuratura będą wyjaśniać przyczyny zatrucia grupy nastolatków w Świnoujściu. Wczoraj po południu 12 dzieci trafiło do szpitala. Do incydentu doszło prawdopodobnie podczas inhalacji. O szczegółach nasza reporterka Anna Pałamar.
18: Jeden z pracowników ośrodka rehabilitacyjnego w Świnoujściu miał przez pomyłkę podać grupie nastolatków w wieku od 12 do 15 lat środek do dezynfekcji zamiast preparatu do inhalacji. Wezwano pogotowie. Dzieci w stanie stabilnym, przytomne, trafiły do szpitali na obserwację. Służby pracowały na miejscu zdarzenia do późnego popołudnia. Policja zabezpieczyła materiał dowodowy, aby można było ustalić, dlaczego doszło do tego zdarzenia i jakie substancje zostały użyte. Sanepid zbada również, czy preparaty były prawidłowo przechowywane i opisane.
17: Zakończyło się posiedzenie sądu w Katowicach w sprawie tymczasowego aresztu dla Radosława P. Jak na razie nie ma jednak oficjalnej informacji, jaką decyzję ostatecznie zapadła. Sprawą zajmował się Sąd Rejonowy Katowice Wschód. To tam, jak informuje Marcin Buczek, trafił prokuratorski wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu. Przed jego przygotowaniem szef PKOL-u był przez 2 dni przesłuchiwany w prokuraturze.
19: Prezes PKOL trafił do budynku prokuratury tu w Katowicach w czwartek po południu. Pierwszego dnia przesłuchanie trwało kilka godzin. Ze względu na późną porę zostało ono przerwane i wznowiono je wczoraj, przed południem. Tym razem przesłuchanie trwało nieco krócej, choć również zajęło kilka godzin. Zarzuty dotyczą płatnej protekcji oraz odzyskania pieniędzy kosztem innych. Według informacji prokuratury podejrzany składał obszerne wyjaśnienia. Na każde z przesłuchań przywożono go w asyście funkcjonariuszy z kajdankami na rękach. Wprowadzano i wyprowadzano różnymi wejściami. Po wczorajszym przesłuchaniu prokurator złożył wniosek do sądu o tymczasowy areszt, uzasadniając go zagrożeniem wysoką karą oraz obawą matactwa.
17: coraz większe dochody, ale także coraz większe wydatki i deficyt. Tak mają wyglądać finanse państwa w przyszłym roku. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej. Szczegóły zna dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igor, czy państwową kasę czekają duże zmiany?
20: To budżet podobny do tegorocznego. Nie ma tu żadnej rewolucji. Wydatki na zbrojenia utrzymają się w granicach 200 miliardów złotych. Więcej otrzyma opieka zdrowotna. Dodatkowe ponad 26 miliardów złotych. Rząd nieco stracił optymizm we wskaźnikach makroekonomicznych i zrewidował wcześniejsze założenia. Wyższe bezrobocie, wyższa inflacja, nieco mniejszy wzrost PKB. Ale minister finansów ma nadzieję na miłe zaskoczenie.
21: Rośnie liczba silników, które napędzają polską gospodarkę. Naprawdę te dane dotyczące inwestycji są imponujące. To daje również podstawy do optymizmu na rok 2027.
20: Mówi minister Andrzej Domański. Mniej optymistyczne są zapowiedzi dotyczące deficytu. Ten znów wzrośnie o 11 miliardów złotych i ma wynieść ponad 282 miliardy złotych.
1: Sport w faktach RMF FM.
17: W świetnym stylu polskie siatkarki zakończyły fazę grupową Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w Stambule pokonały 3-2 współgospodynie turnieju Turczynki, które bronią tytułu. Dzięki wygranej podopieczne Stefano Lavariniego zakończyły rozgrywki grupowe na pierwszym miejscu. O poranku w faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Wojtku.
22: Jestem, dzień dobry.
17: Z kim biało-czerwone zagrają w kolejnej fazie turnieju?
22: Rywalkami Polek, które z kompletem zwycięstw zakończyły fazę grupową, będą w 1/8 finału reprezentantki Portugalii. Zespół z Półwyspu Iberyjskiego w grupie C zajął 4. miejsce, wygrywając jedynie z Hiszpanią i po tiebreaku z Rumunią. Portugalki w fazie grupowej przegrały zaś z reprezentacjami Belgii, Holandii i Azerbejdżanu. Polki, mimo że w tym turnieju wygrały wszystkie 5 spotkań w grupie, no to łączyły się na początku z Łotyszkami i miały problemy w meczu z Węgierkami, czyli reprezentacjami, które pożegnały się już z turniejem. Na koniec jednak po dobrej grze biało-czerwone pokonały po tiebreaku mistrzynię Europy Turczynki.
17: Dziękujemy, Wojtku, a za nasze siatkarki już teraz mocno trzymamy kciuki.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii z 4-gwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
24: I tak po pięknym piątku mamy dosyć deszczowy poniedziałek, deszczową sobotę. Głównie deszczowo jest na zachodniej części, na południowym zachodzie, na północnym zachodzie, na centralnym zachodzie. Generalnie połowa Polski jest dzisiaj w deszczu. Jeśli chodzi o temperatury, tutaj mamy 16 stopni w Olsztynie, 18 w Bydgoszczy, 19 w Poznaniu, 18 w Krakowie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
24: Ja wiem, że nieuchronnie zbliża się ten koniec lata i ta pogoda często nam o tym przypomina, ale spokojnie, dzisiaj o tym nie myślimy. Do godziny 10 będę miała dla Was jeszcze na przykład bilety na rollercoastery, między innymi, ale na razie wchodzimy w ten dzień delikatnie, spokojnie, jest 6:05 na zegarach. The Police w głośnikach, Paulina Sawicka z Wami, witajcie, cześć. 3-3-2-2, dajcie znać, dlaczego tak wcześnie wstajecie.

takie piosenki idealne na poranek. Sprawdzamy, dlaczego wstajecie tak bardzo wcześnie. Damian służy w wojsku i zakarmia pszczoły na zimę. Zapunktowałeś podwójnie, to na pewno. Basia, kocham to wytłumaczenie, bo moje psy mają zegarki w kuperkach. No, tego się nie przeskoczy. Justynka wstaje wcześniej, bo o 5:00 otwiera malutki sklepik i właśnie wy będziecie mogli świeżutkie pieczywko odebrać. No Basia, jesteś niesamowita. I pod 3:32 ktoś nas ładnie podsumował. Ranne ptaszki mają dłuższy dzień i dłużej słuchają RMF.

budzika Linkin Park w RMF FM. Człowiekowi od rana już się podnosi ciśnienie, tyle wam powiem. Nagłówek z RMF24.pl, teraz czytam, uwaga, Ławrów o zakończeniu wojny z Ukrainą. Chcieliśmy załatwić sprawę po męsku i honorowo. Ach, to poczucie humoru pana ministra spraw zagranicznych Rosji. Jak mu się znudzi polityka, to spokojnie może iść w stand-up. RMF FM 20 po 6.

dalsza lista obecności porannych ptaszków. Justynka pędzi otworzyć kwiaciarnię, żeby panowie mogli przynosić paniom piękne kwiaty. Ja tylko przypomnę, że tu nie jest potrzeba okazji. I proszę bardzo, ale okazja też jest spora. Pędzę po kilkadziesiąt świeżych kwiatów na urodziny ukochanej Madzi. No to Madzia, trzymaj się, a do was. Fajnie, że jesteście.

0: mama.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
3: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
2: Bez cukru i glukozy.
3: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
2: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
3: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
2: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
3: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
2: Dziękuję.
4: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
5: Zawsze z Wami.
6: Mamy dla Was gorące newsy.
5: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
7: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
4: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
8: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gryzmakami w Dino najbliżej Ciebie.
10: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, eko, groszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
19: tworzona przez miliony słuchaczy
20: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
21: Czas na kolejny rozdział.
22: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmf.fm.
23: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
24: Pan Rębiszewski?
25: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
24: No to życzę szczęścia.
25: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
17: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
27: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
28: Jest 6.30, Pakter, ma w FM Karol Płaczkiewicz.
29: Policja zatrzymała kolejne 4 osoby podejrzewane o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego kibica Hutnika Kraków. Mężczyzna został zaatakowany na osiedlu willowym w Krakowie przez kilkuosobową grupę uzbrojonych w maczety, zmarł w karetce. Jednego z podejrzanych, 19-latka, zatrzymano w mieszkaniu, a 3 pozostałe osoby zostały zatrzymane na Słowacji.
30: Współpracowaliśmy ściśle ze słowackimi policjantami, którzy zatrzymali te 3 osoby. Są to 2 osoby dorosłe, 2 mężczyzn i 1 nieletni. Oczywiście tutaj w ich przypadku będzie wdrożona procedura ekstradycyjna.
29: Informowała podinspektor Katarzyna Cisło, rzeczniczka prasowa Małopolskiej Policji. Wcześniej w sprawie zatrzymano również 16-latka. Ten weekend w 1400 miejscach w Polsce odbędą się treningi reagowania na alarmy i sytuacje zagrożenia organizowane przez Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Uczestnicy nauczą się m.in. rozpoznawać sygnały alarmowe, weryfikować komunikaty i znaleźć miejsce schronienia, a także przygotować plecak ewakuacyjny. Ćwiczenia są bezpłatne i otwarte dla wszystkich. Główny punkt treningowy będzie działać dziś na Placu Centralnym w Warszawie od godziny 10 do 16. O bezpieczeństwo pieszych na polskich drogach pytaliśmy wczoraj na ulicach Warszawy. Czy czujemy się bezpiecznie i czy możemy bez obaw wyjść na ulice polskich miast?
0: Przechodziłam przez tamto przejście, jeden samochód mnie przepuścił, a drugi mi się prawie na stopach za tego samochodu.
1: Pędzą na hulajnogach podwójnie, chłopak z dziewczyną, niesamowita prędkość, nie zwracają uwagi na piesi. Także wyjątkowo się czuję niekomfortowo.
2: Z jednej strony mnie przepuścił kierowca, a Uber przemknął mi właśnie przed nosem.
3: Brak uwagi i brawura.
4: Myślę, że to jest nieuwaga, nie posądzam o jakąś złą wolę.
29: Usłyszał reporter RMF FM Michał Krasoń w ramach cyklu Twoje zdanie na antenie radia RMF 24. Kolejne fakty punktualnie o 7:00. Na nie już teraz zapraszam w imieniu Tomasza Wyryńskiego. Ja dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Rafał naprawia instalacje klientom, Elcia karmi kurki i koty, Aga motornicza od drugiej na nogach. Mamy tu super bohaterów i wcale z tego nie żartuję. Za chwilę powiem wam o waszym ukochanym filmie. On powróci, ale dużo, dużo wcześniej, ale szczegóły już za moment. A teraz taka prośba o jakiś utwór na otwarcie oczu, bo właśnie pada deszcz i spać się zachciało. No i mam coś super. RMF FM. Oscar Sims.

0: do pogwizdania za kukiem, zwłaszcza jeżeli macie długą trasę przed sobą. Ace of Base w RMF FM i wiecie co? Chyba będziemy musieli wyciągnąć ozdoby choinkowe dużo wcześniej. Kevin Sam w domu w telewizji pojawi się już we wrześniu. Właśnie to znalazłam. W takim tempie to będziemy jeść zające wielkanocne już na wszystkich świętych.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: RMF FM i marka Douglas mają dla Was niespodzianki. Przez cały weekend będziemy rozdawać Wam bilety na finałowy koncert Trasy Sanach. Słuchaj naszych programów i odpowiadaj na zadania SMS-em pod 3322. Do wygrania 25 podwójnych biletów na koncert Sanach. Już 4 września na PGE Narodowym.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kto Cię zaskoczy bardziej niż Twoje dziecko? Już w niedzielę po 8 w RMF FM Dzieciaki Bystrzaki.
13: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapń wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
5: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
14: Na wspólny powrót do szkoły zaprasza marka Bartek, oferująca wygodne obuwie dziecięce, dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
15: Przestronny balkon?
16: Jest.
15: Praktyczny układ?
16: Jest.
15: Dobra lokalizacja?
16: Też jest.
15: A cena?
16: W ofercie specjalnej Murapolu w sierpniu możemy otrzymać nawet 303 tysiące złotych rabatu na mieszkanie.
15: To doskonała okazja. Wreszcie zamieszkamy na swoim.
17: Sprawdź ofertę specjalną na murapol.pl i wybierz mieszkanie dla siebie spośród bogatej oferty ponad 3000 lokali w 14 miastach.
18: Głos i muzyka AI.
13: Po reklamie.
5: RMF FM na dzień dobry. Newsy, pogoda, muzyka.

0: salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Przepis na lato.
8: Czy ja mogę prosić jeszcze 30 dni wolnego?
7: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już dziś po 7 w RMF FM.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
11: Mamo, chcę pić!
12: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
13: Pewnie plusz?
11: Tak, chcę plusz!
12: Już kupuję! To najlepszy wybór?
13: Na 100%!
14: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
13: Plusz!
14: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
13: Na 100%!
14: Dziękuję!
13: Na zdrowie!
4: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po reklamie.
16: Głośny temat, który śledzi cała Polska. Taki mamy dla Was w faktach. RMF FM, jest godzina 7. Tomasz Weryński.
17: Jest decyzja sądu o 3-miesięcznym areszcie dla Radosława P., szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To informacja dosłownie sprzed chwili, o tym na początek. Umorzone postępowanie w sprawie zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Mieszko R. trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Za chwilę powiemy też o przejęciu przez USA gigantycznych rezerw wenezuelskiej ropy. Jest 7, to poranne fakty RMF FM. Sąd w Katowicach zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Radosława P., szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, poinformowała przed kilkoma minutami rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Marcin Buczek teraz w faktach. Dzień dobry, Marcinie.
18: Jestem.
17: Byłeś w nocy przed sądem. Jak to wszystko przebiegało?
18: Sąd zajmował się sprawą całą noc. Radosław P. został przywieziony na posiedzenie około 22. Niedługo potem do pomieszczenia, gdzie trafił, dostarczono także sądowe dokumenty. Do sądu trafił również wtedy jego obrońca. Jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia podejrzany powiedział krótko, że jest niewinny. Samo posiedzenie zaczęło się około północy, trwało około 5 godzin, a po 5 rano budynek sądu opustoszał. Radosław opuścił sądowy budynek tylnym wyjściem, eskortowany przez policjantów. Na razie nie znamy uzasadnienia sądowej decyzji, ale wnioskując o areszt, prokuratura wskazywała na zagrożenie wysoką karą oraz obawę matactwa.
17: Warszawski sąd umorzył postępowanie w sprawie brutalnego morderstwa, do którego w maju ubiegłego roku doszło na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Chodzi o sprawę wówczas 22-letniego studenta Mieszka R., który zabił siekierą portierkę uczelni i sprofanował jej zwłoki. Mężczyzna trafił do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Fakty i komentarze w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
19: Sąd umorzył postępowanie na podstawie opinii biegłych lekarzy psychiatrów, którzy stwierdzili, że Mieszko R. w momencie ataku siekierą był niepoczytalny i w związku z tym nie powinien odpowiadać przed sądem za to, co zrobił. Tak to tłumaczy obrońca Mieszka R. Jacek Potulski.
20: To będzie zamknięty szpital psychiatryczny. Jego rygor będzie określany przez komisję psychiatryczną, któryś z polskich kilku szpitali do tego przeznaczony.
19: Zgodnie z wczorajszym wyrokiem, co pół roku sąd będzie decydował, czy uzasadniony jest dalszy pobyt Mieszka R. w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym.
17: Ponad 20% Islandczyków wzięło udział w przedterminowym głosowaniu w referendum na temat wznowienia negocjacji z Unią Europejską. Dziś główny i ostatni dzień głosowania. Sondaże nie dają jednoznacznej odpowiedzi, jaki będzie wynik. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Kiuat, który jest na Islandii. Benjaminie, ilu dokładnie Islandczyków oddało już swój głos?
21: Z danych przekazanych przez komisarz wyborczą, głos oddało ponad 57 tysięcy osób spośród 272 tysięcy figurujących w spisie obywateli Islandczyków. Bielszczycy głosują przedterminowo już od 27 lipca, a dziś przypada właściwy dzień plebiscytu. Niektóre punkty mają tu być otwarte nawet do późnego wieczora. W najludniejszym okręgu obejmującym Reykjavik frekwencja jest najwyższa i wynosi już około 30%. Sondaże nie wskazują, która opcja ma realne szanse na zwycięstwo, ponieważ poparcie rozkłada się niemalże na dwie równe połowy. Warto tu podkreślić, że większa liczba głosów na tak nie będzie oznaczała automatycznego przystąpienia Islandii do Unii, a jedynie wznowienie rozmów w tym temacie i sprawdzenie, jakie kryteria kraj musi spełnić, by móc przystąpić do wspólnoty. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
17: Stany Zjednoczone mają przejąć kontrolę nad dużą częścią wenezuelskich rezerw ropy. Donald Trump ogłosił porozumienie, informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
0: Dzień dobry. Według prezydenta USA umowa obejmuje ponad 65 miliardów baryłek potwierdzonych rezerw i ma ponad dwukrotnie zwiększyć amerykańskie zasoby ropy. Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapowiedział z kolei 100 miliardów dolarów amerykańskich inwestycji w Wenezueli. Szczegóły porozumienia nie są na razie znane. Trump przekonuje, że zwiększenie dostępu do surowca pomoże obniżyć ceny ropy, które pozostają wysokie w związku z wojną z Iranem. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
17: Dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie żużlowa reprezentacja Polski będzie walczyła o czwarte z rzędu zwycięstwo w drużynowym Pucharze Świata. Nasi uznawani są za faworytów. Rywalami biało-czerwonych będą Duńczycy, Australijczycy i Brytyjczycy. Początek tych zmagań o 19:00, no a jak poszło naszym żużlowcom, usłyszycie w wieczornych faktach sportowych RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
16: Deszcz i burze powoli przesuwają się nam z zachodu na wschód. W tej chwili pada w Bydgoszczy, Poznaniu, okolicach Łodzi, Wrocławia, Krakowa i też na północy Gdańsk, Koszalin. Tam też jest deszczowo. Sprawdzam też temperatury i tutaj jest całkiem nieźle. Przypominam, mamy właśnie końcówkę sierpnia. Wakacje nas żegnają i na termometrach w tej chwili około 16-17 stopni.
22: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
16: Piszecie, że z wielu z was w trasie, na różne imprezy czasami, wyrywacie te ostatnie dwa dni urlopu nad morzem. Odpoczywajcie, a jeżeli jedziecie do prasy, to będziemy was nastrajać na pewno tutaj w RMF FM. Paulina Sawicka z wami, witajcie, cześć. 5 po 7 i gramy właśnie tak.

Roxy w RMF FM. Cały internet huczy, bo wraca Nigdy w życiu. Oczywiście kontynuacja. Jest cudowna Danuta Stenka w roli Judyty, ale Joanna Jabłuczyńska nie zagra Tosi, jej córki. I w internecie fani grzmią. Produkcja tłumaczy, że nie wygrała castingu. Było 6 aktorek i po prostu wybrali kogoś innego. Dobrze, że nikt nie wpadł na pomysł robienia castingu o rolę wójta w Ranczu. Albo Michałowej.

0: I tak wam właśnie gramy tutaj w RMF FM. Koniec wakacji już bardzo blisko, to oznacza rok szkolny, rodzice. Ja wiem, że wy tą datę macie podkreśloną na grubo w kalendarzu. Karolina z nami w RMF FM. Cześć Karolina.
1: Cześć, hejka.
0: Z samego rana, bo w pracy, Karolina, właśnie, nadchodzący rok szkolny, to teraz bawimy się. Wchodzimy z powrotem do szkolnej ławki, odkrywamy przedmioty szkolne i wybieramy sprzęt z oferty Media Expert. No właśnie, wybrałaś smartwatch Huawei Watch GT5 z wyświetlaczem 1,43 cala. No i właśnie, do czego się przyda? Ty powiedziałeś, że do biologii. Dlaczego?
1: Do biologii, bo moja córka właśnie w tym roku zacznie taką biologię i sobie pomyślałam, że no

0: audycja zawierała lokowanie produktu.
1: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Abrama.
1: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 razy 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Ubezpieczenie samochodu w banku?
12: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
13: Koniec lata? Nie!
14: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAC Enzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAC.
15: Teraz Enzum najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
14: Odwiedź najbliższy salon GAC. Oferta limitowana. Szczegóły na gacgroup.pl.
16: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
17: Po reklamie.
18: Fakty RMF FM o 7.30 i Tomasz Weryński.
19: 3 miesiące ma spędzić w areszcie szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P., podejrzany w sprawie afery Zonda Krypto. Taką decyzję podjął dziś rano sąd w Katowicach. Wczoraj Radosław P. usłyszał zarzuty, nie przyznał się do winy. Pierwszy zarzut dotyczy płatnej protekcji, mówi prokurator Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
20: I w zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek, o którym od dawna państwo media informują, o wartości ponad 169 tysięcy złotych, pan Radosław P. podjął się załatwienia sprawy, a ta sprawa to było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a dotyczące konkretnie postępowania prowadzonego wobec giełdy kryptowalut Zando Krypto.
19: Drugi zarzut dotyczy nakłonienia do wypłaty z giełdy Zonda Krypto środków, co było działaniem na szkodę pozostałych wierzycieli. Za pierwsze przestępstwo grozi 8, za drugie 2 lata więzienia. Policjanci drogówki rozpoczynają szeroko zakrojoną akcję. Dziś i jutro będą sprawdzać prędkość pojazdów i stan trzeźwości kierujących. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa w czasie wzmożonego ruchu na drogach związanego z końcem wakacji. Od zwycięstwa 3-2 rozpoczęli nasi siatkarze w Krakowie 23. memoriał Huberta Wagnera. Zawodnikiem meczu bezapelacyjnie był Kamil Semeniuk. To właśnie on swoją świetną zagrywką rozruszał grę reprezentacji. A na ćwiczenie zagrywki, no Kamil ma ciekawy sposób. W wolnych chwilach rzuca do tarczy, czyli gra w darta.
21: To fantastycznie się też przekłada gdzieś tam na zagrywkę, bo to trzeba cały czas jeden i ten sam kierunek, jeden i ten sam ruch ręki prowadzić. Także 2 w 1 mamy i zabawę, i trenowanie ręki.
19: Wyjaśniał Semeniuk, a dziś o 17:00 biało-czerwoni zagrają ze Stanami Zjednoczonymi.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

6:28 i mam dla was coś niezwykłego. To zapowiedź płyty Artura Rojka. Jest o relacjach, lecie, wolności, przede wszystkim brzmi kojące. To jest idealne na poranek. Robienie przetworów, kiedy wszyscy śpią. Trasę, kiedy wycieraczki chodzą szybko. To jak? Rozmażmy się razem. Mira Fiori w RMF FM.

0: Trójek w RMF FM. Trafiłam na świetny artykuł na RMF FM. Wywar z jaszczurki, trujące zioła i żarzące węgle, tak leczono na dawnej wsi. Ja tam nie wiem. Myślę, że wielu z nas i tak większe dreszcze odczuwa, kiedy słyszy mleko z czosnkiem.
1: Reklama. Koniec lata. Nie.
2: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Enzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
1: Teraz Enzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
2: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.

0: Toto.pl. Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: RMF FM, muzyka najlepsza pod słońcem. Aż chce się odpocząć.

Uwaga, kierowcy, są problemy na A1 na Śląsku, między węzłami Rybnik i Żory. Trasa jest przejezdna, spokojnie, ale może się korkować. Uważajcie tam na siebie, zwłaszcza, że ta pogoda jest. No właśnie, do utrudnień wrócimy także w faktach RMF FM już o 8:00.

0: Koła, ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
5: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
4: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
6: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
7: Tu trwa
6: lato na bogato.
7: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
8: Może jest we Włocławku.
9: Może w Kęta.
10: A może w Jaworznie.
11: Poważnie? Ja się kręcę. Nie wierzę, cała się kręcę.
12: A ty? Tak, ty.
13: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
4: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Kto cię zaskoczy bardziej niż twoje dziecko? Już w niedzielę po 8 w RMF FM Dzieciaki Bystrzaki.
15: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapń wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
16: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
17: Na wspólny powrót do szkoły zaprasza marka Bartek, oferująca wygodne obuwie dziecięce, dostępne w salonach Voyaz i na bartek.com.pl.
18: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
19: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
20: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
19: To w ogóle możliwe?
20: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
21: Po reklamie.
22: Kierowcy, zróbcie głośniej, to fakty RMF FM. Jest godzina 8, Tomasz Bereński.
23: Zaczynamy od ważnych informacji z autostrady A1. Są problemy na tej trasie w Śląskiem i w Kujawsko-Pomorskim. Rosyjski atak na obwód kijowski. Co najmniej 6 osób zginęło w potężnej eksplozji. Wielkie święto krakowskich dzielnic już dziś.
24: Zaczynamy o 14:00 programem z dzielnic wykonawców nieprofesjonalnych artystów.
23: Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Ostrzegamy zmotoryzowanych. W Śląskiem są utrudnienia na autostradzie A1 między węzłami Rybnik i Żory. W pobliżu Szczejkowic na jezdni w stronę Gorzyczek doszło do kolizji dwóch aut osobowych. Ruch odbywa się pasem jednym. Na A1 jeszcze jedno ostrzeżenie, tym razem w Kujawsko-Pomorskim. Na wysokości Ludwinowa samochód osobowy uderzył w bariery. To jest odcinek między węzłami Włocławek Zachód i Kowal. Zablokowany jest lewy pas w stronę Łodzi. Utrudnienie również na obwodnicy Trójmiasta, czyli odcinku trasy S6 na węźle Gdańsk-Szadułki. Auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest jeden pas w stronę Gdyni. Co najmniej 6 osób zginęło w wiosce Myla w obwodzie kijowskim z powodu rosyjskiego ataku powietrznego. Dron uderzył tam w zakład produkcyjny, co doprowadziło do pożaru i potężnej eksplozji. W pobliżu tej firmy jeden dom został całkowicie zniszczony, a 5 uległo uszkodzeniu. Prokuratura wszczęła śledztwo, badając, czy kierownictwo zakładu dopuściło się zaniedbań. W Kijowie trwa alarm przeciwlotniczy i już wiadomo o co najmniej 2 ofiarach śmiertelnych i poważnych zniszczeniach. Islandczycy zdecydują dzisiaj, czy ich kraj ma ponownie rozpocząć negocjacje w sprawie wejścia do Unii Europejskiej. To jeszcze nie jest głosowanie nad członkostwem, ale Unia bardzo uważnie obserwuje wynik. Na linii nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgina. Łukasiu, wyjaśni, dlaczego wyniki tego referendum są tak istotne dla unijnej centrali.
25: Islandzkie tak byłoby dla Unii sukcesem, ważnym sygnałem. Pokazałoby, że nawet dla bogatego kraju Unia jest atrakcyjnym projektem. To mogłoby również zachęcić bogatą w złoża ropy i gazu Norwegię. Oznaczałoby jednak trudne negocjacje, przede wszystkim w sprawie rybołówstwa i rolnictwa, bo Islandia chce zachować kontrolę nad tymi obszarami. To byłby też impuls dla krajów kandydujących do Unii, takich jak Ukraina, Mołdawia czy państwa Bałkanów Zachodnich. Nie, byłoby natomiast dla Brukseli dowodem, że Unia nie jest aż tak atrakcyjna. Jedno jest pewne, na rozszerzenie Unii przed wyborami prezydenckimi we Francji w przyszłym roku nie ma co liczyć.
23: Już dziś błonia krakowskiej Tauron Areny zamienią się w prawdziwe centrum rozrywki. Wszystko za sprawą jubileuszu 35-lecia dzielnic miasta Krakowa. Jak zapowiada Marcin Andrukowicz z Krakowskiego Forum Kultury, będzie to wydarzenie, które połączy pokolenia.
24: Zaczynamy o 14:00 programem z dzielnic wykonawców nieprofesjonalnych artystów. Od 17:00 wchodzi zespół kawerowy, który rozbuja publiczność. Potem zespół ludowy krakowiacy przez 20 minut. A od godziny 19:30 atrakcje od RMF FM kończymy wielką potańcówką,
23: którą poprzedzi wielki finał konkursu Twoje 5 minut w RMF FM. Cały program znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Na mocno siatkarskie fakty sportowe RMF FM zaprasza Wojciech Marczyk.
1: Polskie siatkarki bez porażki zakończyły fazę grupową Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ostatnim meczu tej części turnieju pokonały 3-2 reprezentację Turcji, która jest nie tylko współgospodarzem turnieju, ale także broni tytułu mistrzowskiego na starym kontynencie.
2: Cieszę się, że pokazałyśmy się z dobrej strony, przetrenowałyśmy co mogłyśmy. Plusy takie, że grałyśmy do końca i po prostu grałyśmy swoją grę jak najlepiej potrafimy.
1: Mówiła przyjmująca naszej reprezentacji Paulina Damaskę. Polki w poniedziałek o 18:00 w meczu 1/8 finału Mistrzostw Europy zagrają z reprezentacją Portugalii. 5 setów rozegrali też wczoraj polscy siatkarze biało-czerwoni w swoim pierwszym meczu towarzyskiego memoriału Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. Pokonali po tiebreaku Słowenię. Gra naszych reprezentantów mocno falowała i jak podkreśla przyjmując naszej kadry Kamil Semeniuk, czuć jeszcze zmęczenie zgrupowaniem w Zakopane.
9: Takim nastawieniem też przyjechaliśmy tutaj na turniej memoriału, że nie będziemy tutaj w fantastycznej fizycznej formie, tylko właśnie będziemy szurać nogami i kolanami o parkiet i trzeba będzie właśnie w takich warunkach też grać, bo na turniejach też są takie sytuacje, że nie ma czasu na regenerację i trzeba grać na zmęczenie.
1: Dziś o 17:00 kadra prowadzona przez Nicole Grbicia zagra z reprezentacją USA, która wczoraj 0-3 przegrała z Francją. Przenosimy się teraz jeszcze na piłkarskie boiska. Po 6 meczach nowego sezonu Ekstraklasy nadal niepokonana jest Legia, która wczoraj na własnym stadionie zremisowała 1-1 ze Śląskiem Wrocław. Punkt w tym spotkaniu dał gol w doliczonym czasie meczu Adamskiego. Zespół Marka Papszuna pozostaje na pierwszym miejscu w ligowej tabeli. W drugim wczorajszym spotkaniu Korona Kielce 2-0 wygrała w Płocku z Wisłą.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
12: Deszczowy poranek, ale po południu ma być już przyjemniejsze. Jeżeli chodzi o deszcz, to jest głównie w tej chwili w zachodniej części Polski, ale porusza się na wschód, także szykujcie na dzisiaj parasole. W tej chwili mamy 18 stopni w okolicach Warszawy, 15 w Bydgoszczy, 17 w Koszalinie, 17 też w Szczecinie, 16 we Wrocławiu i 13 stopni Celsjusza w Kielcach.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
12: Halo, czy mamy tutaj rodziców, dzieci idących do szkół? Będę miała dla Was niezły konkurs, właściwie dla wszystkich tych z Was, którzy tą szkołę sobie powspominają, ale to jeszcze w tej godzinie. Paulina Sawicka, dzień dobry, 8:06.

me down. Ten zegar ruszył i właśnie to jest ten moment, kiedy przychodzi, nadchodzi rok szkolny. Jak człowiek jest dorosły, to tym się przejmować nie musi, ale... Część z was pewnie ma na liście zakupowej okładki, długopisy, zeszyty, ale to jeszcze można zaplanować. A pamiętacie może, jak sami wyskakiwaliście wieczorem, że na rano potrzebny jest strój pomidora albo papryki? No właśnie, jaka była najbardziej zaskakująca rzecz, którą twoje dziecko lub ty przyniosłeś w plecaku ze szkoły, albo o której przypomniało sobie o 22 dzień przed sprawdzianem albo balem? 3322. Piszcie SMS-y. Najlepsze trzy zgłoszenia nagrodzimy upominkami i to jeszcze dziś.

niepokojąco. O poranku Robin Schulz w RMF FM. Zapomnijcie o horoskopach. Teraz waszą przyszłość mogą zdradzić wam własne klucze. Powstał taki specjalny breloczek z przepowiedniami. Zamiast chińskiego ciasteczka z wróżbą wyklikacie sobie, co tam się wydzieje. Dosłownie można trzymać swój los we własnych rękach. Ale ciasteczko ma przewagę. Niezależnie od tego, co w środku, zawsze będzie słodko.

0: Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
7: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
8: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
10: iRobot. Inteligentne sprzątanie bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie 899 zł 99 groszy. Media Expert.
11: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
15: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: Jest 8.30 w Akt RMF FM i Tomasz Waryński.
18: Ostrzegamy zmotoryzowanych w zachodniopomorskim. Są utrudnienia na obwodnicy Sławna, czyli fragmencie trasy S6. Po kolizji dwóch aut zablokowana jest jezdnia w kierunku Trójmiasta. Utrudnienia również na autostradzie A1 między węzłami Brzeziny i Łódź Wschód na jezdni w stronę Katowic. Po zderzeniu dwóch osobówek ruch odbywa się lewym pasem. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się ponowne głosowanie nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptowalut. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował decyzję prezydenta, który ustawę zawetował już po raz trzeci.
19: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi.
18: Czarzasty poinformował również, że posłowie zajmą się prezydenckim wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej. 15 raz akcja Czyste Tatry zagościła w Zakopanem. 1000 wolontariuszy wyposażonych w rękawiczki i worki wyruszyło o świcie na tatrzańskie szlaki, by je posprzątać. Choć jak mówi współorganizator akcji Maciej Marculanis, po tylu latach jest coraz mniej do sprzątania.
20: I możemy powiedzieć, że tak jak się akcja nazywa, Tatry są czyste.
21: Sprzątamy po kimś, tak, ale chodzi też o sam fakt, że jednak ta ziemia nasza jest wspólna i jeśli my o nią nie zadbamy, to kto to inny zrobi?
22: Tutaj po prostu trzeba być, żeby lata wcześniej posprzątać te Tatry, a teraz już tak naprawdę po 15 latach, no, uczyć kolejne pokolenia.
18: Mówili wolontariusze i ambasador akcji Mateusz Ligocki.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Sponsorem konkursu Pierwszy Dzwonek jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
1: Wspominamy najdziwniejsze szkolne historie. Tym razem to nie dziecko, tylko tata napsocił. Artur miał spakować krepinę, to bibuła, na lekcji plastyki oczywiście, ale usłyszał wędlinę. Tak, na plastykę wędlinę i tak zrobił, prawda, Artur?
2: Tak. Jak to facet, nie? Taka plastyka, że pani ma różne szalone pomysły. Nie zdałem sobie sprawy, że na plastykę wędlinę, bardziej na technikę może, nie? Jakieś kanapki. Ten nic nie mówił, nie? Bo też był zdezorientowany. Tata daje, to tata wie.
1: O to chodzi dla Artura. Mamy kartę podarunkową do Dino o wartości 200 zł. Przyda się na pewno w kompletowaniu szkolnej wyprawki oraz zestaw gadżetów. Na wędlinę też będzie. Nagrodziłam jeszcze takie zgłoszenia. Uwaga, mój syn o 22:10, prawie śpiąc, przypomniał sobie, że na drugi dzień na lekcję muzyki musi przygotować w formie dowolnej instrument muzyczny dęty. Aneta, nie wiem, jak to przetrwałaś. I jeszcze jedno, mój 9-letni synek Bartuś przywiózł autobusem 21 kefirów ze stołówki szkolnej. Powiedział, że tato dzieci nie brała, a ja wiem, że lubisz, więc ci przywiozłem. Powiem wam, że macie zgłoszenia świetne. Otworzyło się bardzo, bardzo dużo wspomnień z tego, co widzę. I dla was oczywiście, dla tych zgłoszeń też karty podarunkowe do Dino o wartości 200 zł.
0: Sponsorem konkursu Pierwszy Dzwonek jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
3: Reklama.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: Też. To poprosimy.
9: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
12: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i te

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z synop, wskazania, częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
1: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
2: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
1: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas. Teraz Media Expert, karma dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Przestronny balkon?
4: Jest.
3: Praktyczny układ?
4: Jest.
3: Dobra lokalizacja?
4: Też jest.
3: A cena?
4: W ofercie specjalnej Murapolu w sierpniu możemy otrzymać nawet 303 tysiące złotych rabatu na mieszkanie.
3: To doskonała okazja. Wreszcie zamieszkamy na swoim.
5: Sprawdź ofertę specjalną na murapol.pl i wybierz mieszkanie dla siebie spośród bogatej oferty ponad 3000 lokali w 14 miastach. Głos i muzyka AI.
6: Koniec lata. Nie.
7: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
8: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
7: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Po reklamie.
12: Tu RMF FM. Na dzień dobry.

łapiemy ten ostatni weekend w wakacje, jak tylko możemy. Mam dla was numer, który będzie nas grzał w jesienne, zimowe wieczory. Na pewno DJ Goja, Jason Derulo w RMF FM.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Chcę rzucić palenie.
10: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
13: Desmoxan. I już nie palisz.
14: Wszystko, czego dziś chcesz.
15: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Po reklamie.
23: Zaczynamy Fakty w RMF FM. Jest godzina 9:00. W studiu Tomasz Weryński.
24: Tragiczny wypadek w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Po czołowym zderzeniu jedna osoba zginęła. Utrudnienia po wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem. Dwie osoby zostały ranne. Minister sportu reaguje na decyzję sądu w sprawie Radosława P. Szef PKOL-u trafi na 3 miesiące do aresztu. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w nocy w Wólce Biskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Na łuku drogi powiatowej osobowy Renault otarł się obok auta jadącego z przeciwka, zderzył się czołowo z kolejnym pojazdem, po czym wjechał do rowu i dachował. W Renault były 4 osoby, jedna z nich zmarła, troje jest poważnie rannych. 2 osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem między węzłami Brzeziny i Łódź Wschód. Jak informowaliśmy w faktach, zderzyły się tam 2 samochody osobowe. Zablokowany jest jeden pas w stronę Katowic. Teraz czas na szybkie i stanowcze działania środowiska sportowego. Tak minister sportu i turystyki skomentował w mediach społecznościowych decyzję sądu o 3-miesięcznym areszcie dla Radosława P. Jak informowaliśmy w faktach dziś rano, rzeczniczka prokuratora generalnego poinformowała, że sąd przychylił się do wniosku o aresztowanie podejrzanego. W porannych faktach nasza reporterka Magdalena Greinert. Dzień dobry, Magdo. Co jeszcze pisze Jakub Rutnicki?
23: Szef resortu sportu wzywa zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia, cytuję, natychmiastowych działań naprawczych i odbudowę zaufania. Przypomnijmy, prezes tej instytucji zdaniem prokuratury powoływał się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które miały wynikać ze znajomości z byłym premierem i w zamian za uzyskaną korzyść majątkową słynny już zegarek o wartości blisko 170 tysięcy złotych podjął się załatwienia sprawy dla szefa Zonda Krypto Przemysława Krala. Drugie zarzucane Radosławowi B. Przestępstwo dotyczy zaspokajania wierzycieli kosztem innych wierzycieli. Za pierwsze grozi 8, za drugie przestępstwo 2 lata pozbawienia wolności. Podejrzany szef PKOL-u nie przyznaje się do winy.
24: Niemożliwe jest do przewidzenia wynik islandzkiego referendum. Dziś ostatni i kluczowy dzień głosowania w sprawie wznowienia negocjacji z Unią Europejską. Islandczycy wybierają, czy ich rząd powinien zasiąść do stołu z Brukselą w sprawie członkostwa we wspólnocie. W faktach łączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem. W Reykjaviku jest Benjamin Kubiak-Piłat. Witamy. Tak jest, Benjaminie, jak głosują mieszkańcy?
0: Ostatnie badania pokazują, że nie można wprost określić, która opcja zdobędzie większość. Możliwy wynik utrzymuje się w granicach błędu statystycznego. 50,4% na tak, 49,6% głosów na nie, to ostatnie wyliczenia. Głosujący za podejściem do stołu negocjacyjnego to przede wszystkim osoby w wieku od 40 do 60 lat. Na nie głosują młodzi oraz seniorzy, wynika z ostatnich sondaży. Islandczycy głosują już od miesiąca. Dziś główny dzień plebiscytu, po którym wszystkie głosy zostaną zliczone. Głosowanie odbywa się w lokalach wyborczych do późnego wieczora. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
24: Ponad 1000 miejscowości w całej Polsce organizuje dzisiaj krajowy trening reagowania. Jest to kolejna edycja rządowej akcji. Większość wydarzeń plenerowych rozpocznie się przed południem. W ich trakcie będzie można nauczyć się, co robić w sytuacji kryzysowej.
1: Jeżeli zdarzyłoby się, że nastąpi sytuacja kryzysowa, w momencie, kiedy będziemy posiadali tą wiedzę, jak się przygotować, gdzie możemy się schronić, gdzie sprawdzać informacje, my sami jako mieszkańcy, jako ludzie poczujemy się po prostu bezpieczniej.
2: Co warto wiedzieć już teraz, gdy słyszymy syrenę alarmową, co robić albo czego nie robić?
1: Szukajmy informacji oficjalnych na sprawdzonych stronach rządowych, w radiu. Zachowajmy spokój, sprawdźmy telefon komórkowy, czy otrzymaliśmy alert RCB.
2: Można zostać w domu?
1: Tak, można zostać w domu. Jeżeli mamy atak z powietrza, szukajmy przede wszystkim miejsca po środku mieszkania, z dala od okien, przy ścianach nośnych.
24: Tłumaczy rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Rozmawiał z nią nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
24: Na kolejne dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
25: Reprezentacja Stanów Zjednoczonych będzie dziś kolejnym rywalem polskiej siatkarzy na rozgrywanym w Krakowie towarzyskim memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Biało-czerwoni wczoraj nie bez problemów pokonali 3-2 Słowenię. Reprezentacja USA, która do stolicy Małopolski nie przyjechała w najmocniejszym składzie, przegrała 0-3 z Francją.
26: Miniony skład, nie przyjechało kilku ważnych zawodników. Oni też myślę, że docelowo najważniejszy turniej dla nich była Liga Narodów, więc tam próbowali wygrać. No nie udało im się, tak? Ale no tutaj też myślę, że będą robili wszystko, żeby nie przegrać 3 spotkań.
25: Mówił Marcin Komenda, rozgrywający naszej reprezentacji początek meczu z USA w Tauron Arenie w Krakowie o 17:00. Relacja z tego spotkania w faktach RMF FM. A w piłkarskiej ekstraklasie dziś derby Krakowa. Na stadionie Przerimonta Wisła podejmie Wieczystą. W tym meczu w roli szkoleniowca Wieczystej zadebiutuje Żeliko Kopić. Chorwat zastąpił zwolnionego Kazimierza Moskala. Pierwszy gwizdek tego spotkania o 17:30. W pozostałych dzisiejszych meczach Radomiak zagra z Krakowią, Motor z Piastem, a wieczorem Zagłębie Lubin podejmie Pogoń Szczecin. W niemieckim Essen piłkarska reprezentacja Polski w 6-osobowej odmianie tej dyscypliny rozpocznie dziś grę o obronę Mistrzostwa Świata. Biało-czerwoni swój pierwszy mecz fazy grupowej rozegrają o 20:00.
27: W grupie zmierzymy się z reprezentacją Kosowa, Maroko i Chile, więc zapowiadają się bardzo emocjonujące mecze.
25: Mówił Klaudiusz Hirsch, trener reprezentacji Polski w Soka. Tytuł Mistrzów Świata biało-czerwoni walczyli przed rokiem w Meksyku, a do tej pory żadnej reprezentacji w historii nie udało się wygrać mundialu 2 razy z rzędu.
9: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
23: Dziś 20, a nawet 24 stopnie na termometrach, ale to po południu. Na razie mamy około 16-17, max 18 tutaj na zachodzie. Ale jeżeli chodzi, to właśnie to ale, najważniejsze ale, to deszcz. I ten deszcz się pojawia w większości kraju, idzie z zachodu na wschód, także uważajcie, dzisiaj parasole na pewno się przydadzą. I jeżeli chodzi o jutro, jutro już trochę więcej słońca i nawet 27 stopni. Paulina Sawicka, dzień dobry, tu RMF FM, jest godzina 9:07. Jeżeli macie problem ze wstaniem, jeżeli to jest bardzo trudne, a to jest ostatni weekend wakacji, wyciskamy cytrynę. Na pewno muzycznie pomoże Imani w RMF FM, a w tej godzinie będę miała dla was bilety na

Wiecie, że można zostać milionerem sprzątając strych? To jest historia jak z filmu. Trzech braci znalazło na rodzinnym strychu komiks o Supermanie z 1939 roku i dostali za niego ponad 30 milionów złotych. No chyba czas w ten weekend dokładnie przejrzeć własną piwnicę, tak na wszelki wypadek. A już teraz Sarsa w RMF FM.

Britney Spears w RMF FM, a tutaj ostrzeżenie dla Dolnego Śląska, Wielkopolski, Lubuskiego. Intensywne opady deszczu. No właśnie, dzisiaj nie planujcie przynajmniej na razie spacerów. Wieczorem powinno się uspokoić i na pewno o wszystkim będziemy Was informować w Faktach RMF FM. Jest 9:20.

0: sama.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
0: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
1: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
0: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Cztery najlepsze drużyny świata w wielkim finale w sercu Małopolski, regionu gospodarza Mistrzostw Świata. Wrzesień 2027, Tauron Arena Kraków. Finał World Cup w siatkówce mężczyzn. Emocje, których nie możesz przegapić. Szczegóły na pzps.pl.
4: Zapraszam, Witold Kozłowski, wicemarszałek województwa małopolskiego.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie.
12: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
14: 9.30 Fakty RMF FM, Tomasz Waryński.
15: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert w związku z intensywnymi opadami deszczu i burzami dla trzech województw. Chodzi o Dolny Śląsk, Wielkopolskie i Lubuskie. Z kolei Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla terenów leżących na wschód od linii Słupsk, Bydgoszcz, Kalisz, Racibórz. 3 osoby zginęły, a 9 zostało rannych w ukraińskim ataku na obwód Biłgorodzki w zachodniej Rosji. Ukraińskie drony zaatakowały również 2 centra logistyczne należące do sieci DNS i Ozon w obwodzie rostowskim w południowo-zachodniej części Rosji. A władze obwodu przekazały w mediach społecznościowych, że wskutek ataków rannych zostało 7 osób. Obie sieci handlowe są zaangażowane w sprzedaż towarów podwójnego zastosowania rosyjskiej armii. Nie wszyscy nauczyciele przywitają się we wtorek z dziećmi. Niektórzy stracili pracę, bo jest za mało dzieci, którymi można byłoby się opiekować. Te konsekwencje niżu demograficznego poczuli m.in. pedagodzy z Lublina, przyznaje zastępca prezydenta miasta Mariusz Banach.
16: W tym roku pracę straci około 20 przedszkolanek w Lublinie. To jest dramat oczywiście dla tych przedszkolanek. Natomiast obawiamy się, że kolejny rok to będą kolejne zwolnienia, no bo tych dzieci jest naprawdę mniej. My szykujemy się do tego, że za 10 lat będzie o połowę mniej dzieciaków. To nie jest wróżenie z fusów, ale czysta demografia. My mamy przygotowany system na 3,5 tysiąca dzieciaków w roczniku, a w ubiegłym roku urodziło się w Lublinie 1800 dzieci.
15: Zwolnienia mogłyby być większe, gdyby nie organizacyjne zabiegi władz miasta, które łączyły przedszkola z podstawówkami w zespoły szkolno-przedszkolne.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Sponsorem programu Przepis na lato jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Sponsorem Przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
2: Cudny przepis na lato ma dla nas Agata. Rodzina w komplecie, dwie garście malin, słońce do smaku. Agata, wszystko się zgadza? Co jeszcze?
3: Tak, tak. 10 dni morza, tak, bo my morze kochamy, bardzo kochamy morze. Lodów bez wyrzutów sumienia, tak, bo lodów bardzo dużo jemy. To tak dużo smaku, dużo uśmiechu, tak, tak. Bo to są nasze czasy coroczne, które spędzamy, bo mamy bardzo dużo ogórków na podwórku, więc mizeria jest nieodłącznym elementem naszych wakacji.
2: Agata, to teraz za ten pełen słońca, cudny przepis na weekend. Mam dla Was gadżety od RMF FM i 4 bilety do Energylandii. Akurat na wypad rodzinny.
3: Ale jestem zaskoczona. Super. Bardzo mam takiego nastolatka w domu, to się pewnie ucieszy.
2: Wspaniale. I mamy idealne zakończenie wakacji.
0: Sponsorem programu Przepis na lato jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
1: Sponsorem Przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
4: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
12: Bo w Media Expert taniej masz.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowi. Upał, klimatyzacja w aucie, zimno,
4: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
7: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
8: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
9: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Po reklamie.
11: Przez całe lato RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Jeśli przez cały dzień nie miałeś czasu sprawdzić wiadomości, to gratulujemy. Prawdopodobnie miałeś życie. RMF FM na koniec dnia. Program, z którym w kilka minut nadrobisz wszystko. Świat, polityka, sport. RMF FM na koniec dnia. Już w poniedziałek po 22.
0: Reklama.
2: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
8: Zdrowit. Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów, co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Tylko w tę sobotę, 29 sierpnia, z kartą Moja Biedronka specjalna oferta na masło. Kup jednorazowo 8 sztuk masła ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Za 6 z nich zapłacisz jedynie złoty 99 za każdą sztukę, a 2 z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 2 gratis na jedną transakcję. Szczegóły na biedronka.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
11: I to po raz 9.
12: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
13: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
14: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
12: Dziękujemy.
13: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
12: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
13: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
12: RMF FM to wasz numer 1. I takie są fakty.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
17: Zdrowit. Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
0: Po reklamie.
18: To są fakty RMF FM, jest godzina 10:00, w studiu Tomasz Weryński.
19: Tragiczny bilans powodzi w Nepalu. Zginęło ponad 600 osób, prawie 2,5 tysiąca wciąż uznaje się za zaginione. BLIK zaostrza zasady. Od września część przelewów będzie automatycznie odrzucana. Wolontariusze ruszyli sprzątać Tatry. Akcja trwa już od 15 lat. Poza tym Poznań otwiera swoje fortyfikacje. W ten weekend Dni Twierdzy Poznań. Do 626 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych niszczycielskich powodzi na północy Nepalu. Nieznany jest los prawie 2,5 tysiąca osób. Wśród zaginionych jest ponad 500 cudzoziemców, w tym m.in. niemal 180 obywateli Indii, 65 Amerykanów i 53 Ukraińców. Pod presją innych państw władze w Katmandu zgodziły się na udział zagranicznych zespołów w trwającej od środy akcji poszukiwawczo-ratowniczej. W sąsiednim, kontrolowanym przez Chiny, tybetańskim regionie autonomicznym w powodzi życie straciło 7 osób. Polski Czerwony Krzyż apeluje o pomoc dla Nepalu. Jaka jest sytuacja w tym kraju i co można zrobić dla poszkodowanych? Już za chwilę w radiu RMF 24 powie o tym gość Krzysztofa Urbaniaka, wolontariusz i członek zarządu PCK Michał Mikołajczyk. Naszej informacyjnej stacji posłuchacie, wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF 24. Od września wchodzą ograniczenia w płatnościach przez BLIK. System zacznie automatycznie odrzucać część przelewów, jeśli będą powiązane z nielegalnym hazardem. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co dokładnie się zmienia?
20: Jeśli użytkownik będzie próbował zrobić przelew BLIK-iem na stronie powiązanej z nielegalnym hazardem, to pieniądze nie zostaną przesłane. W praktyce to wyłącza płatności BLIK z niemal połowy tego rynku w Polsce. Według analiz firmy EY 40% takich usług to szara strefa, a Polacy wpłacają tam miliardy złotych. Ministerstwo Finansów prowadzi listę stron internetowych, które zajmują się hazardem nielegalnie. Jest ich ponad 50 tysięcy. Jeśli system BLIK wykryje, że próbujemy przelać pieniądze na taką domenę, transakcja zostanie zablokowana. Zgodnie z przepisami, zakłady wzajemne mogą prowadzić się tylko podmioty, które rozliczają podatki w Polsce i mają krajowe zezwolenie. W przypadku tzw. kasyn online działalność jest jeszcze bardziej ograniczona. Monopol ma spółka Skarbu Państwa Totalizator Sportowy.
21: Pod lupą reporterów RMF FM.
19: 1000 wolontariuszy wyruszyło dziś na tatrzańskie szlaki, by je posprzątać. Akcja Czyste Tatry trwa od 15 lat i jak zauważają jej uczestnicy, z roku na rok przynosi coraz większe efekty i nie boją się tego, co zastaną w górach.
22: Nawet jeżeli po tym sezonie tych śmieci, no po tych dziesiątkach, setkach tysięcy ludzi w sezonie, jak nie milionach, pozostanie trochę więcej, no to mamy odpowiednią grupę, żeby się z tym zmierzyć, znieść je i zamknąć, można powiedzieć, sezon czystymi Tatrami.
23: Mamy już odebrany pakiet, koszulkę, worki. No i idziemy sprzątać.
24: No jesteśmy my, którzy chcą uczestniczyć, czy chcemy sprzątać.
23: Tak, ale poniekąd też musimy, żeby było to po prostu fajne, że jak ktoś następny przyjdzie na szlak, to będzie czyściutko, sympatycznie, żeby zwierzęta też miały fajnie.
25: Czy jakiś tam drobny kawałeczek świata możemy zmienić, a to właśnie o to chodzi, żeby być takim klockiem domina w dobrej sprawie.
19: Mówili naszemu reporterowi współorganizator Maciej Marculanis, wolontariusze i ambasador akcji Jasiek Bela. To prawdziwe święto dla miłośników historii oraz zwiedzania zabytkowych fortyfikacji. W Poznaniu odbywają się Dni Twierdzy Poznań. To wydarzenie, którego głównym celem jest edukacja historyczna oraz zachęcenie do poznawania licznych obiektów architektury militarnej znajdujących się w stolicy Wielkopolski.
26: Forty są w różnym stanie w Poznaniu, ponieważ niektóre zostały rozebrane praktycznie do zera, a niektóre zachowały się w fantastycznym stanie, doskonałym. Ich opiekunami są po prostu entuzjaści, miłośnicy fortyfikacji. Bardzo często mieszkamy gdzieś w jakiejś części Poznania i nie wiemy nawet, że w pobliżu nas jest fort czy schron jakiś ukryty pod ziemią.
19: A w ten weekend można wybrać się na oprowadzenie po fortach z przewodnikiem, zachęca Szymon Mazur z wydawnictwa miejskiego Poznania. Dziś w piłkarskiej Ekstraklasie czekają nas 4 spotkania, wśród nich kolejne w tym sezonie derby Krakowa. Wisła podejmie wieczystą, która z nowym trenerem Żeliko Kopiciem może być nieprzewidywalna.
27: Nowy etap przed wieczystą, ale totalnie nie wiemy jeszcze, jaki to będzie etap. Mam nadzieję, że w samym klubie mają mniej więcej chociaż podejrzenia, jak ma wyglądać, nawet nie powiem reszta sezonu, co reszta tej rundy. Mam wrażenie, że te mecze mogą przynieść dużo niespodzianek.
19: Mówił w Radiu RMF 24 Gabriel Rogaczewski z Kanał Plus Sport. Sobotnie granie zainauguruje jednak Radomia Gradom, które o 12.15 podejmie Krakowie. Później przeniesiemy się do Lublina, gdzie Motor zmierzy się z Piastem Gliwice. Dzień zakończymy meczem Zagłębia Lubin z Pogonią Szczecin.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
28: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
29: Deszczowy poranek nam
30: mogę
29: się pojawił.
30: Mogę zdradzić radiową kuchnię. Ja wiem, że chcesz mówić o tym deszczu, że pragniesz o tym, ale my mamy takie okno elektroniczne w naszym studio, które jest połączone z kamerą i ono wyświetla aktualnie takie totalnie niebieskie niebo. Zaciął się obraz, słuchajcie, i o tym bym opowiedział w pogodzie.
29: I właśnie tego niebieskiego nieba nie ma z tego, co widzę, ale okna nie mamy takiego prawdziwego w studiu. Będzie deszczowo. Idzie na zachód.
28: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
29: Co ja gadam? Idzie z zachodu na wschód ten deszcz.
30: Tak. I będzie się odsuwał i będzie coraz lepiej, ale na razie musimy przeczekać te chwile. Sporo słońca jednak też miejscami się pojawi, więc cieszcie się nim, celebrujcie. A ten program nazywa się Pod Słońcem RMF FM, więc my się na słońcu znamy. Daniel Dyk, dzień dobry. W każdym przeboju słoneczko od RMF-u. Dajcie głośniej.

0: zaświeciło, poczuliście promyczek na twarzy. Pod słońcem RMF FM i muzyka najlepsza pod słońcem. Nie patrzcie za okno, słuchajcie RMF-u. 10:19, a będzie się u nas działo w tym programie. Słuchajcie, ujawnimy kolejną niespodziankę na wrześnióweczce RMF FM, czyli prezentacji naszej ramówki. Dwa słowa padną także o tym, co was będzie czekało od września. Będzie można zdobyć dzisiaj zaproszenia na rollercoastery. Będzie do złapania niezła gotówka na zakupy w zabawie Pyszne bo Polskie. Będą bilety na Sanach. No dużo się będzie działo. Polecam, zostańcie z RMF FM. A propos nowości w ramówce, to już w poniedziałek nowy program.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Jeśli przez cały dzień nie miałeś czasu sprawdzić wiadomości, to gratulujemy. Prawdopodobnie miałeś życie. RMF FM na koniec dnia. Program, z którym w kilka minut nadrobisz wszystko. Świat, polityka, sport. RMF FM na koniec dnia. Już w poniedziałek po 22:00.
3: Reklama.
4: Let's go. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum 2 różnych produktów w MyMediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i Gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo od poniedziałku do czwartku.

tam się pojawiły te słowa, które myślę, że się pojawiły. Też słyszeliście o pięknych krągłościach, tak? Topic i Becky G, albo Becky, bo też słyszałem taką wymowę. To jest moim zdaniem jeden z hitów tego lata i jak będę myślał o wakacjach z Metką 2026, to sorry papi. I mam nadzieję, że to zostanie z nami nie tylko na lato, ale na lata, jak ten numer Bonnie Tyler. Po sukcesach w filmach i kreskówkach ulubionych, kultowych, teraz na antenie RMF-u.

się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy

0: Za nami finał sierpnia w wakacyjnych sejfach RMF FM, ale przed nami w poniedziałek finał wakacji. Ostatni raz w te wakacje zadzwonimy do was i zapytamy, czy chcesz dzisiaj zostać milionerem? Milion złotych czeka w sejfach i będzie teraz, właśnie dzisiaj, w tę sobotę, genialna okazja, by wejść do gry i złapać bardzo dużo losów. Uwaga! Szczęśliwe numerki. W kalendarzu 29, no więc niech to będą te numerki, które dadzą wam teraz szczęśliwy bonus. 2 i 9. Jak to działa? No tylko 10 minut. Każdy, kto wyśle w tym czasie SMS z hasłem RMF pod numer 7474, dostaje 1300 szans. Ale kto ma 2 i 9 w swoim numerze telefonu, ten bonus podwaja. Słuchajcie, aż 2600 losów. Te cyfry nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie. Ważne, żebyśmy mieli 2 i 9. To działa też na stronie www.rmf.fm. 1300 losów, no a dla szczęśliwców aż 2600 losów. I powiem tak, dla was nie będzie lepszej okazji, by zagrać o ten milion. Wykorzystajcie to 10 minut. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Euro przyjdź. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: Też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
10: Przestronny balkon?
11: Jest.
10: Praktyczny układ?
11: Jest.
10: Dobra lokalizacja?
11: Też jest.
10: A cena?
11: W ofercie specjalnej Murapolu w sierpniu możemy otrzymać nawet 303 tysiące złotych rabatu na mieszkanie.
10: To doskonała okazja. Wreszcie zamieszkamy na swoim.
12: Sprawdź ofertę specjalną na murapol.pl i wybierz mieszkanie dla siebie spośród bogatej oferty ponad 3000 lokali w 14 miastach. Głos i muzyka AI.
13: RMF FM i marka Douglas mają dla was niespodzianki. Przez cały weekend będziemy rozdawać wam bilety na finałowy koncert Trasy Sanach. Słuchaj naszych programów i odpowiadaj na zadania SMS-em pod 3322. Do wygrania 25 podwójnych biletów na koncert Sanach. Już 4 września na PGE Narodowym.

0: Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
1: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
2: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
6: Po reklamie.
7: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Fakty RMF FM. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Czyta lektor AI.

0: Do obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram. Stokrotka.
1: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
2: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
3: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
4: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch, a kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Po reklamie.
10: Już prawie godzina 11, więc zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. To wydanie ma dla nas Tomasz Weryński.
11: Co najmniej 27 osób zginęło w nocy w rosyjskim ataku na Ukrainę. Dziesiątki osób jest rannych. Od tej informacji zaczynamy. W Polsce niebezpieczna pogoda. Przez nasz kraj przetoczyły się burze i strażacy mieli pełne ręce roboty. Bezpłatne badania cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Ponad 5 milionów zgłoszeń w programie Moje Zdrowie. Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM. Tragiczne informacje napływają z Ukrainy. W rosyjskim ataku w wiosce Myła w okolicach podkijowskiej Buczy zginęło co najmniej 27 osób, a 42 zostały ranne. Są ogromne zniszczenia. Uszkodzonych zostało m.in. około 50 budynków. Ze strefy zagrożenia ewakuowano niemal 400 osób. Trwa dramatyczna akcja ratunkowa. Jak podają ukraińskie media, Myła została zaatakowana przez ukraińskie drony. Bezzałogowce uderzyły w magazyny jednej z firm, w których prawdopodobnie przechwycono materiały wybuchowe. Ukraińska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zaniedbań zasad bezpieczeństwa w zakładzie i samej miejscowości. Ponad 400 razy strażacy w całym kraju wyjeżdżali do usuwania skutków niebezpiecznej pogody. Najwięcej interwencji odnotowano w Kujawsko-Pomorskim 65, na Mazowszu 60 i na Pomorzu 50. Z tymi informacjami nasza reporterka Magdalena Greiner.
12: Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Magdo, gdzie jeszcze burze i silny wiatr spowodowały straty?
12: 45 interwencji strażacy odnotowali w Łódzkiem, 36 w Zachodniopomorskim i 31 w Wielkopolsce. W pozostałych województwach zgłoszeń było mniej, od kilku do kilkunastu. Wyjazdy najczęściej dotyczyły połamanych drzew i gałęzi, lokalnych podtopień i zatorów w ciekach wodnych. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych, ale kolejne zgłoszenia cały czas wpływają.
11: Magdo, IMGW wydał kolejne ostrzeżenie przed burzami i silnym deszczem.
12: Alerty drugiego stopnia obowiązują w zachodniej i środkowo-zachodniej części kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą północnej, wschodniej i częściowo centralnej Polski. Burzom lokalnie mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu i silne porywy wiatru do 75 km na godzinę.
11: Ponad 5 milionów osób w Polsce zgłosiło się, by skorzystać z pakietu bezpłatnych badań Moje Zdrowie. Ten program działa od ponad roku, ma dać szybszą diagnozę i wcześniejsze leczenie. Najnowsze dane poznał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jakie są główne wnioski?
13: Na badania częściej zgłaszają się kobiety. Na 5 milionów ankiet ponad 3 miliony wypełniły właśnie panie. Wśród osób, które mają już za sobą badania, co trzecia sygnalizowała obniżony nastrój. U ponad 140 tysięcy wykryto podwyższony poziom cholesterolu, a u 38 tysięcy tarczycy, nadciśnienie. To, na które badania dokładnie będziemy skierowani, zależy od tego, co wpiszemy w ankiecie, opisuje Dagmara Mokwa z Narodowego Instytutu Onkologii.
6: Wszystko zależy od tego, jak wygląda nasza ankieta, jakie były choroby w rodzinie, na co jesteśmy narażeni my, jaką my mamy historię chorobową.
13: Ankietę można wypełnić na internetowym koncie pacjenta albo osobiście w przychodni, gdzie jest nasz lekarz rodzinny. Tam też wykonywane są badania. Prawo do skorzystania z pakietu Moje Zdrowie ma każdy, kto ma co najmniej 20 lat. Wtedy takie badania można wykonać raz na 5 lat, a po 50 urodzinach częściej, bo raz na 3 lata.
11: Kilkaset osób stoi w dwóch kolejkach po autografy od piłkarskich gwiazd Polski i Francji. Na rynku manufaktury w Łodzi przygotowano spotkania z zawodnikami futbolu przed dzisiejszym charytatywnym meczem gwiazd. Z kibicami rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wederka.
14: Do czego ta kolejka?
15: Do podpisów piłkarzy.
14: Ale jakiś konkretny jest na myśli?
15: Nie, chyba wszyscy.
16: Krychowiaka i Bońka.
17: Ja Krychowiaka i Zielińskiego.
14: Którego z francuskich piłkarzy autograf byłby mile widziany?
18: No właśnie Umtytiego na przykład, albo no zdobywca złotej piłki, na pewno tak, Jean-Pierre Popin. No
19: ja bym chciał Umtytiego jednak, bo też jestem trochę kibicem Barcelony i fajnie byłoby mieć jego podpis.
20: Umtiti, Papin i Pires.
14: Jak jesteś przygotowany do zbierania tych autografów?
20: Wziąłem 2 zeszyty i marker.
11: Po piłkarski podpis można starać się jeszcze przez godzinę, a początek meczu o 17. W faktach kulturalnych RMF FM bijący rekordy popularności we Francji film o życiu Charlesa de Gaulle'a i niezwykła wystawa w Gdańsku. Zaprasza Katarzyna Podraza.
12: Już ponad 5 milionów widzów obejrzało we francuskich kinach dwuczęściową superprodukcję historyczną Bitwa de Gaulle'a. Jak donosi nasz paryski korespondent Marek Gładysz, jej nakręcenie kosztowało prawie 100 milionów euro.
21: Film opowiada między innymi o czasami bardzo napiętych relacjach francuskiego przywódcy z prezydentem USA Franklinem Delano Rooseveltem i premierem Wielkiej Brytanii Winstonem Churchillem. Mimo presji ze strony tych ostatnich, de Gaulle'owi udawało się skutecznie bronić interesów Francji. Co ciekawsze, wielu obserwatorów sugeruje, że do sukcesu tej ekranowej biografii przyczyniły się rekordowe upały tego lata, z powodu których znacznie wzrosła liczba widzów w klimatyzowanych kinach.
12: Dmuchany materac może opowiedzieć historię sierpnia 80 równie dobrze jak archiwalne dokumenty i fotografie. W Europejskim Centrum Solidarności możecie obejrzeć niezwykłą wystawę Nieoczywisty sierpień.
22: Co ma wspólnego materac dmuchany ze strajkiem? Otóż na tym właśnie materacu strajkował późniejszy autor pomnika poległych stoczniowców, pan Bogdan Pietruszka. To na tym materacu widnieje napis, że ten pomnik właśnie tak ma się nazywać, pomnik poległych stoczniowców.
12: Mówi Magdalena Mistat, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
10: Dzisiaj przechodzą przez Polskę strefy opadów, ale będzie coraz lepiej. Przeczekać, wytrzymać, posiedzieć może w domu, poczytać książki. Temperatura na zewnątrz też tak trochę bardziej niż pokojowa, od 20 do 25 stopni Celsjusza. Za to jutro znowu lato. Co prawda gdzieś tam miejscami jeszcze w północnej połowie kraju pokropi, ale zdecydowanie więcej słońca. Na południu Polski nawet 28 stopni Celsjusza.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
10: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry. Pod słońcem RMF FM, tak nazywa się ten program. I z takimi nastrojami słonecznymi bardzo serdecznie Was witamy. Co godzinę prezentujemy kolejne przeboje. Tym razem Dua Lipa otwiera nasze spotkanie. A zaraz u nas pierwszy z zapowiadanych konkursów i wyślemy Was do parku rozrywki. Szczegóły za moment. Zostańcie z RMF FM.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Mówiłem w prognozie przed chwilą, że jutro wraca lato, ale słuchajcie, to nie tylko na ostatnie dni wakacji, ale także na razie tam sięgają prognozy. Widzimy, że będą dwa fajne tygodnie września, a może nawet więcej. Także to nie koniec rodzinnych przygód, wyjazdów, zabawy na świeżym powietrzu. A propos, może ktoś celowo oszczędził sobie urlop, nie brał go w wakacje i zaplanował właśnie na wrzesień. Dlatego zapytam, dlaczego wrzesień to jest najlepszy czas na wczasy? Jest tak u was? No to proszę was, dajcie nam mocny argument, albo taki z przymrużeniem oka. Piszcie SMS pod 3322. I uwaga, dla osób, które odpowiedzą najciekawiej, mamy zaproszenia do parku rozrywki Energylandia. To będą zaproszenia rodzinne, bo tam między innymi dwa familijne rollercoastery. Dla miłośników słodkości czekają cukierkowe sklepiki. Dlaczego wrzesień to jest najlepszy czas na wczasy? Niech nas ten argument absolutnie przekona. 3322.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.

0: jest program Pod Słońcem RMF FM, więc numer Lato, Summer Calvina Harrisa musiał pojawić się na naszej playliście. Skroluję sieć, ale oczywiście w ważnych sprawach służbowo, bo w kontekście ciekawego i ważnego badania, na które trafiłem, no zresztą posłuchajcie, spędzanie co najmniej 2,5 godziny dziennie na przeglądaniu treści w portalach społecznościowych ma związek z depresją. To się nie stanie nagle, ale zdaniem badaczy to się w końcu stanie. Social media niszczą psychikę. Oczywiście hasło mocne, w domyśle oczywiście w nadmiarze. Więc jeśli teraz złapaliśmy was na scrollowaniu, to może czas, żeby odłożyć, rozejrzeć się dookoła, sprawdzić, czy inni nie scrollują, zagadać, no i uratować przed depresją nie tylko siebie, ale i kogoś.
1: Reklama.
2: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Educho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
8: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Gdańsk, miasto gospodarz oraz województwo pomorskie, partner Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn 2027 zapraszają na mecz towarzyski Polska-Finlandia. Już 5 września o godzinie 20.30 w gdańskiej Ergo Arenie czeka prawdziwe siatkarskie święto. Gorąca atmosfera.

0: I niezapomniane emocje. Szczegóły na pzps.pl. Bilety do nabycia na e-bilet.pl. Partnerem wydarzenia jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
1: Chcę rzucić palenia.
2: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
5: Desmoxan. I już nie palisz.
6: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
7: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: To jest RMF FM.

0: nadzieję, że ten numer trafił w wasze gusta. Fastboy w RMF FM. Słuchajcie, w poniedziałek ważne dla nas wydarzenie. Wrześnióweczka, już słyszeliście może to hasło. RMF zaprezentuje nowości w ramówce, gwiazdy, które będą z nami w nowym sezonie i nowe programy. Uświetnią to spotkanie zaprzyjaźnieni artyści. Jeremi Sikorski, to już wiecie, się pojawi. Vicky Gabor, też już zdradziliśmy, że zaśpiewa wyjątkowy cover, od którego zaczęła się jej muzyczna kariera. No to może zdradzę kolejną niespodziankę. Hasło tegorocznej wrześnióweczki to pełen odlot. Warto śledzić naszego streama na YouTubie w poniedziałek od 14:30, bo jeden z artystów zaproszonych na wrześnióweczkę przyleci samolotem i osobiście będzie ten samolot pilotował. Mała podpowiedź, za sterami lubi sobie to pośpiewać.
1: Proszę bardzo.
0: No właśnie, widzimy się w internecie i będą leciały relacje na naszych social mediach.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przy.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
6: tworzona przez miliony słuchaczy
7: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
5: Czas na kolejny rozdział.
8: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmf.fm.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowid.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
17: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
21: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
22: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
23: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
24: No.
23: A tamta to jest mega.
24: Mega, mega.
25: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
26: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
27: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
26: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
28: Znowu niespodzianka?
0: teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminie.
2: Po reklamie.

0: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
1: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
0: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas. Teraz Media Expert karma dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorodności zatokobocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatoki nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
9: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
8: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
9: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
12: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Po reklamie.
14: Czas na fakty RMF FM w samo południe. Zbliża się już godzina 12. Szczegóły zebrał dla nas Tomasz Weryński.
15: Rosyjski dron trafił w ukraiński magazyn materiałów wybuchowych. Zginęło 27 osób, kilkadziesiąt jest rannych. Trwa akcja ratunkowa niedaleko podkijowskiej Buczy. W faktach również informacje z polskich dróg. Do wypadku doszło na Krajowej 58 w Warmińsko-Mazurskiem. Polacy sprawdzają bezpieczeństwo swoich danych. Jest rządowy serwis po wycieku z firmy MyDoctor. Na zegarze 12. Prezydent Wołodymyr Zełenski domaga się surowego ukarania osób, które dopuściły do wtórnej detonacji w zakładach w wiosce Miła, niedaleko podkijowskiej Buczy, w której mu premier Serhii Korecki. Jak informowaliśmy was w faktach, wczoraj wieczorem miejscowość została zaatakowana przez rosyjskie drony. Jeden z nich spadł na magazyn, w którym przechowywano materiały wybuchowe. Eksplozja była tak potężna, że zginęło co najmniej 27 osób, 42 zostały ranne. Uszkodzonych jest około 50 budynków. W Miłej trwa dramatyczna akcja ratunkowa. Strażacy gaszą pożary i rozbierają uszkodzone konstrukcje. Prezydent Zełenski napisał w mediach społecznościowych: są zasady, nie wolno przechowywać amunicji w pobliżu budynków mieszkalnych. W mediach społecznościowych są jednak uwagi, że Miła nie była należycie chroniona. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 58 w Warmińsko-Mazurskiem. W Warchałach między Szczytnem i Olsztynkiem dachował samochód osobowy. W miejscu wypadku policja wprowadziła ruch wahadłowy. Pożar samochodu osobowego na trasie S7 w pobliżu Gdyni między węzłami Chważno i Wielki Kack. Zablokowany jest jeden pas w stronę Gdańska. Cała dwunastka nastolatków, którzy trafili wczoraj do szpitali po zatruciu w Świnoujściu, może być dziś wypisana do domu, dowiedział się nasz reporter. W jednym z ośrodków rehabilitacyjnych wczoraj podczas inhalacji zamiast właściwego preparatu dzieciom omyłkowo podano środek do dezynfekcji. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co wiadomo o przyczynach tej pomyłki?
16: To właśnie mają teraz ustalić policja, prokuratura i sanepid. Wiadomo, że dzieci, które poddane były inhalacji, mają od 12 do 15 lat. Jeden z pracowników placówki miał przez pomyłkę użyć środka przeznaczonego do dezynfekcji. Po zauważeniu tego, co się stało, wezwał pogotowie. Policja zabezpieczyła tak zwany materiał dowodowy, między innymi po to, żeby dokładnie ustalić, jakie substancje zostały użyte i jak doszło do pomyłki. Sanepid sprawdzi natomiast sposób przechowywania i oznakowania preparatów. Najważniejsza informacja jest taka, że dzieci czują się dobrze i jeszcze dziś mogą zostać wypisane ze szpitali w Goleniowie i Świnoujściu.
17: Fakty istotne dla Ciebie.
15: Coraz więcej osób sprawdza, czy ich dane są bezpieczne. Ruszył rządowy serwis, w którym są informacje, czy dane, które znajdowały się w bazie firmy MyDoctor, trafiły w niepowołane ręce. Przypominamy, wyciek jest jednym z największych incydentów w historii Polski i dotyczy aż 19 milionów Polaków. W faktach ponownie nasza reporterka Magdalena Greinert. Witamy, Magdo. Na rządowej stronie bezpieczne-dane.gov.pl zrobiła się kolejka.
18: Tak, teraz na możliwość sprawdzenia swoich danych czeka ponad 2000 osób, ale szacowany czas oczekiwania to zaledwie minuta. Po wejściu na stronę mamy kilka możliwości logowania, między innymi przez bankowość elektroniczną, e-dowód, ale zalecany i najprostszy to skorzystanie z mObywatela. Po zalogowaniu wystarczy w aplikacji zeskanować kod QR i to wystarczy, żeby poznać swoją sytuację. Jeśli nasz PESEL znalazł się w wycieku, powinniśmy go zastrzec, co można zrobić również w aplikacji mObywatel. Dodatkowo warto włączyć dwuetapową weryfikację w serwisach, które dają taką możliwość. To pomoże uniknąć skutków ataków phishingowych, które często są następstwem wycieków. No i ze zwiększoną ostrożnością trzeba podchodzić do maili, wiadomości i telefonów.
15: Definitywne nie, czy może tak, by zobaczyć, co dalej. Na Islandii trwa historyczne referendum w sprawie wznowienia przerwanych rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Społeczeństwo jest podzielone na równe dwie połowy. Liczyć ma się zatem każdy głos.
19: Jesteśmy zbyt małym krajem, nie będziemy znaczyć tak wiele, powinniśmy zostać niezależni. Nie jestem zwolennikiem Unii Europejskiej, Islandia powinna sama o sobie stanowić, mówią przeciwnicy. Bycie członkiem Unii Europejskiej to szansa na przykład dla ekonomii. Nasz rynek nie jest stabilny, dzięki Unii możemy mieć tańsze czynsze, kredyty, zawsze będą jakieś problemy, ale widzę tu więcej pozytywów niż negatywów, dodaje jeden ze zwolenników wznowienia rozmów. I would say there's
15: mostly positives rather than negatives. Mówili mieszkańcy Islandii, z którymi rozmawiał specjalny wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Wyniki referendum powinny być znane jeszcze tej nocy.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Magda w faktach podała tę stronę i mówiła o tym, że czeka się minutę i 2000 osób. To jak ja błyskawicznie kliknąłem, to już były 2 minuty i byłem 4000. Ale rzeczywiście szybko ta kolejka idzie. Tu program Pod Słońcem RMF FM. Daniel Dyk, witajcie.

0: poniedziałku rusza nowa ramówka w RMF FM. Już wiecie, że w poniedziałek na wrześnióweczce ujawnimy najwięcej, ale z taką wiadomością nie czekaliśmy. Andrzej Seweryn zagrał w dwóch lalkach ekranizacji i radiozacji, nie wiem jak to powiedzieć, w każdym razie w lalce RMF-owej i filmowej.
1: Bardzo serdecznie zapraszam słuchaczy radia RMF FM do wysłuchania fragmentów tej wspaniałej powieści Bolesława Prusa, Lalka, które to fragmenty miałem zaszczyt i przyjemność nagrać dla Państwa. Andrzej Seweryn.
0: My z przyjemnością tych pierwszych fragmentów wysłuchamy 1 września o godzinie 13 tylko w radiu RMF FM, a później no codziennie przyjmijcie zaproszenie na zakupy w magicznym sklepiku Rzeckiego.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Niektórzy zamiast chodzić na terapię.
4: Izabela Łęcka.
5: Jestem od ciebie uzależniona.
6: Stanisław Wokulski.
7: Jestem od ciebie uzależniony.
8: Tworzą toksyczne relacje.
9: Ignacy Rzecki.
10: Jestem od ciebie uzależniony.
11: Seweryn czyta lalkę. Już we wrześniu w RMF FM.
12: Reklama.
13: To pewnie.

0: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
1: Sanostol!
0: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten lek

0: kiedy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
2: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
3: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
8: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
9: iRobot, inteligentne sprzątanie, bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie 899 zł 99 groszy. Media Expert.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
16: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5.

0: najlepsza nowość.
1: Kiedy dziewczyny przyszły do RMF FM i wspólnie przyniosły tę piosenkę, no to o tym duecie zrobiło się głośno. Tak różne muzyczne temperamenty pisano. Hania Kuzimowicz, Keira. Ale jeśli faktycznie są tak różne, jak pisano na portalach, to przypominam z lekcji fizyki, że plus i minus się przyciągają i tutaj ten magnetyzm przepięknie zadziałał. RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem. 12:30.

0: burze.
1: Burze będą przechodziły w najbliższych godzinach nad wschodnią i północną Polską. Są alerty, ale i są straty w miejscach, w których już po burzach. Policzymy interwencje straży w faktach RMF FM o 13. Pojawią się też ważne informacje dotyczące burz i naszego bezpieczeństwa. Zachęcam, zostańcie z nami. A już teraz mam ostrzeżenie dla kierowców. Są kłopoty na Krajowej 24, miejscowość Pulko. Kolizja aż 4 samochodów. I oba pasy z utrudnieniami.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Euro przyjdź. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
11: Marian, o czym myślisz?
12: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
11: O mega okazjach w Media Expert.
12: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
15: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły, wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
16: Po reklamie.
17: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Pamiętasz, jak chciałeś tylko sprawdzić pogodę? 20 minut później oglądałeś film o tym, jak w Peru hoduje się alpaki. Internet ma swoje triki. My po prostu zbieramy najważniejsze informacje dnia. Bez chaosu, bez dygresji, no i bez alpak. RMF FM na koniec dnia. Już w poniedziałek po 22.
2: Reklama.
3: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
4: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch, a kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
13: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Po reklamie.
14: Na zegarze już prawie godzina 13, a ten sygnał oznacza, że rozpoczęliśmy najnowsze wydanie Faktu w RMF FM. Szczegóły ma dla nas Tomasz Weryński.
15: Poważne utrudnienie na dolnośląskiej autostradzie A4 w rejonie Bolesławca. Po wypadku jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Utrudnienia też na drodze krajowej 24 w Wielkopolsce. Burzowy ostatni weekend wakacji. Strażacy interweniowali już prawie 400 razy. W faktach sprawdzamy też, gdzie najchętniej wypoczywali Polacy. Na zegarze punktualnie 13. Jedna osoba została ranna w wypadku na autostradzie A4 w okolicach węzła Bolesławiec na Dolnym Śląsku. Zderzyły się tam dwie ciężarówki, jedna z nich wjechała potem do rowu. Zablokowana jest jezdnia w stronę Wrocławia. Zderzenie czterech samochodów osobowych na drodze krajowej 24 w miejscowości Pułko pomiędzy Kwilczem a Pniewami w Wielkopolsce. Trasa jest tam zablokowana. Pod znakiem burz zapowiada się ostatni weekend wakacji w wielu regionach Polski. Do tej pory strażacy musieli interweniować prawie 400 razy. W najbliższych godzinach burze będą przechodzić przede wszystkim nad wschodnią i północną częścią kraju. Może być groźnie, ostrzega w rozmowie z naszym reporterem Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej. Jak się zabezpieczyć przed gwałtowną burzą?
16: Sprawdzamy, czy ten namiot nie odfrunie, czy altanka ogrodowa nie jest już, powiedzmy sobie, jakoś tam osłabiona, ale przede wszystkim sprzątamy ruchome rzeczy z balkonów, żeby żeby nie porwał wiatr. I jeszcze jedna ważna rzecz, że jeżeli już mamy zaplanowany weekend, a są te ostrzeżenia i alerty pogodowe się pojawiają, no to sprawdźmy, na jakim terenie to obowiązuje, to ostrzeżenie, kogo dotyczy, no i zrezygnujmy chociażby z grzybobrania.
17: Modyfikujmy plany.
16: Modyfikujmy plany, przygotowujmy się na tym. Być może o jeden dzień czasami wystarczy przesunąć swoje plany i wtedy jest bezpiecznie, parkując samochód na tym leśnym parkingu, wracając z grzybów, możemy mieć niespodziankę w postaci niepotrzebnych strat.
15: Z brygadierem Karolem Krociem rozmawiał Michał Dobrołowicz, a najnowszą prognozę pogody na ostatnie dni wakacji mamy na rmf24.pl. Lipiec spędziliśmy nad morzem, ale sierpień już w górach. Tak wyglądały tegoroczne wakacje, jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki podróży krajowych. Wiemy też, kiedy urlop okazał się najdroższy. Ze szczegółami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, kiedy na wakacyjny wypoczynek trzeba było wydać najwięcej?
18: Statystycznymi pechowcami okazują się ci, którzy wybrali się na urlop między 31 lipca a 6 sierpnia. Wtedy stawki za pokój dla dwóch osób wzrosły średnio do 680 złotych za dobę. Tak wynika z danych portalu travelist.pl. Oszczędniej było jechać na sam koniec sierpnia, bo byłoby nawet o 100 zł taniej. Co piąty wyjazd obrał kierunek na województwo zachodniopomorskie. W statystykach dla miejscowości również króluje wybrzeże.
19: Czołówka była bardzo stabilna w stosunku do zeszłego roku. Tak jak rok temu prowadził Kołobrzeg, następnie było Mielno, Gdańsk, Międzyzdroje i Pobierowo.
18: Wylicza Eugeniusz Triasą z travelist.pl. W górach serca turystów podbiła Szklarska Poręba, na drugie miejsce awansował Szczyrk, a podium zamyka Świeradów-Zdrój.
15: Poznań nie bez powodu nazywany jest miastem twierdzą. Jego strategiczne położenie sprawiało, że przez stulecia był miejscem działań wojennych, a także wielokrotnie był zdobywany i broniony przez wojska różnych państw. O militarnej historii miasta przypominają tegoroczne Dni Twierdzy Poznań. Pasjonaci mogą wybrać się w ten weekend m.in. na specjalne spacery z przewodnikiem po zabytkowych fortyfikacjach.
20: Będzie można zajrzeć do ponad 20 różnych obiektów fortyfikacyjnych, od bardzo dużych obiektów, czyli fortów głównych i pośrednich, i kilku schronów różnego rodzaju, schronów piechoty oraz schronów przeciwlotniczych. No ale oprócz takich obiektów konkretnie osadzonych w przestrzeni przy jakiejś ulicy czy w jakimś parku, będą także spacery fortyfikacyjne, tak możemy je nazwać.
15: Mówi Szymon Mazur z wydawnictwa miejskiego Poznania. Piłkarska reprezentacja Polski w odmianie sześcioosobowej rozpoczyna dziś Mistrzostwa Świata. Turniej będzie rozgrywany w niemieckim Essen, a biało-czerwoni stają przed szansą na obronę mistrzowskiego tytułu wywalczonego w ubiegłym roku w Meksyku. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach. Wojtku, z kim biało-czerwoni zagrają w pierwszym meczu?
21: Nasza reprezentacja zmierzy się z Kosowem. Kolejnymi rywalami biało-czerwonych w fazie grupowej będzie Maroko i Chile. Turniej rozpoczęło 48 reprezentacji. Zespół prowadzony przez Klaudiusza Hirsza jako obrońca tytułu jest jednym z faworytów. Jednak jak pokazuje historia, wygrać Mistrzostwo Świata dwa razy z rzędu jest bardzo trudno.
22: Zdajemy sobie sprawę, że jeszcze żadnej reprezentacji w historii nie udało się tego dokonać dwukrotnie, więc dla nas będzie to dodatkowe wyzwanie i motywacja.
21: Mówił Klaudiusz Hirsz, selekcjoner naszej reprezentacji w Soka, a początek meczu z Kosowem w niemieckim Essen o 20.
15: W RMF FM bardzo mocno trzymamy kciuki za biało-czerwonych.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, pod słońcem RMF FM, tak nazywa się ten program, no i w tę sobotę dla niektórych to jedyne słońce, które da się na razie poczuć, to właśnie to muzyczne. No ale pięknie świeci w każdym naszym przeboju. ATB.

0: is the answer.
1: Morandi. W Radiu RMF FM muzyka najlepsza pod słońcem. 18 minut po godzinie 13. Jeśli jedziecie teraz z całą rodziną, to mam nadzieję, że gdzieś tam znajdzie się jeszcze miejsce dla artystów, którzy zaraz za sprawą RMF-u dosiądą się do waszego samochodu. Daria Zawiałow zaśpiewa. Będzie Offenbach z Normą Jean Martin. Pojawi się Alanis Morissette i ten słynny numer Ironic. Jeśli chodzi o powody, dla których warto zostać z RMF FM na dłużej, wkrótce będę miał także dla was zaproszenia na koncert w Stanach na Stadionie Narodowym.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło z mlecznej drogi. Złoty 99 przy zakupie 3, a od soboty banany. Kilogram złoty 99 przy zakupach za minimum 50 zł.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Dzieciaki, bystrzaki. No te to mają pomysły.
14: Zdanie, które mnie zmroziło. Mamo, wypiłem szampon.
13: Bo przecież upał był. Dzieciaki, bystrzaki. Do usłyszenia już w niedzielę po 8 w RMF FM.
15: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
16: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na was w Biedronce.
17: Na wspólny powrót do szkoły zaprasza marka Bartek, oferująca wygodne obuwie dziecięce, dostępne w salonach Voyaz i na bartek.com.pl.
18: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
19: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
20: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
21: Weź Ibuprom Zatoki.
20: Ibuprom Zatoki?
21: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
20: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
22: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w
0: TV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

butterfly in your Chardonnay. It's a death row pardon.

0: przez cały weekend w ramach akcji 25. urodziny Douglas mamy dla słuchaczy RMF FM szybkie konkursy. W każdym rozdajemy wam aż 25 podwójnych biletów na finałowy koncert Sanach na PGE Narodowym. To już 4 września. Jeśli macie ochotę zabrać ukochaną osobę na ten koncert, albo zaprosić przyjaciółkę, bo to jest jej ulubiona artystka, albo mamę, która zawsze się wzrusza włączając te piosenki, to mam dla was teraz zadanie. Należy, uwaga, w 25 słowach napisać nam, dlaczego ta osoba musi być na tym finałowym koncercie Sanach. 3-3-2-2. Dokładnie 25 wyrazów w SMS-ie, nie mniej, nie więcej. 25 osób, które nas teraz przekonają, wygrają podwójne zaproszenia dla tej osoby i dla siebie, no bo te wyjątkowe chwile trzeba spędzić razem. Piszcie. 3-3-2-2.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W programie lokowano akcję 25. urodziny Douglas, której pomysłodawcą jest właściciel sieci perfumerii Douglas.

Jackson w RMF FM. Tu program Pod Słońcem RMF i nie wiem, czy nie podjechaliście właśnie pod galerię handlową. Może od trzech piosenek krążycie, szukając miejsca do parkowania. Mieliście świetny pomysł, żeby zrobić z dzieciakami zakupy przed szkołą. Świetny. No ale pół miasta wpadło na ten sam pomysł. Słuchajcie, przez przypadek właśnie mi wyskoczyła przypominajka, że jutro niedziela handlowa. Galerie też będą czynne. Na Galuśna sugestia, czy nie lepiej z rodzinką teraz skoczyć jednak na wakacyjny spacer?

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Euro. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
2: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
3: tworzona przez miliony słuchaczy
4: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
2: Czas na kolejny rozdział.
5: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmf.fm.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowid.
13: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
13: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym

0: i trwają poszukiwania przyszłego milionera.
1: Może jest we Włocławku.
2: Może w Kętach.
3: A może w Jaworznie.
4: Jeszcze w życiu nie wygrałam nic.
1: A ty? Tak, ty.
2: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
5: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Po reklamie.
4: Wakacje pod słońcem RMF FM.

0: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
1: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
2: Mamy to o Lewiatanie tanie.
3: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
4: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
7: Po reklamie.
8: Jesteśmy już bardzo blisko godziny 14, a więc zaczynamy najnowsze wydanie Faktu w RMF FM, na które zaprasza Tomasz Weryński.
9: Utrudnienie na kolei pod Warszawą, problemy na trasie między Żyrardowem a Grodziskiem. Po kolizji są też problemy na A2 między węzłami Skierniewicy i Wiskitki Łódzkiem. Tragiczne skutki ataku drona pod Buczą na Ukrainie. Niestety coraz więcej ofiar wybuchu. A w Krakowie dziś piłkarskie derby.
10: Cięższy mecz, bo oczywiście pełny stadion i sold out od 5 tygodni na Wiśle.
9: Jest 14, zaczynamy Fakty RMF FM. Awaria na linii kolejowej między Żyrardowem i Grodziskiem Mazowieckim. Uszkodzona tam została trakcja elektryczna. Na miejscu działają już energetycy. Pociągi kursują jednym torem. Jak powiedział nam Piotr Hamernik z zespołu prasowego PKP PLK, opóźnienia sięgają 15 minut. Utrudnienia również na autostradzie A2 między węzłami Skierniewicy i Wiskitki w Łódzkiem. Po kolizji trzech aut osobowych zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Warszawy. Do 37 wzrosła liczba zabitych w eksplozji magazynu z materiałami wybuchowymi w wiosce Miła koło Buczy w obwodzie kijowskim. Wśród 42 rannych jest co najmniej czworo dzieci. Trwa akcja ratunkowa, a także likwidowanie skutków ostrzału, eksplozji i pożaru. W Miłej w wyniku ataku drona doszło do pożaru magazynu na terenie zakładu przemysłowego, a następnie do potężnej eksplozji wtórnej. Ponad 20% Islandczyków oddało głos przedterminowo w historycznym dla tego kraju referendum. Mieszkańcy arktycznej wyspy głosują nad wznowieniem rozmów negocjacyjnych z Unią Europejską, które w przeszłości mogą doprowadzić do pełnego członkostwa. Sondaże wskazują równy podział zwolenników i przeciwników wznowienia rozmów. Ważny będzie również głos Polaków posiadających islandzkie obywatelstwo.
11: Islandia to mały kraj z małą jakby gospodarką, ale szczególną i mamy nasze specjalne, dosyć mocne sektory, takie jak rybołówstwo i szczególne położenie. I myślę, że to jest też, przynajmniej z mojej strony uważam, że to jest spory argument za. Myślę, że jesteśmy pozostawieni troszkę pośrodku niczego i mamy taką sytuację dzisiaj na świecie, że chyba nie warto być samemu. Lepiej być podłączonym, siedzieć przy dużym stole i mieć ewentualnie jakieś możliwości podejmowania decyzji albo jakiś wpływ na podejmowane decyzje.
9: Mówiła Katarzyna Kubiś, mieszkająca od 18 lat na Islandii, zwolenniczka wznowienia rozmów. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Ulewa nie przestraszyła wypoczywających nad morzem. Jak mówią, kluczowe jest dobre przygotowanie.
12: Stroje odpowiednie są, kalosze są, kurtki są, więc jak najbardziej wszystko odpowiada.
13: Jak zamierzacie spędzić ten ostatni weekend wakacji? W Sopocie, no trochę deszczowo dzisiaj.
12: No jest deszczowo niestety, właśnie przyjechaliśmy sobie pociągiem, tak na jeden dzień, żeby pożegnać morze, żeby zakończyć wakacje. Żeby spędzić właśnie na spacerku, pojodować się troszeczkę.
13: Jak wam się podoba Sopot? Taki deszczowy, takie inne wydanie. Tak? A co najbardziej?
14: Kałuże takie wielkie.
15: No bo można tam wchodzić, nie?
9: Usłyszał na alejkach nadmorskich w Sopocie nasz reporter Stanisław Pawłowski. To, co cieszy plażowiczów, słońce powoli wyłania się zza chmury. Drugie w tym sezonie derby Krakowa. To dzisiaj w piłkarskiej ekstraklasie wydarzenie numer 1. Za kilka godzin na stadionie przy ulicy Rejmonta zagrają Wisła i Wieczysta. Z wiceprezesem drugiego z tych klubów, Sławomirem Peszko, porozmawiał dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek.
16: Jak atmosfera przed derbami bojowa w Wieczystej?
10: No to drugie nasze derby w tym roku i derby po derbach. Po tamtym smutnym wieczorze. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie trochę radośniej. Chociaż cięższy mecz, bo oczywiście pełny stadion i sold out od 5 6 tygodni na Wiśle. Na szczęście mieliśmy już to przetarcie w pierwszej lidze dwukrotnie, gdzie skończyło się 2-1. No nic, mamy trochę wzmocnioną drużynę, bo dochodzi Kuluris do pierwszego składu, a przede wszystkim wzmocniona na ławce trenerskiej, tak? Czyli ta nowa miotła, by się chciał powiedzieć, świeża krew na ławce i taka nowa energia w drużynie.
9: Mowa o chorwackim trenerze wieczystej, Żeliko Kopiću, dla którego derby Krakowa będą debiutem w nowym klubie. Pierwszy gwizdek o 17:30. A już za godzinę fakty RMF FM zapraszam w imieniu Marleny Chudzio. Ja już dziękuję za uwagę. Tomasz Weryński, kłaniam się i życzę Wam spokojnej soboty. Do usłyszenia.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Dziękujemy Tomku, także Tobie miłej soboty. Tutaj Daniel Dygia jeszcze zostaje z Wami, podobnie jak ten program Pod Słońcem RMF FM. No ale jak pojawił się temat końca wakacji w faktach, to natychmiast pojawiło mi się takie dziwne skojarzenie. Bo ja w rodzinnym Tarnowie do szkoły podjeżdżałem autobusem linii numer 9. I jeden z nich miał naklejony na tej ściance za stanowiskiem kierowcy plakat zespołu muzycznego. Już wiecie, słyszycie, to był zespół Europe. Dlatego musiałem to teraz zagrać. Ten plakat przez lata blakł, płowiał, tracił kolory, ale ciągle wisiał i odprowadzał mnie do szkoły. Ten numer jednak ciągle świeży.

0: z tej rzeczy. Ona smutniej niż zwykle zaśpiewała, czy to dlatego, że to ostatni weekend wakacji? No właśnie, ale wakacje kończą się bardzo dobrą informacją. Kończy się zabawa z wakacyjnymi sejfami w RMF FM milionem złotych. Przed nami w poniedziałek ostatni finał wakacyjnych sejfów. Tak jest, pojutrze kończymy lato na bogato i to będzie ostatnia szansa, żeby w te wakacje wygrać milion złotych. My w finałach często pytamy was, skąd jesteście, jakie miasto gra z nami, kto komu kibicuje. I teraz to pytanie jest przepustką do dużej ilości losów, bo normalnie SMS z hasłem RMF wysłany pod 7474 to jest jeden los, ale teraz, uwaga, 13 minut. I jeśli zamiast hasła RMF przyślecie nazwę miejscowości pod 7474, zyskacie 1013 losów właśnie w poniedziałkowej grze o milion. Chcemy wiedzieć, skąd jesteście, chcemy sprawdzić, w jakiej części Polski mieszka szczęście. Świetna okazja, żeby zagrać. Do gry wchodzicie też na www.rmf.fm. Tam też inne bonusy, warto się online rozejrzeć. A ja powtórzę jeszcze raz. Ostatni milion złotych tych wakacji już w poniedziałek. Ślemy nazwę miejscowości pod 7474 i w ciągu 13 minut zyskujecie aż 1013 losów w grze o milion.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Pamiętasz, jak chciałeś tylko sprawdzić pogodę? 20 minut później oglądałeś film o tym, jak w Peru hoduje się alpaki. Internet ma swoje triki. My po prostu zbieramy najważniejsze informacje dnia. Bez chaosu, bez dygresji, no i bez alpak. RMF FM na koniec dnia. Już w poniedziałek po 22:00.
3: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
7: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
6: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
7: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mlekowita łączka lub łowickie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę, a wszystkie konserwy mięsne i rybne 2+1 gratis oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka.
12: Mamo, jak dorosnę, to zostanę malarką, zobacz.
13: Wspaniale, ale mam nadzieję, że jak dorośniesz, to nie będziesz mazała po ścianach.
12: To gdzie mam malować?
13: Może następnym razem maluj na tablecie?
14: Jaki sprzęt pomoże twojemu dziecku rozwijać jego pasję? Daj znać na www.rmf.fm i zgarnij 1000 zł do Media Expert.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
15: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: RMF FM i marka Douglas mają dla was niespodzianki. Przez cały weekend będziemy rozdawać wam bilety na finałowy koncert trasy Sanach. Słuchaj naszych programów i odpowiadaj na zadania SMS-em pod 3322. Do wygrania 20

0: te wakacje w ramach akcji Pyszne, bo polskie, jak wiecie, mieliśmy misję poszukiwanie najsmaczniejszych lokalnych produktów. Nasi dziennikarze przebyli Polskę wzdłuż i wszerz, kosztowali tradycyjnych przysmaków, nawet przywozili nam tutaj do Krakowa z tych podróży różne pyszności. A dzisiaj chciałbym zapytać was o smak, który wyczuwacie na swoim podniebieniu, jak tylko zamkniecie oczy, i on przenosi was do tych sielskich wakacji sprzed lat. O smak waszego dzieciństwa chciałem zapytać. Coś, co mama skomponowała pod namiotem. Ja pamiętam gniecione ziemniaki z kurkami prosto z lasu. Coś, co tato przyrządził w trakcie weekendu na rybach. A może coś, co jedliście u babci i tylko ona tak potrafiła to przygotować. Co to było i w którym regionie Polski? Dajcie znać pod 3322 dla autora najciekawszego SMS-owego opisu, bo to może być proste danie, ale opisane emocje. Wspomnieniami. Mamy kartę o wartości 400 zł na zakupy w sklepie Lewiatan, gdzie w aplikacji Mój Lewiatan możecie sprawdzić m.in. lokalne produkty. Opiszcie smak waszego dzieciństwa, no i koniecznie dlaczego go zapamiętaliście. 3322.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano znak towarowy Lewiatan należący do polskiej sieci handlowej Lewiatan.

0: Your husband is coming.
1: Ray i muzyka najlepsza po słońcem, jak to w RMF FM. Mamy też szybkie ostrzeżenie dla kierowców, a dwójka w Łódzkie między Skierniewiecami a Biskitkami na pasie w kierunku Warszawy, stłuczka trzech aut, no i zablokowany jeden pas ruchu. Uważajmy.
2: Reklama.
3: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Paytek. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też,
8: to poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
13: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
12: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
14: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mlekowita łączka lub łowickie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka. Codziennie
16: niskie ceny.
5: Po reklamie.
17: RMF FM. Lato.
18: RMF FM.

0: już za moment fakty RMF FM o godzinie 15, a w nich m.in. kryminalne wieści z Kędzierzyna Koźla.
1: Reklama.
2: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl.
3: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
4: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
3: W każdą niedzielę po 23 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia.
5: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorodność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
11: Gdy świętujemy zwycięstwa i gdy wasza drużyna tym razem zawodzi,
12: wszędzie tam, gdzie są sportowe emocje, jesteśmy z wami.
11: Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
13: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
16: Zdrowit.
17: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
18: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Po reklamie.
0: Już prawie godzina 15, więc przenosimy się do studia faktów RMF FM. Najważniejsze informacje zebrała dla nas Marlena Hudzio.
20: Dzień dobry, zapraszam.
0: Witamy.
20: Zabójstwo w Kędzierzynie Koźlu. Spacerujący mężczyzna znalazł ciało kobiety. Donald Tusk po rozmowie z sekretarzem generalnym NATO pisze w kontekście zagrożenia ze strony Rosji o decydującym pół roku. W faktach też o budowie unijnego mózgu AI. Ta inwestycja budzi duże kontrowersje. Będą też emocje piłkarskie w gwiazdorskim wydaniu. Makabryczne odkrycie w Kędzierzynie Koźlu w Opolskie. Wczoraj wieczorem mężczyzna odkrył w lesie ciało kobiety. Jak dzisiaj przekazała prokuratura, ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta zginęła od ciosów w głowę.
21: Dwa odległe razy głowy, zadane prawdopodobnie narzędziem kępy. Na tę chwilę motyw seksualny raczej wydaje się być mało prawdopodobny.
20: Mówił rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Opolu prokurator Stanisław Bar. Śledczy ustalili już tożsamość zmarłej. To kobieta w średnim wieku, mieszkanka pobliskiego osiedla Żabiniec w Kędzierzynie Koźlu. Najbliższe pół roku będzie rozstrzygające. Tak o zagrożeniu ze strony Rosji napisał na portalu X premier Donald Tusk. Szef rządu rozmawiał telefonicznie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, który przekazał mu obecną ocenę sytuacji w regionie i na froncie ukraińsko-rosyjskim. Tak jak ostrzegałem, eskalacja ze strony Rosji postępuje. Ukraina potrzebuje większego wsparcia w powietrzu, co ma znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Dodał we wpisie Donald Tusk, wskazując, że udzielenie takiego wsparcia to zadanie dla całej Europy. Budowa największego centrum przetwarzania danych w Unii Europejskiej budzi coraz większe kontrowersje. Inwestycja ma powstać pod Paryżem na potrzeby rozwijania sztucznej inteligencji. Inicjatywie sprzeciwiają się ekolodzy. Więcej wie nasz korespondent Marek Gładysz.
1: W nowej petycji organizacje ekologiczne alarmują, że komputery funkcjonujące bez przerwy na powierzchni prawie 100 hektarów koło miejscowości Fuzhou będą w cudzysłowie pożerać tyle prądu, ile zazwyczaj produkują dwa reaktory atomowe i co odpowiada 1/5 dotychczasowych potrzeb energetycznych całego regionu paryskiego. Ostrzegają, że ciepło wydzielane przez te komputery spowoduje wzrost temperatury w całej okolicy o 2 stopnie. Natomiast premier Sébastien Lecornu odpowiada, że Francja powinna stać się krajem europejskim, w którym będzie najwięcej takich ośrodków przetwarzania danych informatycznych, bo sztuczna inteligencja to, jak podkreśla, przyszłość świata.
20: Uważajcie, jadąc A2 między węzłami Skierniewice i Wiskitki w stronę Warszawy. Potem jak zderzyły się tam 3 auta osobowe, zablokowany jest lewy pas.
16: Inne oblicza sportu.
20: Grzegorz Krychowiak, Jacek Krzynówek, Jakub Wawrzyniak, Dariusz Dziekanowski, Piotr Świerczewski, ale także Christian Karambe, Samuel Umtiti i Jean-Pierre Papin. To tylko niektórzy zawodnicy meczu gwiazd Polska-Francja na stadionie Widzewa w Łodzi. Od godziny działa strefa kibice i właśnie tam jest reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Sprawdzała, jakie emocje przedmeczowe towarzyszą fanom piłki nożnej.
19: Wygramy 2-1 czy 1-0?
22: No, ja myślę, że 2-1.
19: To wysoko pan obstawia. Co na to wskazuje?
22: No, nasi piłkarze dadzą z siebie wszystko, żeby tutaj naszą publikę zadowolić i no, myślę, że będzie okej.
19: A komu będziesz kibicował?
23: No, reprezentacji Polski.
19: No, już tak się zastanawiałam, że może jednak Francuzom?
23: No, też pewnie w połowie, ale najbardziej chyba reprezentacji Polski oraz młodzieżowej Warcie Poznań dziewczynek, ponieważ gra tam moja siostra.
24: Nie mamy tutaj chyba swoich faworytów. To w Krychowiaka widzieliśmy. Dzisiaj mam nadzieję, że to też będzie fajnie. Pokibicujemy.
20: W ubiegłym roku spotkanie zakończyło się remisem. Jak będzie tym razem, tego dowiecie się z faktów.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair. Producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Mówiłem już, jaki ten weekend, czyli sobota, niedziela, ale sprawdźmy jeszcze ostatni dzień wakacji, czyli poniedziałek. No, sporo przelotnych opadów deszczu, podkreślam przelotnych. Pojawią się bardzo intensywne opady w centralnej Polsce, Łódź, Warszawa.
25: Powiedz, czy huknie, jak dziś nad ranem w Krakowie. Burza mnie obudziła.
0: A, wszystkich obudziła. I to już nie nad ranem, to było w środku nocy dla mnie koło 5. Jeśli chodzi, czy huknie, nie widzę, ale będzie w Rzeszowie prawie 30.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Czyli dla ciebie to było nad ranem, dla mnie to był środek nocy. Ciekawe, jak tam słuchacze te ostatni piątek wakacji spędzali, wiesz. Może to w ogóle u nich był wczesny wieczór.
25: Sobotę.
0: A to,
25: to dziś było. Sobota jest.
0: No tak.
25: O, ale, widzę, że ale, tutaj Daniel ale, już nie nadąża za kalendarz.
0: Piątek się przeciągnął, wiesz, o co chodzi. Daniel, wielkie dzięki.

David Guetta dba o wasz humor w sobotnie popołudnie. Maciek Rybak, cześć, witajcie, to jest program RMF w trasie, kwadrans po 15 na zegarze. Jeszcze niektórzy w pracy, jeszcze niektórzy obowiązki zakupowe czy inne jakieś remontowe. My jesteśmy jak zawsze z wami, gramy muzykę najlepszą pod słońcem. Dajdo!

0: RMF w trasie. Kierowcy, to wasz adres, pod którym macie aktualne informacje z dróg. Nowe utrudnienie na S8 w Warszawie. Zablokowany prawy pas w kierunku Białegostoku między węzłami Marymącka i Wisłostrada. Jedźcie bezpiecznie, a wkrótce historia, która we wrześniu wróci na usta wszystkich. Będziemy mieć własną wersję w RMF FM. Na pewno dobrze ją znacie. Pytanie tylko, czy w takiej zaskakującej odsłonie.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
6: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
7: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. W poniedziałek o 21.30 w TVN.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowid.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Pani Celinka wie, co jest super.
15: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
14: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle

0: Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
3: Trwa program RMF w trasie. Komu w drogę, temu RMF FM.

0: On traktuje ją jak bóstwo. Ona widzi w nim tylko bogatego kupca bez pochodzenia. W RMF FM czyta Andrzej Seweryn. Akcja.
1: Izabela Łęcka. Jestem od ciebie uzależniona. Stanisław Wokulski. Jestem od ciebie uzależniony.
0: Andrzej Seweryn, który gra w dwóch adaptacjach lalki, naszej RMF-owej i tej filmowej. Jednak tylko u nas we wrześniowe wieczory o 23.40 zagra wszystkie postaci i zaczaruje was swoim głosem, a premierowy odcinek 1 września o 13.00 RMF FM. Ustawcie sobie przypomnienie, to będzie epickie wydarzenie.
2: Reklama.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia.

0: dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Tak zakręconej loteriady.

0: RMFFM.pl. Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A co bystrzaki robią w te wakacje?
5: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
4: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
6: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapń wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
7: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
8: Na wspólny powrót do szkoły zaprasza marka Bartek, oferująca wygodne obuwie dziecięce, dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
9: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
10: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: Po reklamie.
14: Tak się bawimy przez całe wakacje w RMF FM.

0: pa, pa, mówimy nie tylko wakacjom. Kończy się też projekty ceny paliw niżej. Za chwilę w faktach RMF FM o 16 sprawdzimy, kiedy zapłacimy więcej za tankowanie.
1: Reklama.
2: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia, tworzona przez miliony słuchaczy
6: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
5: Czas na kolejny rozdział.
7: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmf.fm.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
11: I to po raz 9.
12: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
13: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
14: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
12: Dziękujemy.
13: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
12: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
13: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
12: RMF FM to wasz numer jeden. I takie są fakty.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Po reklamie.
0: Za chwilę wybije godzina 16. Czas na fakty RMF FM, które przedstawi Marlena Chudzio.
20: Jeden z mężczyzn, który usłyszał zarzut w sprawie śmiertelnego pobicia w Nowej Hucie, trafił do aresztu. Od wtorku koniec z programem ceny paliw niżej. Pytamy was, kierowców, o zdanie.
21: Ja uważam, że te opłaty powinny zostać.
20: W faktach też memoriał Huberta Wagnera. Powiemy więcej o rywalach Polaków, Amerykanach. Jest tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o udział w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia na osiedlu wigilijnym w Krakowie. 36-letnia ofiara pobicia zmarła w karetce pogotowia. Wczoraj małopolska policja poinformowała o zatrzymaniu 4 osób podejrzewanych o bezpośredni związek ze śmiercią kibica Hutnika Kraków. Pozostali 3 uczestnicy zajścia zostali zatrzymani na terenie Słowacji na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Prokuratura czeka na ich przekazanie. Uwaga kierowcy, zablokowana jest krajowa droga numer 58 w Lipnikach w Warmińsko-Mazurskim. Drzewo spadło tam na linię energetyczną. Tylko do końca sierpnia będą obowiązywać niższe ceny paliw, zapowiedział dziś minister energii Miłosz Motyka. Chodzi o rządowy pakiet ceny paliwa niżej. Od wtorku na stacjach paliw zapłacimy więcej. W faktach nasza reporterka Magdalena Greiner.
22: Dzień dobry,
20: Magdo. Jak minister Motyka tłumaczy tę decyzję?
22: Brakiem pieniędzy. Budżet jest napięty z powodu wydatków na obronność, infrastrukturę, edukację, zdrowie czy pomoc społeczną, dlatego pakiet nie będzie przedłużany. Miłosz Motyka odpowiedzialnością obarcza też prezydenta, który odesłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o ponadnormatywnych, nadzwyczajnych zyskach koncernów naftowych. A jak wy oceniacie tę decyzję?
21: Ja uważam, że te opłaty powinny zostać.
4: A ja uważam, że powinni wrócić do tego. Prowadzę firmę, działalność gospodarczą. I dlaczego mam płacić 8% VAT-u? Jak podniosą cenę, ja będę miał zwrotu 23% VAT-u. Czyli będę miał więcej niż jest teraz ta złotówka na cenie.
22: Ostatnie dwa tygodnie pakietu CPN kosztowały budżet państwa 0,5 miliarda złotych, a cały pakiet około 5 miliardów. Poniedziałek ma być ostatnim dniem obowiązywania niższej 8-procentowej stawki VAT i maksymalnych cen benzyny i oleju napędowego. Stawka 23% wraca od wtorku. Paliwo podrożeje o 60-90 groszy na litrze.
11: Cieszą nas takie fakty.
20: Kajakarka Anna Puławska zdobyła w Poznaniu brązowy medal Mistrzostw Świata w olimpijskiej konkurencji K1 w wyścigu na długości 500 metrów. Wygrała Niemka Paulin Jaksz. To drugi krążek wywalczony przez biało-czerwonych w tych mistrzostwach. Amerykanie będą kolejnymi rywalami polskich siatkarzy na trwającym w Krakowie memoriale Huberta Wagnera. Sylwetkę rywali przybliży nasz wysłannik na turniej, Cezary Dziwiszek-Czerku. Amerykanie podobno w nie najmocniejszym składzie.
16: A witam, to prawda. Anderson, DeFalco, Christensen czy Avil. Kto siedzi w siatkówce, ten raczej zna. A jak ktoś akurat nie siedzi, to zaświadczam, że to czołowi zawodnicy na świecie. I ich akurat w Krakowie nie ma.
23: Niektórzy zawodnicy gdzieś tam poprzechodzili jakieś zabiegi, niektórzy nie przylecieli. Niektórzy przylecieli za to inne mocne nazwiska, także na pewno to będzie fajne, ciekawe spotkanie. Tak jak mówię, na zmęczeniu.
16: Nasz przyjmujący Kamil Semeniuk podkreśla, że on i koledzy z drużyny wciąż czują w nogach zgrupowanie w Zakopanem. Wszystko po to, żeby zbudować formę na Mistrzostwa Europy. Dzisiaj testujemy, więc jeśli chodzi o wynik, to wszystkiego można się spodziewać.
20: Polacy rywalizację w memoriale zaczęli od zwycięstwa ze Słowenią 3-2. A z krakowską Tauron Areną i Czarkiem Dziwiszkiem połączymy się w faktach za godzinę. Wtedy początek spotkania z Amerykanami. Manga, anime, cosplay, koncerty i wiele innych atrakcji. W Poznaniu trwa Festiwal Kultury Azjatyckiej Hikari. Na miłośników Dalekiego Wschodu czeka masa atrakcji.
24: Poza oczywiście koncertami na Audi Artis, na pewno dużą częścią naszego wydarzenia jest cosplay. Uczestnicy uwielbiają wcielać się w swoje ulubione postacie, czy to z gier, anime, czy filmów, książek, seriali, wszystkiego. Pojawiać się na festiwalu, robić zdjęcia, cieszyć się tym wydarzeniem. Dzięki temu jest ono takie barwne i pełne magii.
20: Zachęcała Anna Maria Puto-Kaczmarek, współorganizatorka Festiwalu Kultury Azjatyckiej Hikari. Podczas imprezy można skorzystać z całej masy warsztatów. Tematyka jest bardzo różnorodna. Od Pokemonów po haft krzyżykowy, aż po malowanie masek opery pekińskiej.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Deszczowo miejscami jeszcze na północnym wschodzie kraju, za to burzowo będzie w pasie od Poznania przez Toruń po Olsztyn. Później burze mogą pojawić się również na Mazowszu i na Podlasiu. Temperatura dziś nie zachwyca. Tam, gdzie wcześniej padało okolice 20 stopni, tam, gdzie słonecznie okolice 24. Wieczór chłodny, noc zimna, do tego z mgłami. Na Mazurach i w Małopolsce, kierowcy, uważajcie. Kto już posprzątał mieszkania, niech korzysta z uroków weekendu. Tu RMF w trasie, taki program, który prowadzę ja, Maciek Rybak. Cześć, witajcie. Będę miał dla was zaproszenia na koncert Sanach wkrótce.

0: Leo z myślą o tych, co właśnie wracają z czasów. To jest program RMF w trasie. Jeśli jesteście teraz za kółkiem, świetnie trafiliście. Jeśli nie prowadzicie teraz żadnego pojazdu, to też się dobrze składa, bo wszyscy, co teraz przy RMF-ie, poznają nową muzykę od Artura Rojka. To obiecuję za chwilę.
1: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Paytek. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
11: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
12: Uwaga rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
13: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Alker.
1: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
7: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
8: Do euro przyjdź.
7: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Wakacyjny weekend i RMF FM. Aha.

zabiera nas myślami w piękną krainę beztroski. Artur Rojek, RMF FM. 29 minut i będzie 17. Będzie spotkanie Polska-USA na memoriale Wagnera. Kibicowanie mamy w planach. Dołączycie do RMF-u?

0: Shakira, sceniczne zwierzę. Jak dobrze pamiętam, w pewnej bajce była antylopą, tamką o blond grzywie i dawała koncerty. Ale właśnie, koncerty, to nam się mocno kojarzy z latem. Byliście już na jakimś? Pytam, bo przez cały weekend w ramach akcji 25. urodziny Douglas mamy dla was konkursy, w których rozdajemy aż 25 podwójnych biletów na finałowy koncert w Sanach na PGE Narodowym 4 września. SMS 3322, dajcie znać, jak dobrze wykorzystać 25 minut na zadbanie o siebie. Najciekawsze wiadomości nagrodzimy podwójną wejściówką na koncert Sanach.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W programie lokowano akcję 25. urodziny Douglas, której pomysłodawcą jest właściciel sieci perfumerii Douglas.
3: Reklama.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Na kortach Wielkiego Szlema i na ostatnim okrążeniu wyścigu sezonu. Zawsze, gdy kibicujecie, jesteśmy z wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
6: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
15: Chcę rzucić palenie.
16: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
19: Desmoxan. I już nie palisz.
20: RMF FM i marka Douglas mają dla was niespodzianki. Przez cały weekend będziemy rozdawać wam bilety na finałowy koncert trasy Sanach. Słuchaj naszych programów i odpowiadaj na zadania SMS-em pod 3322. Do wygrania 25 podwójnych biletów na koncert Sanach. Już 4 września na PGE Narodowym.
21: Ale jesteś zadowolony.
22: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
21: Aha.
22: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
21: Wow.
22: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
21: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
22: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
23: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
24: Po reklamie.
26: Spo-
0: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem RMF w trasie jest właściciel fabryki Malina, producent kotłów hybrydowych i części zamiennych. kotlymyślnikmalina.pl.
2: Sponsorem RMF w trasie jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
3: RMF w trasie, czyli kawałki najlepsze do auta.

0: Za 4 minuty, godzina 17, będą fakty RMF FM, a po nich aktualne prognozy pogody na ostatnią niedzielę tych wakacji. Czy będzie fajnie?
1: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem RMF w trasie jest właściciel fabryki Malina, producent kotłów hybrydowych i części zamiennych. kotly-malina.pl.
3: Sponsorem RMF w trasie jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
4: Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
12: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
18: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
19: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
20: Oh.
19: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
20: O, a o ile?
19: 35 groszy taniej na litrze.
20: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
19: Tak.
21: A jak lemoniadę?
19: No też.
20: To poprosimy.
19: Ale co?
21: Wszystko.
19: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
22: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
23: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
24: Zdrowit.
25: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
26: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
25: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
26: W końcu będę miał kieszonkowe.
25: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
27: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
28: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
29: Po reklamie.
0: Zbliżamy się do godziny 17. W RMF FM oznacza to kolejne wydanie faktów. Marlena Chudzio.
30: Policjanci ustalają okoliczności śmierci kobiety w Kędzierzynie Koźlu. Nasz reporter podsumuje pozyskane już przez nich informacje. Zatrzymano dwie osoby w sprawie pożaru auta Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. W tych faktach też dwie ważne imprezy sportowe: siatkarski memoriał Huberta Wagnera i piłkarski mecz gwiazd. Mamy nowe informacje dotyczące zbrodni w Kędzierzynie Koźlu na Opolszczyźnie. Jak informowaliśmy w faktach, wczoraj około 18:00 przypadkowa osoba znalazła w lesie ciało kobiety. Ze wstępnych ustaleń wynika, że została ona zamordowana. Marcin Buczek z nowymi informacjami w tej sprawie. Jakie są ustalenia?
1: Kobieta została ugodzona w dwa miejsca. Na głowie miała rany zadane najprawdopodobniej tępym narzędziem, ale zadano jej również cios w okolice biodra, najpewniej już czymś ostrym. Najprawdopodobniej poszła na spacer z psem, który cały czas siedział przy jej ciele. Znalazła je przypadkowa osoba, stosunkowo blisko domu ofiary, około kilkuset metrów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta prawdopodobnie tam właśnie zginęła. Ciało znaleziono około 18. Wiadomo, że ostatni raz wczoraj ze swoją znajomą kontaktowała się około południa. Policjanci zaczęli zbieranie śladów w piątek wieczorem. Nocą te prace przerwano, ale dziś znowu się tam pojawili. Wstępnie ustalono, że najprawdopodobniej nic nie wskazuje na motyw seksualny. Policja szuka teraz sprawcy bądź sprawców zbrodni.
30: Zakopiańscy policjanci zatrzymali dwie osoby, które mogą mieć związek z pożarem samochodu należącego do Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Zatrzymani zostali już przesłuchani przez prokuratora. Do pożaru doszło 23 sierpnia w Groniu. Wcześniej śledczy potwierdzili, że samochód Diozu, czyli organizacji, która sprzeciwia się wykorzystywaniu koni do transportu turystów do Morskiego Oka, został celowo podpalony.
2: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
30: Czas na drugi mecz naszych siatkarzy w ramach Memoriału Wagnera. Spotkanie Polski ze Stanami Zjednoczonymi właśnie się rozpoczyna, więc łączymy się z naszym wysłannikiem na turniej, Cezarym Dziwiszkiem. Witamy, Czarku. W jakim składzie zaczynają biało-czerwoni?
3: Biało-czerwoni w składzie następującym. No, zmiany są, tak jak zapowiadałem. Jan Firlej na rozegraniu, Wilfredo Leon oraz Aleksander Śliwka na przyjęciu. Kevin Sasak dzisiaj będzie tym atakującym i na środku. Jakub Majszak, Szymon Jakubiszak, libero. Max Graniczny, tu także jest zmiana. Zmiany oczywiście być muszą, no bo nasi siatkarze przygotowują się do Mistrzostw Europy. Każdy musi porówno dobrze być przygotowany. No i reszta, po prostu ta podstawowa szóstka musi odpoczywać. To spotkanie już trwa. Amerykanie prowadzą 3-2 i serwują. Zatem czekamy na to, jak się mecz rozwinie. No a atmosfera na trybunach Tauron Areny Kraków oczywiście bardzo dobra, tradycyjnie. Jak to na siatkówce bywa? 15 tysięcy biało-czerwonych gardeł. Daje z siebie wszystko. Stadion Areny Kraków. Cezary Dziwisz.
30: Będziemy śledzić to spotkanie, a teraz kolejne doniesienia ze świata sportu. Piłkarskie gwiazdy ponownie na boisku. Starcie Polska-Francja na stadionie Widzewa w Łodzi w meczu gwiazd. Po jednej stronie Karambe i Umtiti, po drugiej Jacek Krzynówek i Piotr Świerczewski. Na trybunach jest dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Dzień dobry, Agnieszko. Kto jeszcze pojawi się na murawie?
4: Jean-Pierre Papin, zdobywca złotej piłki, Robert Pierce, mistrz świata i Europy oraz Alain Giroud, mistrz Europy. Naszą reprezentację poprowadzi były selekcjoner kadry narodowej Czesław Michniewicz, który wcześniej zapowiedział, że jego drużyna będzie walczyła o zwycięstwo, bo wie, czym dla trenera kończą się przegrane mecze. Ambasador tego meczu, Grzegorz Krychowiak, wyznaczył przed zespołem jeden cel. Zwycięstwo, nieważne w jakim stylu. Na boisku będą mu towarzyszyli m.in. Mariusz Lewandowski, wielokrotny mistrz Ukrainy z Szachtarem Donieck i Marcin Wasilewski, mistrz Belgii z Anderlechtem. Teraz trwa oficjalne otwarcie, jest fire show, dwie flagi ogromne powiewają, za moment prezentacja zawodników, a za chwilę odśpiewanie hymnów obu drużyn. Ze stadionu Widzewa Łódź, Agnieszka Wyderka.
30: Z takimi nazwiskami to liczymy i na styl, i na wynik. A za godzinę w faktach islandzkie dylematy. Czy ponownie wejść na drogę negocjacji z Unią Europejską?
5: Tak, żeby zobaczyć, żeby sprawdzić. A ci starsi Islandczycy mówią, my nie chcemy nic sprawdzać. Nam jest dobrze tak, jak jest.
30: Nasz reporter na miejscu obserwuje końcówkę referendum. Rozmawia też z mieszkającymi na miejscu Polakami. Jego relacje w faktach o 18.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pogoda, no właśnie. Cenna rzecz. Po rześkim poranku miejscami z mgłami czeka nas pogodna niedziela. Jedynie na północnym zachodzie oraz na wybrzeżu może przelotnie pokropić. Niewykluczona burza. 24 stopnie. Tyle maksymalnie pokażą termometry na północy kraju oraz w górach. 26 w centrum, do 28 na Podkarpaciu. Tak w prognozach wygląda ostatnia niedziela wakacji. A ostatni dzień wakacji, lokalnie z upałem, o tym w prognozie za godzinę. RMF w trasie, jedziemy z tym weekendem. Za moment propozycja w sprawie przedłużenia wakacji, to dla każdego z was. Maciek Rybak, zapraszam po szczegóły, a teraz łapcie kawałek, który uwielbiacie. Koink, Muzyka najlepsza pod słońcem.

RMF zawsze z wami. Wiem, że to już ten moment. Walizka stoi pewnie otwarta, ostatnia kąpiel w morzu. Czeka ostatni zachód słońca, no i wieczór. No kiedy jutro nie trzeba nastawiać budzika. I za chwilę wrócicie. Do maili, do korków, do tego słynnego byle do piątku. A gdybym wam powiedział, że nie musicie jeszcze wracać? Gdybym mógł wam zatrzymać wakacje, nie na jeden dzień, nie na jeden weekend, na dłużej. I gdybym dorzucił do tego szansę, a nawet 1500 szans na okrągły 1 000 000 złotych. Więc zanim wrócicie do rzeczywistości, zastanówcie się, co byście zrobili, gdyby lato mogło trwać jeszcze trochę. Ponad 1 000 000 złotych jest do wzięcia, słuchajcie. Lato na bogato w RMF FM cały czas trwa. Hasło RMF wysyłacie pod numer 7474 za 4,92 i każde RMF mnożymy razy 1500. Lepszej okazji, żeby wejść do gry już nie będzie. To jest najwyższy mnożnik tego weekendu. Tylko przez szczęśliwe 10 minut. RMF 7474. Przed nami ostatni finał wakacyjnych sejfów. Ostatnia szansa w te wakacje, żeby wygrać 1 000 000 złotych. RMF 7474.

0: Z racji, że to najlepsza okazja tego weekendu na wejście do gry o okrągły 1 000 000 zł, przypominam, że jeszcze tylko 4 minuty. Każdy SMS z hasłem RMF wysłany pod 7474 mnożymy razy 1500. To tak dla spóźnialskich. A kto słucha RMF-u, ten zyskuje również aktualny wynik meczu Polska-USA. Pierwszy set na Memoriale Wagnera. Prowadzą 19 do 17 Amerykanie.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Namiętności.
3: Zdaje mi się, że jeszcze przed urodzeniem naznaczone mi było zejście z panią.
2: Przywiązanie.
3: Staś, jak mi Bóg miły, Staś z wojny.
2: Pasja.
3: Co mnie żeniaczka kobiety oszaleje albo przypnę ludzkości skrzydła.
2: Tego nie kupisz w sklepie. Seweryn czyta lalkę. Już we wrześniu w RMF FM.
1: Reklama.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Zdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowid.
11: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
12: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
11: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
13: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
14: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Tylko w tę sobotę, 29 sierpnia z kartą Moja Biedronka specjalna oferta na masło. Kup jednorazowo 8 sztuk masła ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Za 6 z nich zapłacisz jedynie złoty 90.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
5: Trafiłaś 1 300 000 złotych!
4: 300 000, bo to lato na bogato.
6: Teraz ty.
7: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zwrot. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
10: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
11: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placu i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta

do jednego prowadzą Polacy z Amerykanami na Memoriale Wagnera. Więcej o meczu od naszego dziennikarza sportowego na miejscu w Faktach RMF FM o 19. Do nich jeszcze 26 minut, a po nich grupa sąsiedzka. Znów się spotkają one i on i będą hałasować. O hałasie na osiedlu. To po 19.

0: Jest weekend, głośno gra muzyka również we Wrocławiu. Tam festiwal Erste Letnie Brzmienia, na który zabiera nas Mateusz Opyrchał, a z tobą Ola i Martyna.
1: Jestem, Maćku, z prawdziwymi rekordzistkami biegu na 100 metrów. Pierwszy rząd przy barierkach. Pan ochroniarz tutaj za moimi plecami powiedział, że jesteście na każdych letnich brzmieniach. To jest prawda?
2: No tak, w większości.
3: I zaczęłyśmy już od lat, kiedy te letnie brzmienia były w tej formie jednodniowej. Jeden koncert, jeden dzień w danym mieście, więc tak. Kontynuujemy tą przygodę.
1: To jest niesamowite. Co w ogóle skłania was do przyjazdu na każdy koncert tego festiwalu?
2: Chcemy się spotkać.
3: Nie, my się poznałyśmy na koncercie, więc to jest taka przyjaźń z koncertu. W ogóle sama formuła letnich brzmień i artyści występujący na letnich brzmieniach bardzo nam się podobają.
1: Czekamy w takim razie z dziewczynami na Mrozę, na kogo jeszcze?
2: Na Babylato.
3: Babylato, dokładnie. No i tutaj będziemy obserwować też na drugiej scenie.
1: Słuchajcie, miłego koncertu życzę, dziewczyny. No jak słyszałeś, Maćku, festiwal skupia nie tylko wiernych fanów, ale też nowe osoby, które przybędą tutaj zobaczyć te największe gwiazdy, nie tylko Mroza, ale też Kaśkę Sochacką czy Ewę Farną. Do usłyszenia z Wrocławia.
0: No już sobie wyobrażam tę koncertową atmosferę, którą wy też możecie poczuć na profilach społecznościowych RMF FM w internecie, a na antenie w nadchodzących dniach, jak przez całe lato, będą do zgarnięcia bilety na Erste Letnie Brzmienia.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W programie lokowano festiwal Erste Letnie Brzmienia, którego sponsorem tytularnym jest Erste Bank Polska. www.erste.pl.
4: Reklama.
6: Przestronny balkon?
7: Jest.
6: Praktyczny układ?
7: Jest.
6: Dobra lokalizacja?
7: Też jest.
6: A cena?
7: W ofercie specjalnej Murapolu w sierpniu możemy otrzymać nawet 303 tysiące złotych rabatu na mieszkanie.
6: To doskonała okazja. Wreszcie zamieszkamy na swoim.
8: Sprawdź ofertę specjalną na murapol.pl i wybierz mieszkanie dla siebie spośród bogatej oferty ponad 3000 lokali w 14 miastach.
9: Głos i muzyka AI.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowid.
13: Mamo, chcę pić.
10: Dzień dobry. Ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
11: Pewnie plusz.
13: Tak, chcę plusz.
10: Już kupuję. To najlepszy wybór.
11: Na 100%.
14: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
11: Plusz?
14: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
11: Na 100%.
14: Dziękuję.
11: Na zdrowie.
12: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
15: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
16: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
17: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
18: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
19: W Media Expert.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: O czym marzą bystrzaki tego lata?
4: Codziennie chcę lody.
3: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
5: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
6: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
7: Na wspólny powrót do szkoły zaprasza marka Bartek, oferująca wygodne obuwie dziecięce, dostępne w salonach Wojaz i na bartek.com.pl.
8: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Po reklamie.
9: RMF FM, muzyka najlepsza pod słońcem. Aż chce się odpocząć.

0: RMF w trasie. Maciek Rybak, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Za chwilę fakty RMF FM o 19, a w nich wypadek na A1 na wysokości Łodzi.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Eura GD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
7: tworzona przez miliony słuchaczy
8: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
6: Czas na kolejny rozdział.
9: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmf.fm.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
12: Dlatego stosujemy plusz elektrolity Senior.
11: Bez cukru i glukozy.
12: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
11: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
12: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
11: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
12: Suplement diety plusz elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
11: Dziękuję.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Zdrowit. Czy już znasz tę nowość?
16: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
15: EPA i DHA
16: na wsparcie pracy serca
15: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
16: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
15: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
16: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
0: Fakty RMF FM na godzinę 19:00 zebrała i przedstawi Marlena Chudzio. Posłuchajcie.
17: Na początek Szczecin i kamienica, której mieszkańcy w nocy musieli się ewakuować z powodu pęknięć na budynku. Karol Nawrocki o aferze Zonda Krypto. To wina premiera.
18: To pan premier pozował z koszulką Zonda Krypto.
17: Polacy coraz bliżej zwycięstwa nad Amerykanami na memoriale Wagnera. Lesiatkarski pojedynek trwa. Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Chorzej w Szczecinie nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Tak zdecydował nadzór budowlany. Na ścianach budynku są widoczne pęknięcia, a minionej nocy pojawiły się kolejne. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co teraz stanie się z mieszkańcami?
19: Są zmuszeni do znalezienia innego miejsca do życia, bo nie wiadomo, jak długo potrwa zakaz powrotu do kamienicy. To jeden budynek z dwiema klatkami przy Chorzej 9 i 11. Problemy z jego stanem technicznym nie zaczęły się jednak teraz. Mieszkańcy alarmowali o nich już od wielu miesięcy, jednak dziś w nocy miało tam dojść do tąpnięcia. Wielu wtedy już zdecydowało o rozpoczęciu ewakuacji. Kamienicę musi opuścić kilka rodzin. Jak usłyszałem od przedstawicieli magistratu, 12 mieszkańcom miasto zapewnia miejsca w hotelach. Pozostali organizują nocleg we własnym zakresie, między innymi u swoich rodzin.
17: Dodajmy, że to w zdecydowanej większości mieszkania własnościowe, dwa są komunalne. Jedna osoba została ranna w wypadku na A1 na wysokości Łodzi. Między węzłami Łódź Górna a Łódź Wschód zderzyły się 4 auta osobowe. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Za aferę związaną z Zonda Krypto odpowiada premier Donald Tusk, powiedział w trakcie trwającego spotkania z młodzieżą w Juracie Karol Nawrocki. Prezydent poinformował też, że nie zna i nigdy nie spotkał się z byłym szefem Zonda Krypto, Przemysławem Kralem, a sprawa zniknięcia należących do Polaków setek milionów złotych, pokazuje słabość polskiego państwa.
18: Przypominam, że pan premier odpowiada za polskie służby. Przypominam, że to pan premier pozował z koszulką zonda krypto. Przypominam, że to polskie służby, za które odpowiada pan premier i minister koordynator służb specjalnych, odpowiadają za to, aby zabezpieczyć dobrobyt Polaków.
17: Karol Nawrocki dodał, że ustawa o kryptowalutach proponowana przez rząd jest słaba i w tym kształcie nie zyska jego akceptacji. Spotkanie naszych siatkarzy z USA na memoriale Wagnera zmierza do końca. Biało-czerwoni prowadzą 2-1. Ponownie w faktach krakowska Tauron Arena i ponownie Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
5: Witam ponownie. Dobry wieczór.
17: Dużo się dzieje w czwartym secie.
5: Dużo się dzieje i prowadzimy 23-21. Teraz serwis Polaków. Amerykanie przyjmują. Kolejna akcja. Skrzydełko i out. I to jest wyraźny out. 24-21. Polacy prowadzą. Kibice wstają i zaraz będą krzyczeć rytmicznie. Ostatni. Za chwilę Polacy rozegrają tę być może ostatnią akcję. No, jeżeli nie tylko przecież w secie, ale także w całym meczu. Muszę powiedzieć, że naprawdę szczególnie środek dzisiaj mi się podoba. Szymon Jakubiszek, Jakub Majczak na czas spotkania wcielili się w rolę chińskiego muru i nie przepuszczają. A teraz niestety minimalny out serwował Bartłomiej Bołoń. Zatem 22 punkt dla Amerykanów. No jeszcze chwileczkę. Musimy poczekać na rozstrzygnięcia. Zaraz będą spróbować Amerykanie, a my trzymamy kciuki za Polaków w tym spotkaniu. Z Tauron Areny Kraków, Cezary Dziwisz.
17: Trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że za godzinę w pierwszych wieczornych faktach sportowych będziemy już mówić o zwycięstwie.
8: Fakty z nadmorza w RMF FM.
17: Mimo deszczowych prognoz turyści nie rezygnują z ostatniego weekendu wakacji nad morzem. W sobocie już od rana widać przyjezdnych z walizkami. Niektórzy czekają na zameldowanie w hotelach i pensjonatach. Ruszyli prosto na plażę.
20: Nie patrzymy, no mamy termin i przyjeżdżamy i chodzimy nawet w deszczu jak trzeba.
21: Panie są przygotowane na deszcz.
22: Tak, jesteśmy przygotowane na spacery, na deszcz, także nie straszne nam deszcz.
23: My jesteśmy bardzo krótko, właściwie tylko weekendowo. Będziemy spacerować sobie po molo, po Sopocie. Cieszyć się morzem.
24: Deszczówki jesteśmy uzbrojeni, jakieś parasole, więc jest okej.
17: Od Świnoujścia przez Hel i Trójmiasto po Mierzeję Wiślaną na strzeżonych kąpieliskach powiewają białe flagi, co oznacza, że można się tam dziś kąpać, tylko kurtki wtedy lepiej zdjąć. I teraz informacja z ostatniej chwili. Polacy zwyciężyli już ze Stanami Zjednoczonymi w memoriale Wagnera. Więcej o tym spotkaniu oczywiście w faktach sportowych.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Tu Radio RMF FM, zawsze z Wami, czyli z Wami, kochani. Odeta Moro, to jest grupa sąsiedzka i...
26: Agnieszka Kołodziejska, jestem jedną z sąsiadek.
27: Sąsiad Przemysław, dzień dobry, Przemysław Skowron, kłaniam się nisko.
26: Dzień dobry, czy będziemy dyskutowali dzisiaj poważne, czy mniej poważne problemy?
25: Ja myślę, że będzie głośno. Hałas sąsiedzki to jest uciążliwość.
26: Ulala.
27: Będziemy mówili o poważnych tematach na wesoło i o tych takich mniej poważnych na smutno.
26: No,
27: tak jest życie.
26: Kolejna grupa sąsiedzka, bądźcie z nami przez najbliższą godzinę koniecznie.

0: gdzie.
1: Dzień dobry, Grupa Sąsiedzka. Kolejne spotkanie uważam za otwarte. Komentarz pod jednym z naszych poprzednich filmów,
2: tak,
1: podcastów. Jakie są wasze sposoby na to, żeby się pozbyć gości? Przyszli do nas, siedzą, nie chcą pójść, dobrze się bawią jako jedyni. Też kiedyś do mnie przyszli znajomi, mhm, i było już późno w nocy. Jako jedyni siedzieli, nie chcieli pójść, a jeszcze może sałatki, a tam takie ciasteczko.
2: A już byłeś zmęczony.
1: Już miałem dość, już no tak jestem mało asertywny, może trzeba było zacząć
2: sprzątać. Czyli nie potrafisz być niegościnny.
1: No, nie potrafię być, no i...
2: Kurczę, no... Ja mam taką metodę, nikt się za nią na szczęście nie obraża, jak przyjmuję gości, tylko moi goście...
1: Idziesz sama spać.
2: Tak. Moi goście po prostu bardzo często zostają u mnie na noc, ponieważ mieszkamy w dwóch różnych miastach, więc jak już przyjeżdżają, to raczej są z tego innego miasta i zostają. Więc ja idę spać wcześniej, oni później. I tutaj mam problem rozwiązany. Ja już jestem stara, ja nie mogę do trzeciej rano.
3: Ale właśnie ja też już dawno nie mogę i powiem ci, że ja raz zrobiłam to, co ty mówisz, czyli zostawiłam gości i poszłam spać. No może dwa, ale mam takie dwa przykłady z tego mojego doświadczenia. Zostawiłam wszystkich, poszłam spać i rano wstaję, ruina w chacie, wiadomo.
2: No jasne.
3: Ale w piwnicy na dole, gdzie miałam taki, powiedzmy, chill out room, w skórzanym fotelu śpi sobie ktoś, kogo nie znam.
1: Jakiś gościu.
3: Jakiś gościu. Drugi temat. Mam takiego jednego przyjaciela, który zawsze jak do mnie przychodzi na imprezę, to przynosi coś z domu, w którym był wcześniej. Na przykład, o jaki ładny wazon, wezmę sobie ten wazon, idę do Odety, to jej zaniosę. I potem jak przychodzi do mnie, zostawia mi ten wazon, ale wynosi mi coś, co może zanieść do kolejnego domu.
1: Taki troszeczkę przenośny design jest, wiesz, ubogacacz designu.
3: Tak.
1: Przyniesie ci fajną rzecz.
3: Ostatnio przyniósł mi takie futurystyczne foremki do jajek.
2: Wow.
1: Ale też ktoś do ciebie przyjdzie, znajdzie swoje foremki do
3: jajek. Ja nie wiem, co on mi z chaty wyniósł do tej pory, rozumiesz?
2: Słuchaj, jeżeli nie zarejestrowałaś, że tego nie ma, to znaczy, że nie było ci to potrzebne, umówmy się. Ja mam jeszcze taki sposób, którego nie testowałam nigdy, ale podobno tak się czasami robi, tak dla żarciku mówi się, chodźmy spać, bo goście chcą iść do domu. A.

0: oranżowe pięty, prawda? Drugiej się nie chce otworzyć parawan, a trzeciemu sąsiad ukradł spod drzwi wycieraczkę. I o takich tematach mówimy na spotkaniach Grupy Sąsiedzkiej w RMF FM.
1: A w RMF FM Grupa Sąsiedzka w składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
2: Opowiadałam wam kiedyś moją historię z hula hop. Myślę sobie, jak będę oglądała telewizję, będę sobie kręcić tak przy okazji, przecież nie zmęczę się, a talie osy, dokładnie. I gdzieś to trzeba było trzymać, jak już tam pokręciłam parę razy. I włożyłam to, słuchajcie, za telewizor, który był wielki, więc tam...
3: I zapomniałaś.
2: I zapomniała. I przy przeprowadzce ja wyciągam to hula hop, mówię, a se zakręcę. I ja tak se zakręciłam, wiecie, jaki się kurz wzbił w powietrze.
3: A wiemy, że koleżanka pedantyczna.
2: Pedantyczna. Słuchajcie, skoro już przy tym wstydzie jesteśmy, że tak mi się ten kurz wzbił tam, prawda? No bo jakby znacie mnie z tej strony, że ja lubię mieć czysto. Ale
4: wiem, że... Nie zaprosiłaś do siebie, także nie wiemy.
2: Ja tylko opowiadam, wiem, możecie mi nie wierzyć. Boję się trochę, że narażam się oczywiście na to, że mnie dojedziecie teraz, ale zadam to pytanie. Czy ja jestem normalna, że za każdym razem, kiedy gdzieś wyjeżdżam na dłużej, to sprzątam i ma być błysk na chacie? No bo przecież, gdybym nie wróciła z tych wakacji i ktoś musiałby uporządkować moje rzeczy później, no to niech nie będzie wstydu, nie, albo na przykład złodziej jak przyjdzie, no to chociaż niech nie będzie moich brudnych gaci gdzieś na wierzchu.
3: A ty myślisz o tym, co pomyślą inni, na przykład złodziej?
2: No!
3: Rozumiesz?
4: No, ona się troszczy.
2: Dlatego pytam, czy jestem normalna?
3: Chyba nie.
4: Nikt chyba nie jest do końca normalny.
3: Chyba nie.
4: Ale jakbyś na przykład mu zrobiła pierogi, zostawiasz kartkę, pierogi są w lodówce, to dla ciebie, wiesz, to
3: wtedy... Z jagodami.
4: Nawet jak sobie coś głupiego o tobie pomyślisz, że jest bałagan, to pieroki go ucieszą i tak wyjdzie na zero. Więc...
2: Dobra, ale tu śmieszki, heheszki, a mnie bardziej jednak chodzi o to, że gdybym miała nie wrócić z jakiegoś powodu, prawda, coś by mi się stało, to jednak moi bliscy, nie dość, żeby mnie pięknie wspominali, bo byłam wspaniałym człowiekiem, to jeszcze, Boże, jakim czystym.
3: Ale po co ci to?
2: Nie wiem.
5: Reklama.
6: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 razy 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
7: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
8: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
9: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
10: oraz wspierają układ nerwowy,
9: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
10: Bezglutenowy
9: i bez laktozy.
10: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
10: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Poproszę oryginalnego plusza.
16: Którego?
15: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
16: Oczywiście.
15: Dziękuję.
17: Poproszę oryginalnego plusza.
16: Którego?
17: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
16: Oczywiście.
17: Dziękuję.
16: Poproszę
18: oryginalnego plusza.
16: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
18: Oczywiście.
16: Dziękuję.
19: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
20: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
21: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?

0: ukośnik senior.pl.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
0: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: RMF FM.

0: dust, all that I adore.
1: A w RMF FM Grupa Sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.

0: są takie grupy, do których trzeba się dobijać. Są takie grupy, którym trzeba się trochę przypominać, żeby tak was zaprosili. A tu, proszę bardzo, drzwi otwarte i możecie być częścią grupy sąsiedzkiej.
1: A w RMF FM grupa sąsiedzka w składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
2: Kiedy my stajemy się własnymi rodzicami? Bo ja zauważyłam ostatnio, że właśnie byłam jak moja mama albo mój tata, ponieważ ochrzaniłam mojego bardzo serdecznego kolegę, który czasami u mnie pomieszkuje, kiedy mnie nie ma, a kiedy potrzebuje pomieszkać w Warszawie, bo nie otwiera drzwi pralki, kiedy pranie już się skończy, żeby to wszystko nie gniło, nie pleśniało, nie, potem nie było brzydkiego zapachu. I ja, no wiecie, no po prostu zachowałam się jak moi rodzice, którzy zawsze mówili: nie gasisz światła, co ty myślisz, że my jesteśmy jak elektrownia, że to wszystko jest za darmo?
3: No nie mam jakiś taki gdzieś wbite z dzieciństwa obraz ojca i taki jestem momentami. Ja mam brata, niech zawsze jak nas ojciec ochrzaniał, to on kończył jeden z drugim. Coś tam jeden z drugim. Więc ja nawet jak do córki mówię coś tam,
2: to leżamy jeden z drugim. Ty byłeś jeden czy
3: nie? Byliśmy we dwóch, ja starszy brat młodszy. Zawsze tak jeden z drugim gdzieś dodaje.
0: Ja mam taki obraz przed oczami z dzisiejszego poranka, jak tutaj się spotkaliśmy i Kołodka weszła do biura. Usiadła i otworzyła taki wielki analogowy notes. Po pierwsze, dawno nie widziałam kogoś, kto ma taki wielki notes. Po drugie, pomyślałam sobie: Jezu, ona musi być bardzo zajęta, jak ona ma taki duży notes, bo tam musi dużo zapisywać. No. Ona może otworzyła ten duży notes
3: robi, bo nie widzi.
0: Prosto po tych wakacjach i mówi: Boże, ja nie mam nic do roboty, jak ja się nudzę. I widzę ten jej duży notes, który nie zgadza się z tym komunikatem, który pada z jej ust. No, coś tam miała wpisane, ale jakieś takie dwie, trzy rzeczy. I patrzę w sobotę: rozmrażanie lodówki całe. I powiem ci, tak słucham waszych wywodów i nie mogę przestać o tym myśleć.
3: A ty masz taką radziecką lodówkę, co ją z PRL-u, że ją trzeba rozmrażać jeszcze?
2: Nie, ale albo ja, albo mój przyjaciel wspomniany, który czasami u mnie pomieszkuje, któreś z nas nie domknęło drzwi do zamrażalnika. I narosło tyle lodu, że ja nie mogę teraz szuflad wyciągnąć, więc musimy tę lodówkę rozmrozić. Taka jestem, no Boże, no co, no taką mnie masz, taką mnie musisz kochać, trudno.
3: To jest ten porządny element w grupie sąsiedzkiej.
0: Ja nie muszę, ja chcę.

0: stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
1: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 razy 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
9: Na zdrowie.
8: Dziękuję.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
13: Słuchajcie, RMF FM, zbliża się godzina 20. To jest czas nowych faktów, które przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
14: Wpadł po 5 latach, usłyszał setki zarzutów, na początek o oszuście z okolic Sosnowca. Jeszcze przez 4 godziny mieszkańcy Islandii mogą wypowiedzieć się w ważnej kwestii dotyczącej ich przyszłości. Czy znów chcą usiąść do stołu negocjacyjnego z Unią Europejską? A w faktach sportowych siatkarskie zwycięstwo Polaków z Amerykanami w Memoriale Wagnera. Koniec śledztwa w sprawie oszusta z okolic Sosnowca. Mężczyzna łącznie usłyszał ponad 650 zarzutów. Akt oskarżenia w jego sprawie został skierowany do sądu. Marcin Buczek zna szczegóły tej sprawy. O jakie oszustwa chodzi?
15: Oszukiwał w różny sposób. Na przykład oferował wynajmowanie domków letniskowych w górach i nad morzem. Oferty były jednak fikcyjne, a zainteresowani po wpłaceniu zaliczek tracili pieniądze. Fikcyjne, jak się okazało, były również jego internetowe oferty dotyczące rzekomej sprzedaży broni. Wysyłał również podrobione wezwania do opłat. Ci, którzy je otrzymywali, płacili, bo byli przekonani, że dokumenty są prawdziwe. Pieniądze trafiały na rachunki bankowe, które mężczyzna zakładał, wykorzystując dane innych osób. Działał przez 5 lat. Ostatecznie policjantom udało się zebrać dowody na to, że za te wszystkie przestępstwa odpowiada 41-letni mężczyzna.
14: Karol Nawrocki krytycznie o planach podatkowych rządu. Podczas spotkania z młodzieżą w Juracie prezydent poinformował, że jego doradcy i działająca przy nim Rada Biznesu źle oceniają proponowane zmiany.
16: Nie słyszałem dobrych opinii na temat tego kierunku rozwiązań legislacyjnych, więc taka atmosfera jest rzeczywiście na dzień dzisiejszy. Słyszę raczej głosy krytyczne, no ale jeszcze jest czas do tego, aby ostateczny projekt ustawy trafił, jak rozumiem, do Sejmu i później na moje biurko.
14: Wśród najważniejszych zmian w podatkach znajduje się przesunięcie drugiego progu podatkowego ze 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych rocznie oraz powrót do limitu rocznych przychodów uprawniających do opodatkowania ryczałtem z obecnych 2 milionów euro do 250 tysięcy euro.
5: tylko w Faktach RMF FM.
14: To gorący czas na wyspie lodu i ognia. Do północy czasu polskiego Islandczycy głosują w historycznym referendum, które ma określić, czy tamtejszy rząd przystąpi do rozmów negocjacyjnych o członkostwo w Unii Europejskiej. Ten temat dzieli Islandczyków na dwie połowy, mówi Kamila Buchholz, Polka mieszkająca od kilkunastu lat na Islandii.
6: Oni reklamują to w ten sposób jał tylas jał, czyli to znaczy po polsku tak, żeby zobaczyć, żeby sprawdzić. A ci starsi Islandczycy mówią, my nie chcemy nic sprawdzać, nam jest dobrze tak jak jest. My wiemy, jakie jest zaplecze tego, że chcemy iść do Unii Europejskiej jako Islandia. To za mały kraj, żeby przyjąć wszystkie reguły i poddać się tak ogromnej zmianie, jaka byłaby z nowymi regulacjami z Unii Europejskiej. Większość ludzi nie wie i nie widzi różnicy, nawet Islandczycy w sensie, którzy pochodzą głosować, że to jest dopiero referendum o tym, czy zacząć negocjacje.
14: Na Islandii jest nasz reporter, będziemy się z nim łączyć w Faktach. Polska wygrała z Francją w piłkę nożną 2-1 w meczu gwiazd na stadionie Widzewa w Łodzi. Gole dla biało-czerwonych strzelili Maciej Żurawski i Grzegorz Krychowiak.
9: Ja myślę, że na pewno bardzo dobry mecz Grzegorza Krychowiaka. Bardzo mi się podobał jego dzisiejszy występ, a także bardzo mi się podobał gol Żurawskiego. Myślę, że to jest gol meczu.
11: Moją uwagę zwróciła przede wszystkim gra Kolbona Fide i zawodniczka z numerem 16. Emilia, fantastyczne podanie, zagrała piękna asysta do Grześka Krychowiaka, no i przepiękny gol.
14: W konkursie rzutów karnych Fabiański kontra reszta świata było 0-6, a teraz więcej faktów sportowych.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Siatkówka otwiera pierwsze wieczorne fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
18: Dobry wieczór. Polscy siatkarze z drugą wygraną w towarzyskim memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Biało-czerwoni w Tauro na arenie w Krakowie pokonali dziś 3-1 reprezentację USA. Podopieczni Nikoli Grbicia trochę niespodziewanie mecz rozpoczęli od przegranego seta. Jednak w kolejnych partiach to już Polacy zdecydowanie dominowali na parkiecie.
19: My trochę wyglądaliśmy po tym pierwszym secie, jakbyście się wkurzyli. Jakoś tam lekkie zdenerwowanie na tych Amerykanów było?
20: Nie, na nich nie. Może na nas, może trochę sennie było, ale też to jest turniej towarzyski, nie jesteśmy w najlepszej dyspozycji, więc to nie będzie tak super wyglądało, jak wszyscy byśmy chcieli, ale później już to wyglądało lepiej, więc wygraliśmy i z tego się cieszymy.
18: Mówił Artur Szalpuk, z którym po meczu rozmawiał Cezary Dziwiszek. Jutro polscy siatkarze o zwycięstwo zagrają z Francuzami, którzy dziś pokonali 3-1 Słowenię. Derby Krakowa dla Wisły. Biała Gwiazda 2-0 pokonała wieczystą Kraków. Drugą wygraną w sezonie odnieśli piłkarze Piasta, którzy po nie najlepszym meczu pokonali jednak 2-0 w Lubinie Motor.
21: Jestem dumny swojej drużyny nie dlatego, że zagraliśmy na miarę naszego maksymalnego potencjału, tylko dlatego, że nawet pomimo trudnych momentów są w stanie pomóc drużynie.
18: Mówił Daniel Myśliwiec, trener Piasta, który wygrał w Lublinie. Z wygraną dziś też Radomiak, który u siebie 2-1 pokonał Krakowie, a za niespełna kwadrans początek meczu w Lubinie. Zagłębie zmierzy się z Pogonią Szczecin. Dramat lidera kolarskiego wyścigu Vuelta a España. Prowadzący w wyścigu Tadej Pogaczar na 32 km przed metą 8 etapu upadł w peletonie. Słoweniec rozciął sobie barki, miał pokiereszowaną twarz. Szybko został więc przetransportowany karetką do szpitala. To oznacza, że musi wycofać się z wyścigu, a nowym liderem Vuelty został Enric Mas.
17: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: To jest bardzo dobry czas, żeby zacząć nasz sobotni program, który nazywa się Gramy, nie gadamy. Zapraszam po najlepszą muzykę pod słońcem i parę ciekawych historii. Wszystko to zmieści nam się w ciągu najbliższych 4 godzin. Kłania się Marcin Jędrych. Dobry wieczór.

szukacie dobrego miejsca na słuchanie radia wieczorową porą, może to być właśnie takie miejsce jak domo, może jakieś inne, jakaś inna lokalizacja. Ważne, żeby był odpowiedni klimat i co ważne, również odpowiednia jakość odbioru. Tego wam życzę na najbliższe minuty, dołączając oczywiście kolejny zestaw utworów, które mam nadzieję sprawią, że ten sobotni wieczór będzie właśnie bardzo miły. U nas Afryka, potem jeszcze Clean Bandit i jak zawsze najlepsze życzenia dla tych, którzy z nami w trasie.

0: Czasem potrzeba kilku dźwięków, żeby stworzyć fajną melodię i właśnie tak to się to udało. No, a może nawet symfonię, jakby ktoś bardzo chciał. To Clean Bandit i Zara Larsson, a za chwilę Igo i jego słynny Bruce.
1: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
8: Zdrowit. To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
10: Tu trwa
9: lato na bogato.
10: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
11: Może jest we Włocławku.
12: Może w Kętach.
13: A może w Jaworznie.
14: O, super, dziękuję.
15: A ty? Tak, ty.
16: Co powiesz, gdy już wygrasz?
17: Zastanów się i...
18: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
19: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
20: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
20: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
20: Barbara, na mediaexpert.pl.
21: Pan Rębiszewski?
22: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
21: No to życzę szczęścia.
22: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
9: RMF FM, zawsze z tobą. RMF FM, zawsze z tobą.

Sierpniowy wieczór, ostatni weekend sierpnia 2026 roku. To jeszcze jedna z ostatnich okazji do tego, żeby poczuć ten prawdziwie wakacyjny klimat. Oczywiście dla tych, którzy w jakiś sposób odliczają te dni do początku na przykład nowego roku szkolnego. Jeśli poszukujecie muzycznych inspiracji, no to jedna z nich pojawi się u nas właśnie w tym momencie, bo to kawałek zatytułowany Sorry Papi. To takie wyjaśnienie przed tatusiem.

0: muzyka płynie, czas również. Za 20 minut godzina 21. Wkrótce nowe fakty, to będzie właśnie o 21. A w nich powiemy o rekordowo niskim poziomie Wisły w Warszawie. No, to jest tak nisko, że aż strach pomyśleć, jak słucham.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
4: Zawsze z wami.
5: Mamy dla was gorące newsy.
4: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
6: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
3: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, eko, groszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlemyślnik.malina.pl.
9: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
10: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
11: Na zdrowie.
10: Dziękuję.
12: RMF FM i marka Douglas mają dla was niespodzianki. Przez cały weekend będziemy rozdawać wam bilety na finałowy koncert trasy Sanach. Słuchaj naszych programów i odpowiadaj na zadania SMS-em pod 3322. Do wygrania 25 podwójnych biletów na koncert Sanach. Już 4 września na PGE Narodowym.
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Reklamie.
3: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: sama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
4: tworzona przez miliony słuchaczy
5: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
3: Czas na kolejny rozdział.
6: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmf.fm.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
14: Jak zawsze aktualne fakty, wszystko to, co najważniejsze. W RMF FM dochodzi 21. Przed mikrofonem Marlena Chudzio. Fakty, zapraszamy.
15: Czy jestem wśród 19 milionów Polaków, których dane wyciekły z portalu MyDoktor? Powiemy, jak to sprawdzić. Jarosław Kaczyński potwierdza, że osoby, które przyczyniły się do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, nie trafią na listy wyborcze partii. A w faktach sportowych Lubin i ostatni dziś mecz Ekstraklasy, Zagłębie kontra Pogoń Szczecin. Od wczoraj można sprawdzać, czy nasz numer PESEL mógł trafić w niepowołane ręce. Chodzi o wyciek z bazy danych systemu, z którego korzystają gabinety lekarskie i przychodnie. W wyniku cyberataku na firmę MyDoktor wyciekły dane 19 milionów Polaków. Jak sprawdzić, czy nasz PESEL jest bezpieczny? Magdalena Greinert.
16: Na rządowej stronie bezpieczne dane gov.pl. Wystarczy się zalogować, najwygodniej skanując kod QR w aplikacji mObywatel, ale można też skorzystać m.in. z bankowości elektronicznej, e-dowodu albo profilu zaufanego. Po zalogowaniu w systemie potwierdzimy, czy nasze dane znalazły się w wycieku. Strona nie udostępnia informacji o placówkach medycznych, których dotyczy wyciek, ani o zakresie danych, które przechowywała i które zostały ujawnione. Takich informacji może udzielić placówka medyczna. Jeśli nasz PESEL znalazł się w wycieku, powinniśmy go zastrzec, co można zrobić również w aplikacji mObywatel. Warto też z rezerwą podchodzić do maili, wiadomości i telefonów i sprawdzać ich źródła.
15: Warto dodać, że sprawdzając dane trzeba się uzbroić w cierpliwość. Z uwagi na duże zainteresowanie czas oczekiwania, by zalogować się na stronę, może potrwać kilka minut.
17: Wieczorne fakty RMF FM.
15: Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenka wzmacniają współpracę, zarówno gospodarczą, jak i wojskową. Według przywódcy Rosji obroty handlowe Moskwy i Mińska sięgnęły rekordowych 52 miliardów dolarów. Nasz główny obszar współpracy, czyli handel i gospodarka, rozwija się pomyślnie, pomimo wszelkich zewnętrznych prób wywierania na niego wpływu, twierdzi Putin. Białoruski prezydent przebywa w Rosji od czwartku. Dwa lata temu kraje podpisały umowę o gwarancjach bezpieczeństwa. Zobowiązały się do udzielania pomocy w razie ataku na jedną ze stron. Nie ma mowy o miejscach na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości dla ludzi, którzy odegrali dużą rolę w rozbiciu partii, mówił dziś podczas spotkania w Sulejowie Jarosław Kaczyński. Jak dodał, chodzi o parlamentarzystów, którzy przeszli do Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. W opinii Kaczyńskiego podział w PiSie może doprowadzić do przegrania wyborów przez prawicę. Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Dziś na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary zanotowano stan wody na poziomie 100 cm. To najniższy wynik od 2017 roku, kiedy rozpoczęto pomiary w rejonie bulwarów wiślanych. Obecnie w całej Polsce obowiązuje 90 ostrzeżeń IMGW przed suszą hydrologiczną. to były prawdopodobnie rekordowe wakacje pod Tatrami. Mimo obaw z lipca, kiedy turyści nie dopisali, sierpień wypadł znacznie powyżej oczekiwań.
11: Jednak finalnie sierpień, długi weekend sierpniowy, 100 parę procent, i te ostatnie 2 tygodnie będą dopełnieniem bezwzględnie sukcesu lata 26. Widać to też doskonale po cenach, które nie mają tendencji do odlatywania w kosmos i one utrzymują się w okolicach 600 zł w medianie, co ciągle jest poniżej cen zeszłego roku.
15: Mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Najtańszy z całych wakacji okazał się ostatni weekend.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
15: Fakty sportowe tym razem zaczynamy od futbolu, a zaprasza Wojciech Marczyk.
18: Zagłębie gra z Pogonią Szczecin. To ostatni dzisiejszy mecz w piłkarskiej ekstraklasie. Za chwilę dobiegnie końca pierwsza połowa, bo już końcówka doliczonego czasu gry, a na tablicy wyników bezbramkowy remis. Z golem we Włoszech zaś Jakub Piotrowski, reprezentant Polski, zdobył bramkę dla Udinese w wygranym 3-2 wyjazdowym meczu z Beniaminkiem Monzą. Cały mecz na ławce przesiedział pozyskany niedawno z Lecha bramkarz Bartosz Mrozek. Na ławce Juventusu ligowy mecz z Parmą rozpoczęło zaś dwóch Polaków. Arkadiusz Milik i nowy zawodnik klubu ze stolicy Piemontu Kamil Grabara. Na Juventus w 18 minucie meczu remisuje bezbramkowo z Parmą. Przed ostatnim dniem kajakarskich mistrzostw świata rozgrywanych na poznańskiej Malcie, biało-czerwoni mają na koncie 2 medale. Dziś brąz wywalczyła Anna Puławska. Nasza reprezentantka zajęła ex aequo z Australijką Natalią Drobot 3 miejsce w olimpijskiej konkurencji K1 na 500 metrów. Zaraz po przekroczeniu linii mety wyniki wskazywały jednak, że Polka będzie 4.
19: Powiem szczerze, że nie spodziewałam się takiego obrotu sprawy. Już sobie w głowie poukładałam to 4. miejsce, natomiast tutaj zaskoczenie bardzo miłe. Jest ex aequo 3. miejsce, także walka do samego końca jest bardzo ważna.
18: Mówiła Anna Puławska, która jutro wspólnie z Martyną Klat stanie przed szansą na obronę złotego medalu w K2 na 500 metrów. Aleksandra Mirosław we wspaniały sposób pożegnała się z kibicami. Mistrzyni olimpijska we wspinaczce na czas. W swoim ostatnim starcie w karierze wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Europy. W biegu o 3. miejsce Mirosław pokonała inną naszą reprezentantkę, Natalię Kałucką.
20: Final medal! And she will say goodbye with that bronze.
18: Aleksandra Mirosław kończy karierę, mając w dorobku m.in. złoto igrzysk olimpijskich, 3 złote medale Mistrzostw Świata i dodatkowo aż 11 razy biła rekord świata.
12: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
14: Jutro ciepła niedziela się zapowiada. Wszędzie powyżej 25 stopnia, w wielu rejonach nawet 27-28 stopni, co jak na koniec wakacji i takie ostatnie dni sierpnia, to naprawdę jest to przyzwoita temperatura. Do tego właściwie nie ma mowy o deszczu. No może trochę Wielkopolska i trochę województwo lubuskie, ale też takie przelotne opady deszczu, więc pogodnie, słonecznie i szansa dla tych, którzy nie zdążyli jeszcze złapać letniej opalenizny, żeby być może właśnie trochę się jeszcze opalić, albo też być może poprawić to, co zostało przygotowane i opracowane przez ostatnie tygodnie i miesiące. U nas 6 minut po godzinie 21. Tu program Gramy, nie gadamy i zgodnie z tą zasadą za chwilę Happy Set, wcześniej jeszcze Alphaville i Big in Japan. Tu Marcin Jędrych, dobry wieczór.

to artyści doskonale wiedzą, jakie są nasze, no, pewnego rodzaju problemy, czy też komplikacje. My body isn't ready, moje ciało nie jest gotowe być może na różnego rodzaju wyzwania, które pojawią się w przyszłym tygodniu, w związku z tym, że już się robi z sierpnia, wrzesień. Ale póki co to jeszcze jest weekend, korzystajcie z przyjemności, jakie daje słuchanie radia i zaśpiewajcie razem z Maggie Rayleigh.

0: piosenki wybrane na podróż dla tych, którzy za kierownicą w czasie jazdy. Niech złapią coś fajnego, na przykład Save My Love, to Kygo za chwilę dla was. Bądźcie z RMF.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
6: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
8: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
7: Oczywiście.
8: Dziękuję.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
9: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert, taniej
6: masz. Po reklamie.
11: A w RMF FM gramy, nie gadamy.

tam w tle może i pobrzmiewa trochę ten utwór, którego tytuł też jest podobny do tego, czyli Music Sounds Better With You, grupy Stardust z początku XXI wieku, ale przecież to Fast Boys, świeża propozycja, choć trochę szukająca inspiracji, muzycznych inspiracji w latach 80. XX wieku. Właśnie o to chodzi, żeby trochę szukać tego, co dobrze nam w głowach brzmi, do czego chętnie wracamy. Ten sobotni wieczór w RMF FM. To teraz...

0: Ja.
1: Bardzo lubię takie tytuły. W to mi graj. Właśnie tak to należy traktować, jeśli chodzi o muzykę, która płynie do was z RMF FM. Bo jak słyszę Snap i Rhythm is a Dancer, to właśnie tak myślę. W to mi graj. Piękny klimat lat 90.

sobotni wieczór. Jesteśmy z wami, zarówno tymi, którzy odpoczywają i korzystają z dobrodziejstwa, jakim jest weekend, jakże i także tych, którzy na przykład jeszcze podróży. I zatem w faktach o godzinie 23, to już za 9 minut będą informacje o utrudnieniach na Krajowej 17 w Butach na Lubelszczyźnie. Tam wypadek i trasa zablokowana. O tym powiemy wam, jak sobie z tym poradzić już niebawem. Ale wcześniej jeszcze będzie Nelly i Kelly oraz Queen.

0: mama.
1: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
0: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
2: Przestronny balkon?
3: Jest.
2: Praktyczny układ?
3: Jest.
2: Dobra lokalizacja?
3: Też jest.
2: A cena?
3: W ofercie specjalnej Murapolu w sierpniu możemy otrzymać nawet 303 tysiące złotych rabatu na mieszkanie.
2: To doskonała okazja. Wreszcie zamieszkamy na swoim.
4: Sprawdź ofertę specjalną na murapol.pl i wybierz mieszkanie dla siebie spośród bogatej oferty ponad 3000 lokali w 14 miastach.
5: Głos i muzyka AI.
0: Po reklamie.
6: Za chwilę na radiowym zegarze będzie godzina 23:00 i o tej porze kolejne fakty przygotował i przedstawi rozpoczynający dyżur w redakcji Mateusz Bożek. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, zapraszam. A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z Krajowej 17 na Lubelszczyźnie. Jeśli jedziecie tą trasą, dajcie głośniej. W faktach także Islandia, w której dobiega końca referendum w sprawie rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Przed pierwszym dzwonkiem zaglądamy też do szkół, które szykują się na powrót uczniów z wakacji. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 17 w Butach na Lubelszczyźnie. To odcinek między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim. Ciężarówka zderzyła się tam z autem osobowym. Trasa w tej chwili jest zablokowana, wprowadzono objazd drogami lokalnymi. Za godzinę zamknięte zostaną lokale wyborcze na Islandii, gdzie trwa historyczne dla tego kraju referendum. Islandczycy decydują, czy ich rząd powinien wznowić rozmowy akcesyjne z Unią Europejską przerwane kilkanaście lat temu. Wszystkiemu z bliska przygląda się specjalny wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
8: Sondaże przed głównym dniem referendum, bo głosy oddawane są już od kilku tygodni, nie wskazywały wyraźnego lidera. Im bliżej ostatecznego dnia głosowania, tym bardziej poparcie zwolenników i przeciwników zbliżało się do siebie. Różnica w ostatnich badaniach wyniosła niecały procent. Oznacza to, że do samego końca będziemy musieli poczekać na ostateczne wyniki referendum na Islandii. Islandczycy głosują nad wznowieniem rozmów z Unią Europejską. Nie oznacza to zatem obrania konkretnej ścieżki, a jedynie sprawdzenie, co Unia może im zaoferować oraz jakie warunki musieliby spełnić jako kraj. To bardzo gorący temat na arktycznej wyspie. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Ustawa o państwowym e-dzienniku została źle przygotowana, przekonywał dzisiaj podczas spotkania z młodzieżą w Juracie Karol Nawrocki. Przypomnę, prezydent zawetował ustawę, która miała umożliwić przeprowadzenie w nadchodzącym roku szkolnym pilotażu państwowego bezpłatnego e-dziennika. Miał wesprzeć przebieg nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
9: Nie jestem przeciwko e-dziennikowi, ale jeśli chcecie przygotować w sposób porządny, wsłuchując się w głos, w debatę, w konsultacje, także Związku Nauczycielstwa Polskiego i przede wszystkim Solidarności. Nie zgadzam się na to, żeby dzieci, rodzice, a przede wszystkim nauczyciele byli testowani przez nowy system.
7: Mówił Karol Nawrocki i dodał, że jeśli trafi do niego dobra ustawa, to ją podpisze. Niemal 25 milionów złotych będą kosztować elektryczne autobusy, które Tatrzański Park Narodowy kupuje do wożenia turystów na trasie do Morskiego Oka. Łącznie to 16 takich pojazdów. Tatrzański Park Narodowy posiada w tej chwili 4 elektryczne autobusy. Zgodnie z porozumieniem mają zastąpić tradycyjne fasionki na najbardziej stromej części trasy.
10: Przede wszystkim te autobusy są troszeczkę większe. Są to autobusy przystosowane już stricte do przewozu ludzi, także jest autobus z obniżaną podłogą, z funkcją przyklęku. Łatwiej będzie się wsiadało ludziom, łatwiej się będzie niepełnosprawnym. Wózki dla dzieci też będzie łatwiej wprowadzić do tych autobusów. Ze względu na długotrwały proces przygotowania tych autobusów, wydłużyliśmy termin realizacji na 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Planowane podpisanie umowy mamy na poniedziałek 31. Termin ostateczny jest do końca czerwca przyszłego roku, natomiast chcielibyśmy, żeby na przełomie maja-czerwca już te autobusy do nas trafiały.
7: Mówił Łukasz Gąsienica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zakup autobusów ma być finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
2: Są i takie fakty.
7: Ostatni weekend wakacji to ostatnie prace remontowe, które trwają w wielu polskich szkołach. Trzeba zdążyć przed pierwszym szkolnym dzwonkiem. Nasz reporter Michał Dobrołowicz postanowił sprawdzić, co na 3 dni przed 1 września dzieje się w 11 liceum ogólnokształcącym w Warszawie.
11: Gdy wchodzi się do szkoły, to czuć jeszcze zapach farby. Jakby remont albo się skończył, albo jeszcze trwał. Jak to jest z tym remontem?
12: Kończy się. Remont się kończy i mamy nadzieję, że 1 września będziemy już gotowi, a jeśli będą jeszcze jakieś poprawki, to naprawdę drobne.
11: Czyli w poniedziałek ten ostatni dzień jeszcze remontu?
12: Myślę, że już sprzątania. Na weekend mamy zamówioną ekipę remontową, ale jednocześnie ekipa remontowa będzie jeszcze kończyć. No, ostatnie szlify będą czynione. Trzeba było zdjąć wykładziny, wyrównać, wyszlifować, wypoziomować.
11: Tutaj też nowe schody są, tak?
12: Tak, nowe schody, piękne, błyszczące.
11: Uczniowie, którzy wrócą, drugich, trzecich klas, mogą być zaskoczeni.
12: Myślę, że będą zaskoczeni, są spostrzegawczy. Na pewno zmienia się klimat szkoły. W nowej przestrzeni możemy otwierać nowy rok szkolny i myśleć o tym, że to będą takie trochę nowe doświadczenia.
7: Opisuje dyrektor 11 Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie Małgorzata Wojtysiak. Uczniowie tymczasem mogą się jeszcze cieszyć chwilą wytchnienia. Z kolejnymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o północy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Ja przypomnę, że jutro w ciągu dnia temperatura dość przyzwoita, bo nawet do 24-26 stopni, nawet będą takie rejony, gdzie będzie no nawet 27 stopni, ale też trochę chmur, trochę może czasami popadać deszcz, zwłaszcza to dotyczy Wielkopolski i województwa lubuskiego. W kolejnych dniach podobnie, choć o kilka stopni niżej, więc początek roku szkolnego raczej w granicach 22-23 stopni. A u nas program Gramy Nie Gadamy pilnuje bardzo tej zasady, żeby nie było żadnych wątpliwości. Najlepsza muzyka wygrywa. Za chwilę Ace of Base, a teraz Artemas.

że ciągle jeszcze sierpniowe powietrze za oknem. Może już trochę chłodniejsze niż zazwyczaj, ale przecież też taki chłód czasem przez nas był bardzo oczekiwany, jak były te upalne dni i upalne noce. Właśnie w tym wszystkim chyba to jest najpiękniejsze, że taka sierpniowa noc ciągle jeszcze może być przez was doceniona w kontekście nawet tej muzyki, która gdzieś tam w tle płynie. No i zaryzykuję stwierdzenie, że jest to perfekt. Jak u Sheerana.

0: 23.30. W RMF FM w programie Gramy Nie Gadamy, muzyczna pocztówka z wakacji, Summer in the City, bo przypuszczam, że każdy z was miał taki dzień, kiedy było naprawdę gorąco w mieście. Tak jak w tej piosence Joe Cocker. A za chwilę Jonathan i Blondie.
1: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
1: Po reklamie.
5: Gramy, nie gadamy. Dużo wakacyjnej muzyki w RMF FM.

0: że ona zaczęła startować i przegrała. No to zaczęła startować w drugim roku i przegrała. Ale mówi, nie poddaje się. Pojechała piąty raz i co? Przegrała. W końcu spróbowała siódmy raz i zaczęła wygrywać wiele lat z rzędu i udało jej się to. I powiedziała coś takiego bardzo ważnego, że ona się nie boi odpowiedzi nie. Ona kocha odpowiedzi nie, bo dla niej to jest początek jej niepoddawania się, nakręcania się, chęci udowodnienia się, że się ta osoba myli. Porażki nie powinny wywoływać u ciebie strachu, kochana. Przerażać powinien cię tylko i wyłącznie fakt, że nie spróbowałaś dalej. Wydaje mi się, że to jest dobre podsumowanie twojej historii.
1: Bardzo, bardzo dobre, uważam też. I mogłabym jeszcze coś powiedzieć?
0: Oczywiście.
1: Szybko. Chciałabym ci bardzo podziękować za wszystko, bo naprawdę jesteś cudowna, jesteś wspaniałą osobą, cudowną artystką. Uwielbiam cię, odkąd tak naprawdę się urodziłam. Towarzyszysz mi przez całe życie i twoje piosenki, teksty dodają mi naprawdę mnóstwo motywacji, energii do dalszego działania i po prostu chciałam ci bardzo podziękować.
0: No to ja ci bardzo serdecznie dziękuję. Widzę, że masz tutaj młoda dziewczyna, jesteś 16 lat, no to wspaniale, mam naprawdę bardzo mądrych fanów, mam nadzieję, że będziesz wspaniałym ratownikiem medycznym i będziesz się rozwijać w swoich pasjach bez względu na to, co ci będą mówić dookoła, a z każdego nie będziesz stworzyć sobie kolejny szczebel drabiny do spełnienia swoich marzeń i udowodnienia kiedyś za parę lat, że każdy się mylił.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję ślicznie, naprawdę.
0: Pa, kochana, trzymaj się i obyśmy się nigdy nie spotkali w karetce.
1: Oczywiście.
0: Pa!
1: Trzymaj się, pa, pa.
0: No i przy okazji pozdrawiam całe ratownictwo medyczne. No, rośnie wam tutaj naprawdę bardzo fajna Ola.
2: Doda rządzi, Doda radzi. Doda nigdy was nie zdradzi. Dodafon w RMF FM.
3: Halo?
0: Siema, Bartek. Mówi Doda.
3: Halo, cześć.
0: Bartek, mam dwa pytania. Pierwsze, ile masz lat?
3: 17.
0: No dobra. Drugie pytanie, dlaczego ty nie płacisz za swoje rachunki?
3: Ja płacę.
0: A, to za czyje nie chciałeś zapłacić?
3: Ja? A, za fake przyjaciółkę.
0: A, nawet rozumiem, czyli ona ciebie naciągała, żebyś za nią płacił na tych, na imprezach?
3: Nie tylko na imprezach.
0: No dobra, no to opowiadaj od początku, no, to bo ja nie wiem.
3: No bo odkąd jestem w drugiej klasie technikum.
0: Tak.
3: I przepraszam, ale stres.
0: Co robisz?
3: No, stres.
0: A, stres. Przestań, Bartek, wyluzuj, daj spokój. Przecież nie jesteśmy, wiesz, tutaj jakieś ten, wojsko, ani rozumiesz, audiencja u królowej. Żartuję, dokładnie z audiencją.
3: No właśnie.
0: Ale słuchaj, ja się w ogóle patrzę, Błyszczyk sobie właśnie teraz smaruje sobie usta, tutaj mrugam do psa. Totalny luz. No, trzy oddechy i opowiadaj.
3: No to byłem ja i dwie przyjaciółki.
0: Tak.
3: Chodzimy dalej do jednej klasy. Mm-hmm. To była taka przyjaźń poważna, tak się wydawało na początku. Ale przyszło co do czego, organizowaliśmy jakieś urodziny, przyjaciółki i okazało się, że ja miałem za wszystko płacić. Tak mnie zrobili. No bo byłem jedynym chłopakiem.
0: Chłopakiem tej przyjaciółki, dla której była ta impreza?
3: Nie, byłem jedynym takim bliskim przyjacielem.
0: No dobra, ale to razem byliście na tej imprezie, razem to organizowaliście, tak. I wszyscy tam mieliście się bawić, no to się składacie, nie?
3: No wszyscy się mieli bawić, a za większość miałem płacić ja.
0: Nie, absolutnie. To nie mówimy takim naciągaczom, absolutne nie. Zresztą nie wkupujemy się w przyjaźni i nie płacimy za takie rzeczy. Tutaj musi być zawsze sprawiedliwie.
3: Mi było bardzo ciężko powiedzieć, nie dlatego, że myślałem, że przyjaźń lepszej od tej nie znajdę nigdy, ale jak już sobie powiedziałem to nie, że stop, że koniec, to całkiem zmieniło się życie moje.
0: Poczułeś ulgę?
3: Bardzo dużą. Nie tylko ja, ale ludzie, z którymi teraz się zadaję.
0: Tak? A dlaczego? Bo co?
3: Nie wywiera nikt na mnie takiej presji, że coś muszę zrobić, że to muszę kupić komuś, że to muszę dać komuś. A takie
0: no,
3: było
0: czyli
3: w szkole,
0: postawiłeś jasno swoje granice.
3: Tak, ale było bardzo ciężko. Bardzo długo się z tym biłem moje myśli, ale w końcu się udało, chociaż było ciężko. Jest mi trochę żal, bo była to przyjaźń fajna, oprócz tego, że wykorzystywała mnie na pieniądze. No, ale mam teraz lepszych przyjaciół.
0: No ja wiem, nie wiem, czy ja bym powiedziała, że oprócz tego. To jest dosyć kluczowe, Bartek, no bo jeżeli ktoś daje ci fajną znajomość w zamian za, wiesz, no, finansowanie, no to nie jest to przyjaźń, no jest to jakaś kalkulacja, jest to jakaś transakcja.
3: No, tak było i jak mnie nie było w szkole, to bardzo dużo ludzi mi mówiło, znajomych i ludzi, których nie znam,

0: To było mówione na mój temat, jak mnie nie było.
1: O nie, nie, to już w ogóle chamstwo.
0: Jak nie wyzywali, bo nie ma mnie, nie ma pieniędzy, nie ma jedzenia, nie ma picia. Ja nikomu jedzenia i picia nie żałuję. Ale żeby to była codzienność i tyle pieniędzy?
1: Ale daj spokój, przecież ty nie jesteś od tego, żeby kogoś dokarmiać, żeby bawić się w stołówkę. To nie jest twój absolutnie obowiązek. Ty możesz pomóc swojemu bratu młodszemu i to też do jakiegoś czasu, bo później każdy jest dorosły i odpowiada za własne życie. Ale ty nie bierz sobie na głowę finansowanie wszystkich ludzi. Nawet jakbyś zarabiał dużo, dużo więcej, to nie w żaden sposób nie upoważnia innych do tego, żeby wywierać na tobie presji, że to jest twój obowiązek. Wszyscy liczymy się tak samo i równo. Nikt nikogo nie utrzymuje i nie ma prawa obrażać, bo ta osoba stawia swoje granice. Bardzo dobrze, że je postawiłeś.
0: Było ciężko, ale w końcu się brałem.
1: No i słuchaj, i świetnie, bo tym samym mam nadzieję, że inni, którzy nie wiem, myśleli, że skoczą na miejsce tamtych, też im dałeś jasno do zrozumienia, że wyrosłeś z takiej naiwności i też wiesz, z takiej iluzorycznej szlachetności, bo to jest wykorzystywanie drugiej osoby i przyzwalanie na to, więc dobrze, że tupnąłeś nogą i bardzo, bardzo kibicuję takim tupaniom i cieszę się, że powiedziałeś nie. I to jest właśnie, to się chwali i takie nie jest super.
0: Ja się też cieszę, że w końcu powiedziałem nie. Wiem, że to zmieniło mnie bardzo, że powiedziałem nie i moje nastawienie do ludzi, do przyjaciół.
1: Dokładnie. I teraz możesz mówić jasno, że nie twój portfel, nie twój gest decyduje o tym, czy ty masz być lubiany, czy nie. Tylko zupełnie inne wartości, zupełnie inne rzeczy. Nie pieniądz, tylko twój charakter i koniec.
0: No i właśnie ci przyjaciele, co teraz mam, są właśnie dużo lepsi i widzą mnie, a nie moje pieniądze, mój portfel.
1: No to dobrze, Bartku. Słuchaj, no jeszcze długa droga przed tobą, pewnie jak będziesz szukał partnerki na życie, to dopiero się zacznie. O Jezus. Ja wiem po sobie, to jest droga przez mękę, żeby było, miałam drogę przez mękę, żeby znaleźć takiego, który nie patrzy tylko i wyłącznie na te pieniądze. No naprawdę, to jeszcze długa droga
0: ciężko
1: przed tobą i trzeba dużo patrzeć na te czerwone flagi, no ale wiele mi umknęło, więc każdy musi na swoich błędach też się nauczyć. No ale póki co, masz lekcję jedną odbębnioną, więc byle do przodu. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Bartek, czy chcesz pozdrowić swoich nowych przyjaciół i podziękować im za to, że nie są materialistami?
0: Chcę podziękować każdemu, kto ulepsza moje życie teraz, który mnie wspiera. W szczególności pozdrawiam Klaudię, moją przyjaciółkę.
1: Super. No
0: i
1: dobra.
0: Pozdrowienia też dla ciebie od całej grupy OFC.
1: Super, dzięki. To buziaki, pa.
0: Pa.
1: Pa.
2: Problemy miłosne i nie tylko. Dodafon w RMF FM śpieszy z pomocą.
1: Znam dużo takich ludzi, którzy po prostu nie potrafią odmawiać, bo mówią, że chcą być dobrzy, że oni są dla wszystkich dobrze, tylko dla siebie na ostatnim miejscu nie chcą.
3: Halo.
1: Cześć, Przemek.
3: Cześć.
1: Słuchaj, tutaj Doda, mały entuzjazm jakiś taki, powiem ci, u ciebie.
3: Cześć.
1: No lepiej. Wiesz, że dzwonię z RMF?
3: Tak, wiem.
1: No to rewelacja, bo będziemy sobie rozmawiać dzisiaj o asertywności i tutaj wysłałeś taką wiadomość, że zawsze czułeś się, jakbyś był na posyłki. Jakbyś to mógł rozwinąć bardziej?
3: Względu na to, że zawsze byłem osobą zamkniętą w sobie, zawsze dla mnie się liczyło, żebym miał grono prawdziwych przyjaciół i zawsze byłem po prostu, jeżeli potrzebowali mnie o każdej godzinie i o każdej porze. Cały czas prosili mnie, czy ja mogę się z nimi spotkać, czy ja mogę coś im załatwić, czy ja mogę pomóc. Nigdy nie odmawiałam, a kiedy ja po prostu potrzebowałam pomocy, to niestety nikt mi nie pomógł. Do tej pory popełniam błędy, bo cały czas jest tak, że proszą mnie czy coś, a nie potrafię odmówić.
1: Dlaczego?
3: Dlatego, że po prostu nie wiem, czy to wywodzi się z mojego charakteru.
1: A nie jest tak, że po prostu boisz się, że ich stracisz?
3: Boję się bardzo.
1: No, że jak powiesz, co czujesz, że nie czujesz się z tym komfortowo, no to się okaże, że w takim razie oni się odwrócą na pięcie i że musisz cały czas dawać z siebie coś, żeby oni przy tobie zostali?
3: Wiesz co, ostatnio się zastanawiałem, teraz mam urlop, wyjechałem na urlop w takie spokojniejsze miejsce, po prostu sobie wszystko przemyśleć. No i fakt faktem, jakoś masz bardzo dużo racji w tym, że...
1: No bo ja też miałam taką sytuację, że miałam przyjaciółkę i w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, kurwa, po naprawdę 10 latach, nie? W pewnym momencie, że ej, to ja ciągle dzwonię. To ja ciągle pytam, co jest, kiedy się zobaczymy, jak się zobaczymy, wymyślam sposoby fajnego spędzania czasu, interesuję się jej życiem, pomagam w różnych kwestiach, no jakby żyję tą naszą przyjaźnią, inwestuję w tę przyjaźń, czas, emocje i sobie tak pomyślałam, no nie no, to do tanga trzeba dwojga. Zawsze musi jedna osoba zrobić krok i druga osoba i spotykacie się po środku. Ta energia musi być wyrównana. Ktoś wkłada, druga osoba coś wkłada, wmieszacie i jest porówno. I zrobiłam sobie taki eksperyment. Po prostu wycofałam się i przestałam dzwonić i przestałam pisać. Nagle, po 10 latach pisania codziennie. Zgadnij, kiedy kurwa zauważyła, że do niej nie napisałam. Moja przyjaciółka. No zgadnij.
3: Nie wiem. Jak potrzebowała pomocy?
1: Nie wiem, czy to było akurat jak potrzebowała pomocy, ale to było miesiąc i 9 dni. Stary, miesiąc i 9 dni moja przyjaciółka nawet nie odnotowała faktu, że nie mieliśmy kontaktu. I po prostu zadzwoniła do mnie, bo sobie o mnie przypomniała, nie wiem, czytając jakiś portal, czy widząc mnie w telewizji. Hej, czytałam, że... Wysłucham? I zaczęłam otwierać oczy. Nie było mi łatwo, traktowałam ją jak siostrę. Zaczęłam otwierać oczy, mówię, nie no, to w ogóle tak być nie może. Więc zrobiłam jeszcze krok dalej. Czekałam, kiedy zaprosi mnie gdzieś, zapraszam ją całe życie na wakacje. Nigdy nie zapłaciła nawet za siebie herbaty. Wspólny weekend gdzieś spędzimy, coś. Nic. Nigdy. Zrozumiałam, jaką jestem doją, jaką jestem idiotką. Sama, po prostu sama sobie wymyśliłam tę przyjaźń. Sama dawałam 100% w to. Nie może tak być. Nie może tak być. Moment, kiedy zrezygnowałam z tego, a naprawdę bałam się, bo ona była dla mnie najważniejsza. Dałam przestrzeń dla dużo bardziej wartościowych osób, gdzie nie musiałam się prosić. Sami dzwonili, interesowali się mną, chcieli mi pomóc, słuchali moich problemów. Ja mogłam, w końcu zrozumiałam, co to znaczy, jak dwóm osobom zależy tak samo. Więc nie bój się tego. Bo jeżeli będziesz ich trzymał na siłę i będziesz się bał bycia sobą i po prostu powiedzenia, że czymś ci jest niekomfortowo, to tylko oznacza, że ty się boisz tego, że oni ciebie nie chcą takim, jakim ty jesteś. No bo nie biorą twojego nie i tego, co masz do powiedzenia. Oni cię chcą tylko takim, jakim oni chcą, czyli chcą sługusa.
3: Dokładnie. Powiem ci, że bardzo pokazała mi sytuacja tydzień temu w sobotę w Gdańsku, żeby pójść na twój koncert. Zaprosiłem ludzi, kupiłem bilety, a co usłyszałem? Jak chcesz, to idź sobie sam.
1: Szok.
3: To po prostu poczułem się, jakbym w twarz dostał, ale to dało mi bardzo dużą mobilizację do tego, żeby się po prostu nie poddawać, być sobą. Jeżeli chcą utrzymywać kontakt, niech sami się do mnie odezwą. Ja przez tydzień czasu w ogóle się do nich nie odzywałem i nie mam zamiaru. Czekam na drugą stronę.
1: Nie odzywaj się. W życiu najważniejsza jest godność. Jak już o niej zapomnimy, to tak naprawdę jest droga na dno. A powiem ci, że kiedyś usłyszałam bardzo mądre słowa, że w wieku młodym mamy wielu przyjaciół, później idziemy na studia, zostaje nam ich połowa, bo wiadomo, inne miasta, inne towarzystwo. Później zaczynamy zakładać rodziny, no to zostaje jeszcze 1/4, no bo gdzieś te drogi się rozchodzą, dzieci i tak dalej, i tak dalej. Największym szczęściarzem jest ten, który w drugiej połowie swojego życia, czy na te stare lata, może pochwalić się choćby jednym prawdziwym przyjacielem z tej całej gromady. Bo to jest naturalne, że w drodze selekcji i życia po prostu ludzie wykruszają się i pokazują swoje prawdziwe intencje. Nie liczy się ilość, liczy się jakość. Ten, kto ma wielu przyjaciół, nie ma żadnego, jak to mawiał Platon. I trzymam się tego tekstu od samego początku. Mam bardzo niewielu przyjaciół, bo nie mam czasu na więcej. Mam tylko te kilkanaście godzin poza moim snem, które chcę zainwestować w nich i chcę, żeby każdy poczuł się tak samo doceniany i żeby czuli, że ja się nimi też interesuję. Więc nie martw się, że ktokolwiek się wykruszy. Miej jednego, ale takiego, który będzie cię tak samo kochał jak ty jego.
3: Dokładnie tak.
1: No dobrze, kochanieńki. To Przemku, bardzo serdecznie ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że mimo tego, że tak napisali, to byłeś na tym koncercie.
3: Oczywiście, że tak.
1: To rewelacja, cieszę się.
3: Nawet mój filmik udostępniłaś na Instagramie.
1: Tak? A udostępniłam mnóstwo filmików, bo jak wiesz, kocham wszystkie filmiki z sobą.
3: Powiem ci,
1: no dobra,
3: że ja do tej pory
1: no to trzymaj się, chcesz kogoś pozdrowić?
3: Chcę pozdrowić moje dwie przyjaciółki, Klaudię i Iza.
1: Pozdrawiam ja również bardzo serdecznie i trzymaj się, wszystkiego dobrego, pa!
3: Cześć, pa.
1: No to kochani, dzisiaj kończymy bardzo fajną audycję o mówieniu nie. Dzisiaj, jak sobie tutaj rozmawiałam z moim wydawcą, to właśnie mówiłam, że ja wręcz musiałam się uczyć, wchodząc do show biznesu, jak utemperować tę swoją asertywność, bo ja wręcz się trzęsłam jako małolata, aż się paliłam do tego, żeby komuś powiedzieć w twarz, co myślę, żeby powiedzieć prawdę, żeby włożyć kij w mrowisko, żeby tupnąć nogą, żeby te swoje granice postawić tak, żeby aż człowiek się odbił od tego muru, który postawię. Z biegiem lat zrozumiałam, że ludzie no, przyjmą wszystko, tylko nieprawdę. I więcej to wrogów narodziło, więc też nauczyłam się, że czasami moje milczenie również jest odpowiedzią i nie każdy na tę prawdę zasługuje. Natomiast najważniejsze jest to, żeby w świecie, w którym możecie być każdym, żebyście zostali sobą i walczyli o to, by być sobą w każdym gronie, czy to w pracy, czy w związku, czy w przyjaźni. Umieli postawić te swoje granice, żeby ludzie was chcieli takim, jakim wy jesteście. Żeby was akceptowali i kochali, żebyście nie musieli nikogo udawać. Bo stawianie granic jest naprawdę bardzo fajne i bardzo zdrowe. I właśnie mówiąc nie, możecie sprawdzić, czy drugiej osobie tak naprawdę zależy na was i czy te osoby mają dobre intencje.
2: Doda rządzi, Doda radzi, Doda nigdy was nie zdradzi. Doda Fon w RMF FM.

0: Zbliża się godzina druga, czas na kolejne wydanie faktów RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Na początek o areszcie dla 19-latka podejrzanego o udział w śmiertelnym pobiciu mężczyzny w krakowskiej Nowej Hucie. Rosja i Białoruś wzmacniają współpracę gospodarczą i militarną. W faktach także pożegnanie Aleksandry Mirosław. Nasza wspinaczka, złota medalistka Igrzysk Olimpijskich, kończy karierę i robi to w niezwykłym stylu. Jest tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o udział w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia na osiedlu Willowym w Krakowie. 36-letnia ofiara pobicia zmarła w karetce pogotowia. W piątek małopolska policja poinformowała o zatrzymaniu w sumie 4 osób podejrzewanych o bezpośredni związek ze śmiercią kibica Hutnika Kraków. Pozostali 3 uczestnicy zajścia zostali zatrzymani na terenie Słowacji na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Prokuratura czeka na ich przekazanie. Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenka wzmacniają współpracę, zarówno gospodarczą, jak i wojskową. Białoruski przywódca przyjechał z wizytą do Moskwy. Wczoraj spotkał się z prezydentem Rosji. Według Putina obroty handlowe Moskwy i Mińska sięgnęły rekordowych 52 miliardów dolarów. Nasz główny obszar współpracy, czyli handel i gospodarka, rozwija się pomyślnie, pomimo wszelkich zewnętrznych prób wywierania na niego wpływu, twierdził rosyjski przywódca. 2 lata temu kraje podpisały umowę o gwarancjach bezpieczeństwa. Zobowiązały się do udzielania pomocy w razie ataku na jedną ze stron. Od wtorku drożej na stacjach benzynowych. Tylko do końca sierpnia będą obowiązywać niższe ceny benzyny i oleju napędowego, czyli rządowy pakiet ceny paliwa niżej. Minister energii Miłosz Motyka przyznał, że na finansowanie CPN nie ma już pieniędzy. Co to oznacza dla kierowców?
1: Będą rosły te ceny, bo jest tam dalej konflikt w tej Zatoce Perskiej. Ceny będą na pewno rosły. Ja uważam, że te opłaty powinny zostać.
2: A ja uważam, że powinni wrócić do tego. Prowadzę firmę, działalność gospodarczą. I dlaczego mam płacić 8% VAT-u? Jak podniosą cenę, ja będę miał zwrotu 23% VAT-u, czyli będę miał więcej zwrotu VAT-u niż jest teraz ta złotówka na cenie.
0: CPN kosztował budżet państwa około 5 miliardów złotych.
3: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
0: Aleksandra Mirosław we wspaniały sposób pożegnała się z kibicami. Mistrzyni olimpijska we wspinaczce na czas w swoim ostatnim starcie w karierze wywalczyła we francuskim Laval brązowy medal Mistrzostw Europy. W biegu o trzecie miejsce Mirosław pokonała inną naszą reprezentantkę, Natalię Kałucką.
4: Final medal! And she will say goodbye with that bronze.
0: Aleksandra Mirosław kończy karierę, mając w dorobku m.in. złoto Igrzysk Olimpijskich i 3 złote medale Mistrzostw Świata, a dodatkowo aż 11 razy biła rekord świata. Brytyjscy geolodzy natrafili na pozostałości potężnego superwulkanu, który miliony lat temu znajdował się na terenie Anglii. O znaczeniu odkrycia i jego szczegółach opowie nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
5: Sama skala odkrycia zaskoczyła badaczy. Gigantyczna struktura o szerokości co najmniej 65 kilometrów rozciąga się pod zatoką The Wash oraz terenami hrabstw Norfolk i Lincolnshire we wschodniej Anglii. Szacuje się, że wulkan był tysiące razy potężniejszy od sycylijskiej Etny. Do jego gigantycznej erupcji doszło około 454 milionów lat temu, a jej siłę porównuje się do wybuchu kilkunastu tysięcy bomb wodorowych jednocześnie. Odkrycie zmienia dotychczasowe rozumienie geologicznej historii Wysp Brytyjskich.
0: Obozy harcerskie to jedna z tych form wypoczynku, które rodzice najchętniej wybierają dla swoich dzieci. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo i ciekawe spędzenie czasu, to również nauka samodzielności i zawieranie nowych znajomości, często na wiele lat. O specyfice pracy w takim miejscu mówią nam opiekunowie. Drużynowa Zuzanna Szatkowska i przewodnicy Hufca Aleksander Kolanus i Jakub Nowakowski z Hufca ZHP Łask.
6: My między sobą też mamy podzielone jakby różne zadania. Dla przykładu ja, mimo że jestem wychowawcą,